0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Poranek w regionie dość pogodny, ale już jak na początek października przystało chłodny. Teraz mamy około 10 stopni, a dziś maksymalnie do 20, czyli dalej kontynuacja złotej polskiej jesieni. Choć na niebie pojawi się trochę chmur, to będą jednak niegroźne i dziś na pewno jeszcze bez opadów. Powieje z wschodu maksymalnie do 20 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
4: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dane Polaków nie krążą po sieci, uspokaja minister cyfryzacji. Chwilę grozy w samolocie, pasażerowie przejęli ster i wylądowali. Namioty na placach Madrytu. Hiszpanie protestują przeciwko drożyźnie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie mamy informacji, by dane osobowe Polaków po ostatnich cyberatakach zostały upublicznione albo sprzedawane w internecie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek firma fakturownia padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji My Doctor i Medyk.
5: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK. Wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne. I dzisiaj te dane są zabezpieczone.
4: Mówił minister Gawkowski. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za ostatnimi cyberatakami. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dofinansowanie. Dziś rusza nabór na czeki turystyczne. Podlasie uruchomiło też dla turystów nową aplikację, mówi marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
6: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcje turystyczne, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
4: Czeki można generować na stronach internetowych uruchomionych przez województwa podlaskie i lubelskie. Dofinansowanie wynosi 300 zł. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu musiał awaryjnie lądować z powodu ataku pilota. Jak podają izraelskie źródła, jeden z pilotów ranił drugiego nożem i chciał doprowadzić do katastrofy. Obezwładnili go członkowie załogi i pasażerowie. Wśród nich mieli być też inni policjanci, którzy przejęli stery i wylądowali. To relacje świadków, sprawdzają je służby. Trudno wykluczyć takie incydenty, mówi pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
7: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie. No i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
4: Samolotem podróżowało około 170 osób. Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożejącym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
8: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
4: Demonstracje rozpoczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez ostatnich 70 lat. Rząd reaguje, wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców. Ważne wydarzenie dla polskiej mniejszości w Irlandii. Minęło właśnie 50 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Irlandią. Polacy są ważną częścią irlandzkiego społeczeństwa, podkreśla kierownik ambasady w Dublinie Artur Michalski. W Irlandii mieszka około 100 tysięcy Polaków, którzy zdaniem dyplomaty dobrze się zintegrowali. Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: to ci historia na koniec wiadomości, a z nami jedno jest pewne, zalecicie daleko, na pewno, oj tak.
9: Już mamy kolejny miesiąc w kalendarzu, 4 minuty po godzinie 6 jest październik.
2: Nie da się ukryć, zmiana kodu w kalendarzu, na szczęście nadal pogodniej, przyjemniej, tego wam oczywiście życzymy na całą jesień. Mówiąc dzień dobry o poranku, Grażyna Marciniak
9: i Tomek Michalak, a studenci już wstają, już muszą wstawać.
2: A dalej, zaczął się rok szkolny, słuchajcie, trzeba tam co nieco już porobić jakieś ćwiczenia, te laboratoria, prawda, i to wszystko, oj, będzie się działo. To początek, to męskie granie orkiestra. 4 po 6.

0: 12 minut po godzinie 6. Tak wam gramy o poranku, od tego jesteśmy, żeby wam zrobić dzień po prostu. To jest takie banalne, a z drugiej strony ile zmienia, prawda?
1: Bardzo dużo zmienia. Zmienia też bardzo dużo to, że słońce dopiero od 6.48, więc...
0: Też to sporo zmieniło.
1: I zmieni jeszcze. Zdecydowanie dzisiaj możecie sobie pospać, jeżeli nie ma takiej potrzeby wstawania, ale jeżeli jest, no to cóż, to nie jest noc, chociaż za oknami jeszcze bez słońca. Ono dzisiaj zajdzie o 18.25, jak już się pojawi.
0: Czyli będzie świecić, jak mu się zachce, 11 godzin 37 minut, choć gdyby sobie zrobiło przerwę, to wybaczcie, no chłop świeci, czy też kobieta, no nie wiem, to słoneczko to jest ono. Nie ono w ogóle, okej, okay, dobra.
1: Ja się zastanawiałam już, o czym ty mówisz.
0: Świeci, więc ma prawo odpocząć trochę, no. Tak. No dobra, no czwartek, słońce. Początek miesiąca, 91
1: dni prościej.
0: Do Sylwestra. Za chwilę wam ładnie zagramy, będzie Kylie Minogue, będą także chłopaki z grupy Myslowic, więc bądźcie blisko radia.
2: Duet na rano.
3: Reklama.
4: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skurpadior z delikatesów Centrum.
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach Centrum.
3: Reklama.

0: To teraz zaglądamy sobie do porannej prasy. Tu zawsze jest ciekawie. Można liczyć na redaktorów z kolorowych gazet. Oj tak.
1: Można na pewno, można liczyć też na różne komentarze, bo lalka na topie. No i Daniel Olborychski twierdzi, że to oho. Julia Wieniawa powinna zagrać Łęcką.
0: Oho, no, panie tak. Danielu, no.
1: Dosyć ostre wyrażenie i postawienie sprawy, ale Sandra Drzymalska to jest wielkie aktorstwo. Nie wiadomo, jakby to wszystko wyglądało inaczej w wykonaniu pani Julii Wieniawy, no ale...
0: A to skoro jesteśmy przy aktorkach, to ja chciałem zwrócić uwagę na, cytuję, afrykańskie zwyczaje muchy.
1: Gwiazda
0: polskiej telewizji, serialu i filmu, między innymi M jak Miłość, w nietypowy sposób nosi zakupy. Paparazzi dorwali panią Anię Muchę, jak niosła na głowie.
1: A co tam jest? Chyba słonecznik.
0: Tam różne są rzeczy, tam w kartonie poukładane, ładnie.
1: No i jest to sposób na to, żeby sobie poradzić z ciężarem. Tymczasem wracam do lalki, bo Tomasz Szuchart w serialowej był Stanisławem Wokulskim, a teraz w Nocach i Dniach ma być Bogumiłem Niechcicem.
0: A bo oni tak się zmieniają, widzisz. Oni tak potrafią się przeobrazić.
1: Potem nie wiesz, to ci śni po nocach.
0: No, ale jak dali radę, to dlaczego nie? Grażyna Torbicka z kolei podbija paryskie wybiegi. Tam
1: czyli
0: jest
1: pojawiła
0: też
1: się w pięknej kreacji. No i oczywiście
0: się dzieje.
1: Jak to pani Grażyna oczarowała wszystkich.
0: Tyle jeśli chodzi o poranną prasę. Jak słyszycie, jest ciekawie, jest o czym mówić i bardzo dobrze. Przynajmniej się człowiek nie nudzi, jak bierze gazetkę do rąk. Dzień dobry. 21 po 6.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: 6:30, a więc dobry moment, żeby po raz pierwszy o poranku wyjechać na drogi naszego regionu, na których drogowcy ciężko pracują, żeby jeździło nam się lepiej. Jest kilka punktów, między innymi na mapie Kalisza, które warto omijać albo po prostu uważać. W Kaliszu mamy pracę na ulicy Skalmierzyckiej od Polnej do ulicy Nowy Świat wraz z odcinkiem ulicy Handlowej od Skalmierzyckiej do Ostrowskiej. Pamiętajcie także, że rozpoczęła się przebudowa Dobrzeckiej Świętego Michała i tutaj mamy kolejny etap robót zamkniętą dla ruchu dobrzecką na odcinku od Ronda Dobrzec do ulicy

0: i utrudnienia od Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna. To jeśli chodzi właśnie o wydarzenia na drogach w regionie. Proszę uważać i jak coś, to dać znać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: Dzisiaj Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków, który oficjalnie rozpoczyna ogólnokrajową premię kampanię Świeć Przykładem, Noś Odblaski. To nie premiera, że nosimy odblaski, ale ta akcja potrwa do końca roku, jeśli chodzi o kampanię. Za to pamiętajcie, że kierowca widzi pieszego z odległości nawet 150-200 metrów dzięki odblaskom, a nie z 20 czy 30.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: gdzie...
1: Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.

0: your way.
1: Ogłoszenie.
2: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osób na stanowiska pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wózka widłowego i operator wycinarki laserowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. Zatrudniamy kobiety i mężczyzn.
1: Ogłoszenie.
3: È tutto che ho preciso, tirou o meu juízo.

0: Za kwadrans punktualnie będzie godzina 7, a my teraz będziemy mówić o tych, którzy urodzili się przed laty. Pierwszy dzień października to moment, w którym na świat przyszedł między innymi on, Jimmy Carter.
1: To był 1924 rok, 39 prezydent Stanów Zjednoczonych, laureat pokojowej Nagrody Nobla.
0: W 57 roku przyszedł na świat polski satyryk, artysta kabaretowy Marcin Daniec, znany z wielu takich żartów, które gdzieś już na stałe wpisały się do zestawu obowiązkowych na niejednych polskich imprezach.
1: 1986 rok, czyli takie okrągłe urodziny, ma Natalia Rybicka, aktorka filmowa, serialowa i teatralna.
0: A urodzeni 1 października podobno są bardzo zdolni i wytrwali. Łatwo zdobywają nowe umiejętności. Są także bardzo cierpliwi.
1: Mają zdolności przywódcze, potrafią sprawiedliwie ocenić postępowanie innych.
0: Cenią tradycje, ale nie ufają nowościom i przestrzegają prawa. To akurat chyba dobre, że przestrzegają.
1: Przykładają wielką uwagę też do spraw dobrego zachowania.
0: Mają niewielu przyjaciół, ale jeżeli już ich mają, to mogą na nich zdecydowanie liczyć.
1: W miłości są wierni i szczerzy, a szczęśliwa cyfra dla tych, którzy się urodzili 1 października, to 3.
0: Kamień szlachetny to niejaki piękny, świecący diament.
1: No i sprzyjający znak zodiaku.
0: A proszę?
2: Kozior, rożec.
0: Taki właśnie. To co, wszystkiego dobrego dla tych, którzy mają jakąkolwiek okazję dzisiaj.
1: I smacznej urodzinowej kawy o poranku.

0: Za 7 minut będzie godzina 7 i czy ja teraz mogę? Czy ja mogę? Bo chciałem coś zrobić.
1: Pa, proszę bardzo.
0: 100 lat, niech żyje
1: nie
0: nam.
1: Nie wiem, czy 100 lat to każdy, kto korzysta z systemu kaucyjnego, będzie zadowolony, bo nie wszyscy.
0: Jeszcze
1: są.
0: Jeden i jeszcze raz, niech żyje nam. Mamy roczek, system kaucyjny ma roczek, jak się okazuje. Od roku wyrzucamy te butelki, walczymy z butelkomatami zepsutymi, zawieszającymi się, nie przyjmującymi tego, co nie nasze.
1: No, i próbujemy. Właśnie, tak. No jak to działa i jak do tego podchodzimy? O 7 w wiadomościach.
0: Wtedy konkrety. Na temat systemu działającego i nie.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: 7000 zł na AGD do twojej kuchni? Dobry początek. Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Dziś całkiem słonecznie, choć pojawią się już chmury, które jednak nie przyniosą nam opadów deszczu. Będzie nadal ciepło, jak na początek października, to powiedziałbym nawet, że dość upalnie, bo nawet 21 stopni dziś w Kaliszu, Ostrowie i okolicy. Poranek z temperaturą w okolicach 11-12 stopni. Wieje słabo ze wschodu do 20 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 7. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Marcin Romanowski z listem żelaznym. Prokuratura chce się odwołać. Rzecznik rosyjskiego MSZ-u grozi europejskim fabrykom broni. System kaucyjny ma już rok. Czas na pierwsze podsumowania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Jeśli jego decyzja się uprawomocni, zniesione zostaną europejski nakaz aresztowania i list gończy, a polityk będzie mógł odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jestem przekonany, że mój klient wróci do kraju i nie pojedzie dalej, mówi obrońca polityka Bartosz Lewandowski.
5: Obecnie ma unieważnione wszystkie dokumenty paszportowe, więc nie może się poruszyć, na pewno nie wyjedzie do kraju, który wymagałby jakiejś podróży samolotem, tak, statkiem, bo to jest po prostu niemożliwe.
6: Pan Romanowski już dał przykład, jakie ma możliwości i również deklaracje składane przez pana mecenasa nie są dla mnie w tym momencie wykładnią.
4: Odpowiadał prokurator Piotr Woźniak. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą z Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ostrzega, że europejskie fabryki produkujące broń dla Ukrainy są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi. Maria Zacharowa została zapytana na konferencji prasowej o starania Polski zmierzające do ustanowienia w naszym kraju centrum serwisowania rakiet Patriot. Zacharowa odpowiedziała, że kraje europejskie pomagając Ukrainie biorą w ten sposób bezpośrednio udział w konflikcie. Fabryki produkujące broń dla Ukrainy w krajach europejskich są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi i nie należy sądzić, że poza terytorium Ukrainy fabryki wojskowe, które produkują broń dla reżimu kijowskiego, będą bezpieczne. Kto tak uważa, ten się myli. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że rozmowy w sprawie utworzenia w Polsce centrum serwisowego rakiet Patriot są na końcowym etapie. Dodała, że ma nadzieję, że będzie to etap na drodze do otwarcia fabryki tych pocisków. Trwają testy nowej aplikacji służącej do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz i zapewnił, że aplikacja już niebawem będzie do dyspozycji wszystkich obywateli.
7: Nie mamy jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. Bo to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. Ona już jest przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych.
4: Według wiceszefa MSWiA rządowa aplikacja ma być zabezpieczona przed ewentualnym wykorzystaniem danych pochodzących z niepewnego źródła. Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. W tym czasie Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tak zwanych małpek. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację w turnieju tenisowym w Pekinie. Katarzyna Kawa już odpadła. Po długim meczu z Darią Snigur, prowadzona przez Dawida Necelta zawodniczka, wygrała 3-6, 6-4, 7-5. Dalej gra Magdalena Fręch, która pokonała francuskę Elzę Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Dziś Magda Linet zagra z Czeszką Katariną Siniakową, a Maja Chwalińska i Iga Świątek zaczną grę od drugiej rundy. Chwalińska zmierzy się z Ukrainką Dianą Jastremską i zdaniem Mirosława Żukowskiego z Rzeczpospolitej może osiągnąć dobry wynik.
9: Jestem pełen nadziei, że jednak Finezja i i to, co pokazała Chwalińska w Paryżu i już później, między innymi teraz w Singapurze, że to jednak pozwoli jej zostać na dłużej w czołówce, bo trzeba pamiętać przecież, że ona do przyszłorocznego Roland Garros nie broni prawie żadnych punktów. Wszystko, co wygra, to jej.
8: W Pekinie grają również panowie. Hubert Hurkacz dziś zmierzy się w pierwszej rundzie z Amerykaninem Lernerem Tienem, 13. w światowym rankingu. Pierwszej reprezentacji nie idzie, ale na pocieszenie błyszczy młodzieżówka. Piłkarska kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwecję 3-0 i było to 9. z rzędu zwycięstwo w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz. Kadra Jerzego Brzęczka zmierzy się z Włochami. W barwach Barcelony wciąż błyszczy Ewa Pajor, a jej zespół gładko rozbija kolejne rywalki. W drugiej kolejce Ligi Mistrzeń Barsa wygrała na wyjeździe z Romą 6-0, a ostatniego gola strzeliła największa gwiazda reprezentacji Polski. Do Ligi Mistrzeń nie udało się dostać czarnym Sosnowiec, ale mistrzynie kraju awansowały do 1/8 finału Pucharu Europy. W drugiej rundzie piłkarki czarnych pokonały Breiðablik 1-0, a tydzień temu wygrały w Islandii 6-2. Koszykarze Śląska Wrocław przegrali we własnej hali z zespołem Buducznosty Podgorica 75-99 w pierwszej kolejce grupy C Pucharu Europy. Najskuteczniejszymi zawodnikami gospodarzy byli Anthony Hickey i Malik Parsons, obaj zdobyli po 14 punktów. Tyle samo dla Balietto Dertona Tortona rzucił reprezentant Polski Dominik Olejniczak. Był drugim strzelcem swojej drużyny, która przegrała w Łotwie z Zeli Ryga 84-86.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 6:07, to mnie pan zaimponował. Balietto Dertona Tortona. No i poszło, ładne to jest, prawda?
3: No ładne, ładne, ale co przy okazji dzisiejszego dnia nas jeszcze może spotkać, jeżeli tak? Chodzi o ładne rzeczy. Będziemy rozmowni, otwarci na nowe poglądy. Nie denerwujmy się z byle powodu, nie przejmujmy się
2: wszystko,
3: zbytnio.
2: To wszystko dlatego, nie. Że księżyc przemierzy znak bliźniąt.
3: Ja wiedziałam, że to wytłumaczysz tak. Po swojemu.
2: Właśnie, bo gdyby nie przemierzył, to by się nie zdarzyło.
3: Nie.
2: Więcej na ten
3: temat.
2: A jak
3: już przemierzy?
2: W horoskopie przemierzy na pewno nie jeden znak. 15:07, wracajcie koniecznie.

0: Poczuj magię świąt.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Reklama.
2: Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: 15 minut po 7, jak to punktualnie nam się poukładało. Bardzo dobrze, startujemy z horoskopem i na początek pan Baran.
1: Zbierz siły i uwierz w siebie, zakończysz dzień na dużym plusie. Dzisiaj się opłaci spotykać z kimś ważnym, bo łatwo innych zarazisz swoimi pomysłami. Będą te pomysły bardzo dobre i realizowane już wkrótce.
0: Byk z kolei błyskawicznie skojarzy różne fakty, o których dzisiaj dowie się bardzo łatwo. Uda się załatwić ważną sprawę, to wprawi byczka w doskonały humor.
1: Bliźnięta, działaj szybko, bo od rana możesz liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności. Wreszcie się wyjaśni coś, odnajdzie się coś, co zapodziałeś, a w pracy zgarniesz pochwały. No to już nic, czego więcej nie trzeba.
2: Rak.
0: Uważaj, bo przez roztargnienie możesz nawet zapomnieć o terminie ważnej sprawy czy wysłaniu pewnej ważnej wiadomości. Wieczorem zapragniesz pobyć chwilę w samotności, pomedytować albo zwyczajnie odpocząć.
1: Lwie, od rana będziesz ambitny, bardzo pomysłowy, trudniejsze sprawy zaczną się układać po twojej myśli. Zrób wszystko, co możliwe, aby osiągnąć sukces.
0: Panna zajmie się dzisiaj sprawami pieniędzy oraz awansu, ale nie daj się wplątać w żadne podejrzane intrygi. Bądź wierny sobie, tudzież wierna sobie, a nie będziesz się miał czego wstydzić. Po pracy odrobina przyjemności.
1: Wago, dzisiaj dzień minie szybko, ale uważaj na słowa. Będziesz zarabiał sporą kasę, nadrabiaj zaległości. Wieczór sprzyja dbaniu o kondycję i uda ci się odpocząć.
0: Skorpionie, przed tobą raczej spokojny dzień, który będzie sprzyjał sprawom związanym z domem oraz rodziną. Chętnie wybierzesz się także na większe zakupy i wpadniesz na dobre pomysły.
1: Strzelcu, będziesz marzył o wolności, nie będziesz miał dużych zaległości, unikniesz kłopotów, a dzisiaj nudni znajomi mogą się okazać wcale nie nudni.
0: Koziorożcu, ty z kolei będziesz bardzo pracowity i lepiej z tobą nie dyskutować, bo błyskawicznie znajdziesz doskonałe argumenty na obronę własnych przekonań. W żadnej sprawie też nie pozwolisz się pomijać i wykorzystywać.
1: Wodniku, dzisiaj dzień sprzyja naradom, negocjacjom, ale nie ufaj w ciemno każdej propozycji. Wybierz to, co rzeczywiście przyniesie ci zysk, a popołudnie sprzyja zabawie, w miłości masz powodzenie.
0: Rybki nadrobią dzisiaj zawodowe zaległości. Merkury w trygonie, to ważne, jak on jest w trygonie, pomoże zyskać więcej niż inni, a nadmiar obowiązków z ostatnich dni nieco osłabi wasz entuzjazm na kolejne dni.
3: Radiocentrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: I teraz będzie śpiewał Sydney Pollack, on otwiera wino od wielu lat i otworzyć nie może.
1: No ale wiesz, zawsze jest w trakcie otwierania.
0: Nie wiem, czy to pomoże rybom w nadrabianiu zawodowych zaległości, ale jeśli pomoże, to, no to dobrze, to róbcie co chcecie tam. 18 po 7.

0: minął, nigdy nie przeminął.
1: Reklama.
2: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
3: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
4: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
3: Aurelis-znicze.pl.
1: Reklama.
5: Dzisiaj rozpoczyna się rok akademicki także w Kaliszu. Ilu tu na studentów na uczelniach? Jakie kierunki cieszyły się największą popularnością?
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: O tym w wiadomościach o 7:30.

0: Punktualnie 7:30, czas na najważniejsze wiadomości z południa Wielkopolski, Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rozpoczyna się rok akademicki w kaliskich uczelniach. Szczegóły za chwilę. Ponadto kolejne urządzenie ratujące życie pojawiło się w Krotoszynie, a na koniec sport i przygotowania żużlowców do rewanżu w Pile.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Około 2100 osób postanowiło kontynuować swoją naukę na uczelniach wyższych w Kaliszu. Rozpoczyna się rok akademicki. Radio Centrum sprawdzało, jakie kierunki cieszyły się największą popularnością w tym roku.
4: Nie jest zaskoczeniem, że mieliśmy wielu chętnych na kierunek lekarski, fizjoterapię czy prawo. Cieszy nas jednak ogromne zainteresowanie kierunkami technicznymi, mechaniką i budową maszyn, elektrotechniką, budownictwem, ale również kierunkami, które są w ofercie Wydziału Nauk Społecznych. Tutaj tradycyjnie oblegane jest bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie czy logistyka i to zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Banasiak, rzecznik prasowy Uniwersytetu Kaliskiego. Na tej uczelni studia zarówno pierwszego i drugiego stopnia, jak i studia jednolite rozpoczęło ponad 1600 osób. Za to na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu studia rozpoczęło ponad

0: artystyczny.
1: Powiedział Radiu Centrum dr Radosław Nawrocki, dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku uczelnie przeżywały oblężenie, a to dlatego, że studia zaczynają dwa roczniki, 2007 i 2008.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: To ważna informacja dla krotoszynian i osób korzystających z targowiska miejskiego w Krotoszynie. Zamontowano tam automatyczny defibrylator AED, który może pomóc uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto wiedzieć, że AED prowadzi użytkownika krok po kroku przez akcję ratunkową, analizuje stan poszkodowanego, wskazuje, kiedy należy wykonać defibrylację, a ponadto jest proste i intuicyjne w obsłudze. Władze gminy podkreślają, że w przypadku zagrożenia życia liczy się każda sekunda, dlatego warto wówczas z tego urządzenia skorzystać. Wypracowali bardzo solidną, bo aż 26-punktową zaliczkę w pierwszym meczu o utrzymanie w Metalka z drugiej Ekstralidze, ale do rewanżu w Pile i tak podchodzą z dużą pokorą i przygotowują się, by w sobotę przypieczętować zajęcie 7. miejsca w lidze. Mowa o żużlowcach Munfin Magnusa Ostrów, którzy w sobotę o 17 w Pile odjadą swój ostatni w tym sezonie mecz ligowy. W środę trenerzy awizowali składy, w których jeszcze pewnie znajdą kosmetyczne zmiany. Tomasz Gapiński i Jakub Krawczyk powiedzieli Radiu Centrum, że nie ma mowy o rozluźnieniu przed rewanżem po wysokim zwycięstwie na domowym torze, tym bardziej, że obiekt w Pile jest atutem gospodarzy.
3: Na rundzie zasadniczej pokazali, że nie był prosty, tak? I ze spokojem, mówię, podchodzimy z pokorą do tego meczu, przygotujemy się, będziemy bacznie obserwować też jakby przygotowania tego toru od samego rana, na pewno będziemy w Pile.
4: Bo wiedzieliśmy, że Piła jest mocno, że tak powiem, nagrzana na to, żeby tutaj zrobić jak najlepszy wynik, ale co wcale nas gdzieś tutaj nie uspokaja przed meczem w Pile, bo tam też się może wydarzyć wszystko, więc pełne skupienie i na spokojnie trzeba podejść do następnego meczu.
5: Macie w pamięci to, co wydarzyło się na wiosnę, czy gdzieś to może być zupełnie...
4: Nie, w ogóle gdzieś nie patrzę na ten mecz, bo nie powinno się to już powtórzyć.
1: A w awizowanym składzie Ostrowian na sobotni mecz nie ma co prawda Jakuba Krawczyka, co oznacza, że najprawdopodobniej trener Gapiński ustawi go na pozycję rezerwowego, by mieć większe pole manewru.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
8: Za 25 minut godzina 8, więc kolejna runda po drogach południowej Wielkopolski. Warunki do jazdy dzisiaj dobre i takie powinny pozostać przez cały dzień, więc korzystajcie z tras, a gdyby były problemy, to pamiętajcie o waszym numerze telefonu i dajcie znać. Drogowców spotkacie w kilku miejscach. W Kaliszu m.in. Dobrzecka, od ronda Dobrzec do Szapocznikow. Tam ruch niestety już się nie odbywa, więc trzeba kręcić objazdami. Ale żeby było lepiej, musi być gorzej, przetrwamy to. Trasa numer 12 Kalisz-Opatówek. Tutaj nadal sporo działań drogowców. Do końca roku powinni się uwinąć. Ostrów Wielkopolski. Prace na Wrocławskiej na sporym odcinku oraz wyjazd z Ostrowa w kierunku Krotoszyna. Lamki od ulicy Gorzyckiej wahadło to 36 Krajowa oczywiście. I jeszcze zaglądamy na drogę wojewódzką 470. Trwa budowa infrastruktury pieszej. To między Skarszewem a skrętem do miejscowości Dębę. I tam ruch też czasowo jest kierowany przez pracowników drogowych. Proszę uważać.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Dzisiaj rząd ma się zająć nowelizacją przepisów podwyższających karę grożącą właścicielowi stacji, na której wykryte zostanie niewłaściwe działanie odbierzaczy paliwa. A za nieprawidłowość przy tankowaniu można nawet dostać mandat w wysokości 3000 zł. Propozycja wynika z raportu NIK, który wskazał częste przypadki właśnie takiego tankowania w ilości niezgodnej ze wskazaniami dystrybucji.

0: Reklama. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Fonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Fonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Co robić 4 października? Oczywiście jechać za Dynią do Rusowa. W dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
3: Reklama. Ogłoszenie.
4: Firma Diano w Opatówku poszukuje osób na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wózka widłowego i operator wycinarki laserowej. Kontakt praca@diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. Zatrudniamy kobiety i mężczyznę.
3: Ogłoszenie.

0: Za 8 minut będzie godzina 8, a my zaglądamy teraz nad Polski Bałtyk, bo tam w końcu jest taniej chyba.
1: No właśnie, przynajmniej na molo można sobie bezkarnie wchodzić, ile się chce, nie płacąc za bilet, bo słynne kołobrzeskie molo już teraz zniosło opłaty od dzisiaj właśnie. Jeżeli nie byliście nad morzem w wakacje, no to dlaczego nie teraz?
0: A w Sopocie? Nadal?
1: A w Sopocie to chyba muszę nadal sprawdzić, czy tam wiesz, właśnie, ale może jak zobaczą, że w Kołobrzegu też nie
0: tak,
1: ma, to
0: tak, to zazdroszczą
1: wiesz,
0: i w Sopocie też będzie taniej.
1: No. Bo w Kołobrzegu to tak dużo za to molo się nie płaciło, tak, ale zawsze na kawę zostaje.
0: Oczywiście, jasne, a i kawa po sezonie może być nieco tańsza,
1: prawda? Tańsza, a smakuje tak samo dobrze.
0: Więc właściwie może się okazać, że w końcu nas stać na wakacje nad polskim morzem, a nie Turcja i Egipt.
1: Cudnie. No.
0: Paragony grozy znikają, to oznacza, że kończy się lato, no zdecydowanie. Sanach też trochę w temacie, było minęło nam zaśpiewa, tak ładnie. Za 7 minut będzie godzina 8, my gramy, dajcie głośniej.

0: tam znać.
1: Reklama.
2: 7000 zł na AGD do twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
3: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
4: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, Wał Staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
5: Pasja, talent, miłość do jazzu.
6: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszym Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
6: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Za oknami trochę więcej chmur niż w ostatnich dniach, ale te chmury dzisiaj nie przyniosą nam opadów deszczu. Zarówno w Kaliszu, Ostrowie, jak i okolicach będzie jeszcze sporo słonecznych momentów. I całkiem przyjemna temperatura, jak na pierwszy dzień października, 20-21 stopni. Teraz około 12, a warunki biometeo obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 8.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ceny paliwa rosną i straszą kierowców przy dystrybutorach. Po ataku pilota loty do Izraela zawieszają dubajskie linie. Życie studenta ma być lżejsze w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać do obiadów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Diesel powyżej 9 zł, a benzyna powyżej 8 zł za litr. Takie ceny straszą kierowców i choć prosi się o coś optymistycznego, to zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. W najbliższych dniach ceny pójdą w górę o co najmniej kilka groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki z Petrol.pl.
5: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
4: W górę poszły też ceny autogazu, teraz średnia to 3 zł i 22 grosze. Połączenia lotnicze z Izraelem zawiesiły dubajskie linie Fly Dubai. To pokłosie wczorajszego groźnego incydentu na pokładzie samolotu tych linii. Według relacji izraelskich władz, mediów i pasażerów samolotu drugi pilot zaatakował nożem kapitana i próbował rozbić maszynę, po czym został obezwładniony przez pasażerów, a samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Izraelskie media sugerują, że pochodzący z Omanu pilot, który zaatakował kapitana, był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Rozbiłby samolot, gdyby nie powstrzymali go pasażerowie, mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu.
6: W jakiś sposób udało im się włamać do kokpitu i wspólnie obezwładnić agresywnego pilota, gdy próbował sabotować panel sterowania.
4: Netanyahu spotkał się na lotnisku w Tel Awiwie z pasażerami samolotu przetransportowanymi z Arabii Saudyjskiej do Izraela. Saudyjskie władze zatrzymały i przesłuchały drugiego pilota. Według izraelskich mediów pracował on w liniach Fly Dubai od 8 miesięcy. Od roku Polacy muszą płacić więcej za napoje w butelkach kaucyjnych. Z odbiorem tych pieniędzy bywa różnie. Klienci narzekali już m.in. na zbyt krótkie terminy voucherów uzyskanych po oddaniu butelek. Początkowo standardem było 30 dni, jednak po skargach konsumentów sieci sukcesywnie wydłużają te terminy. Mimo wszystko przez rok Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Teraz Ministerstwo Klimatu pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tak zwanych małp. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu. Projekt ustawy jest gotowy, zapewnia minister Paulina Henning-Kloska.
7: Skoro w 2 lata w zasadzie udało nam się przygotować cały system od zera, myślę, że spokojnie 2 lata to jest ten okres, który powinien wystarczyć na rozszerzenie systemu.
4: Pojemniki po tak zwanych małpkach wejdą do systemu. To pewne pytanie, jakie dokładne pojemności będą objęte kaucją. Studenci wracają na uczelnie, wracają też ich problemy z dopięciem kosztów studiowania. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków, o czym Katarzyna Mynaczek.
8: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
9: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
8: Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
4: Student zapłaci 18 zł, 14 dopłaci uniwersytet.
1: Kursy walut.
2: Dopłacamy w złotówkach, a jak w euro czy dolarach, to warto znać kurs. Euro 4,36, dolar amerykański średnio 3,85, frank szwajcarski 4,60, a funt brytyjski coraz wyżej, bo już 5 zł i niemal 11 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 5 po 8, to my co? My za darmo, prawda? Nie w dolarach, nie w euro, muzykę za darmo dajemy.
3: Absolutnie tak. No i oczywiście mnóstwo życzeń przesyłamy dla tych, którzy dzisiaj świętują. Jest 1 października w kalendarzu, tak nam się jakoś przesuwa bardzo mocno ten kalendarz.
2: A jeśli chodzi o świętujących, to dzisiaj Danuta, Remigiusz, Ariel i to nie koniec tego zestawu.
3: Jeszcze Cieszysław i Maksyma, no taki zestaw.
2: Jak piękny. Sław się cieszy, to bardzo dobrze.
3: Na maksa.
2: Tego się trzymajmy.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
3: Pasja, talent, miłość do jazzu.
4: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
6: Reklama.
7: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: George Harrison, muzyka jaką lubisz od samego rana dla was na 106,4 FM oczywiście. Mamy 17 po 8, a my teraz ruszamy na moment na Alaskę, bo tam rozstrzygnięto nie byle jaki konkurs.
1: Tydzień Grubego Niedźwiedzia zakończony i zakończona 12. edycja konkursu, czyli szukano takiego najgrubszego samca na zimę.
0: Najbardziej pokaźnym misiem 2026 roku został niejaki Backpack.
1: Czyli pakuje ostro.
0: Tak, zdecydowanie. No i trzeba przyznać, że ma się czym pochwalić chłop. I to jest samiec, który zaskarbił sobie sympatię głosujących pewnego rodzaju usposobieniem.
1: No bo to jest taki łagodny, potulny, przytulny miś.
0: On nie wykazuje agresji wobec rywali.
1: Nie. Chociaż zwyciężył.
0: Akceptuje innych dużych, dorosłych samców, a to nie jest oczywiste.
1: A to nie jest bardzo, to nie, w ogóle nie jest oczywiste.
0: Tak.
1: Ale potrafi zjadać sobie nawet do 30 ryb dziennie i gromadzić w ten sposób zapasy na zimową hibernację. No powiem ci, że taki zestaw na dzień to jest imponująca.
0: Zdecydowanie. Tak więc zapamiętajcie sobie, miś pacyfista, Backpack, zwycięzcą konkursu Tygodnia Grubego Niedźwiedzia. Jak będziemy wiedzieli o chłopie coś więcej albo będzie chciał nas odwiedzić, to na pewno damy wam znać. A teraz Roxette.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej OSIR w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie OSIR oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
3: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
2: Aurelis-znicze.pl.
0: Reklama.
4: Duet na rano.

0: 8.30, czas na wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: Z centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Areszt za plantację i nie tylko. Szczegóły za chwilę. Ponadto z Kalisza znika jedna karetka, a na koniec do Kalisza powraca festiwal jazzowy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 20-latek uprawiał 20 krzewów konopi w lesie. Ostrzeszowscy policjanci zatrzymali mężczyznę w minionym tygodniu.
4: W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze przeprowadzili u mężczyzny test na obecność środków odurzających, który dał wynik pozytywny. W związku z uzasadnionym przypuszczeniem kierowania pojazdem mechanicznym po użyciu tych środków, pobrano od niego krew do dalszych badań. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy, a pojazd, którym się poruszał, został zabezpieczony procesowo.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowy Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich

0: Kalisza do poszczególnych miejscowości gmin powiatu kalickiego, z których wynikało, że w części z nich pacjenci muszą zbyt długo czekać na ratunek.
1: Potok był właśnie taką białą plamą i rzeczywiście tych wyjazdów do Opatówka było bardzo dużo, a tej karetki nie było zabezpieczonych, dlatego postanowiliśmy relokować tą karetkę właśnie z Kalisza do Opatówka. Oczywiście my cały czas podkreślamy, że to nie jest ostateczna decyzja i będziemy cały czas analizować te wszystkie wyjazdy, to całe zabezpieczenie zarówno Opatówka, jak i Kalisza i wszystkich ościennych gmin miasta Kalisza. Także w przeciągu roku jeszcze raz podejdziemy do takiej analizy. Jeżeli rzeczywiście te czasy dojazdu będą rzutowały na Kalisz, po prostu będziemy myśleć o tym, żeby czy relokować, czy tu kolejny zespół powstał.
0: Powiedziała Radiu Centrum Karolina Fabisz-Szulc, wicewojewoda Wielkopolska. Na to jednak potrzebna jest zgoda i pieniądze z NFZ. Informacje o planowanym przeniesieniu karetki ze szpitala przy Toruńskiej w Kaliszu do Opatówka pojawiły się w pierwszym kwartale tego roku. Spotkały się one ze sprzeciwem medyków pracujących w tej bazie, ale i samorządowców z Kalisza. W tej sprawie odbyło się kilka spotkań, ale nie zmieniły one decyzji o relokacji.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: 3 dni jazzu, 11 koncertów, 2 sceny i 43 artystów z 8 krajów. Tak zapowiada się 53. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu. Od 20 do 22 listopada na festiwalowych scenach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu spotkają się artyści z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Norwegii, łącząc światowe nazwiska, najciekawsze dźwięki współczesnego jazzu i różnorodne muzyczne estetyki.
3: Znakomitych kilkunastu pianistów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, i w sensie stylistycznym od takiego jazzu, powiedziałbym, może nie tradycyjnego, ale powiedzmy, że bardziej melodyjnego, po jazzowe eksperymenty niezwykle fascynujące. Są tutaj projekty, które łączą muzykę z warstwą wizualną. Mamy ciekawe połączenia instrumentalne, na przykład piano plus lira korbowa. Mamy czasami rywalizację fortepianu analogowego z elektrycznym.
0: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Festiwal zainauguruje już 19 listopada prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego Jazz Nocy Generała. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, a cały program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: www.rc.fm. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Informacje dla kierowców.
7: 8:35 na zegarach, a my sprawdzamy sytuację na drogach naszego regionu. Jest dobrze, warunki do jazdy bardzo dobre. Drogowcy tam, gdzie mieli, tam się pojawili i pracują, żeby za kilka tygodni albo miesięcy po pewnych trasach jeździło nam się po prostu lepiej. Mamy przebudowę Dobrzeckiej i Świętego Michała. Kilka dni temu rozpoczął się kolejny etap robót. Mamy zamkniętą dla ruchu Dobrzecką od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Są objazdy, proszę nie jeździć na pamięć, bo można się gdzieniegdzie naciąć na te utrudnienia właśnie. Trasa Kalisz-Opatówek, droga numer 12. Tutaj mamy nadal tymczasową organizację ruchu, zwężenia oczywiście, sygnalizacja i wszystko to, co związane z dużymi robotami drogowymi, które potrwają do końca roku. W Ostrowie Wielkopolskim w remoncie ulica Wrocławska, głównie jej środek, ale także oczywiście prace pojawiają się na jezdniach. Potrwają jeszcze kilkanaście tygodni. Obejmują odcinek od ronda Bankowego do ronda Miast Partnerskich. Zaglądamy też za Ostrów w kierunku Krotoszyna, trasa krajowa numer 36, nadal z utrudnieniami w okolicach Lamek w kierunku Krotoszyna.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Dzisiaj rozpoczyna się jesienny okres przejściowy dla paliw. Dla benzyny potrwa do końca października, a dla oleju napędowego zakończy się dopiero w połowie listopada. Od 1 listopada za to benzyna będzie musiała

0: Spełniać wymagania okresu zimowego od 16 listopada zmienią się wymagania dla diesla.
1: Czy zmieniają się też ceny?
0: A to w ogóle ciągle się zmienia.
1: Wiem, poruszyłem bardzo drażliwy temat.
0: Tak, to nie ruszajmy go, zostawmy.
1: Poczekajmy jeszcze.
0: Może się zamrożą.
1: O właśnie, zamroźmy te ceny na zimę. Dobra opcja.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 7000 zł na AGD do twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Za kwadrans dziewiąta, a dziś w kalendarzu muzycznym jedna data. Pierwszy dzień października 1948 roku.
2: Wtedy urodziła się Mariska Ferres, holenderska wokalistka grupy Shocking Blue.
1: A największy przebój tej formacji to numer zatytułowany Venus. To był rok 69 w muzyce. Tak to leciało.

0: Za 7 minut będzie godzina 9 w wiadomościach. Między innymi będziemy mówić o tym, co właśnie zaczyna dzielić Polaków, jak się okazuje.
1: I to już od wczoraj na ekranach kin u nas można oglądać lalkę Bolesława Prusa.
0: Jednym się oczywiście podoba, inni krytykują. Warto zobaczyć, żeby wyrobić sobie zdanie na ten temat. A wcześniej można posłuchać o premierze w wiadomościach o 9.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
5: Co robić 4 października? Oczywiście jechać za Dynią do Rusowa. W dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: 14 stopni mamy teraz na termometrach. Z każdą godziną będzie coraz cieplej i dzisiaj, jak na początek października, bardzo wysoka temperatura, bo lokalnie w Kaliszu, Ostrowie, okolicy możemy zobaczyć nawet 21 stopni. Słońca sporo, choć nieco mniej niż w ostatnich dniach. Pojawią się chmury, ale dziś jeszcze bez opadów deszczu. Warunki biometeo też bez wpływu na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 9. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Marcin Romanowski z listem żelaznym ma szansę wrócić do kraju. Nieudana egzekucja Amerykanki skazanej na karę śmierci. Film Lalka od wczoraj w kinach. Nam od twórczyni głównej roli mówi o tym, co ją najbardziej dotknęło w tamtych czasach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokurator w ciągu najbliższych dni złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Poseł PiS uzyskał tzw. list żelazny i po 2 latach od ucieczki ma szansę wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości, o czym Błażej Kulesza.
5: Nieprawomocne postanowienie o wydaniu listu żelaznego zapadło mimo sprzeciwu prokuratora, co w tym wypadku jest osią sporu.
6: To postanowienie zostanie zaskarżone.
5: Mówi prokurator Piotr Woźniak.
6: Niestety, ale w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd.
5: Dotychczasowe metody ustalenia, gdzie ukrywa się Romanowski, nie przyniosły skutku. Prokuratura wciąż nie ma informacji od służb z Ukrainy, Mołdawii czy Rumunii, a informacje o przebywaniu Romanowskiego w Naddniestrzu pozostają niepotwierdzone.
4: Jeżeli wczorajsza decyzja sądu się uprawomocni, zniesione zostaną wydane za Romanowskim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Amerykanka skazana na karę śmierci w stanie Tennessee przeżyła egzekucję. Kobieta została przewieziona do szpitala, ponieważ jej serce nadal biło po podaniu 2 zastrzyków mających spowodować śmierć. 50-letnia Christia Pike straciła przytomność i zaczęła chrapać. Tak opisywali ten moment jej adwokaci. Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do Izraela po wczorajszym incydencie na pokładzie tych linii, po tym jak drugi pilot zaatakował nożem kapitana i został obezwładniony przez pasażerów. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Według izraelskich mediów pochodzący z Omanu drugi pilot był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Mimo że piloci przechodzą liczne testy psychologiczne, nie zawsze jest możliwe zapobieganie takim incydentom, przyznaje pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
7: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
4: Feralnym lotem podróżowało około 170 osób. Ministerstwo Obrony Izraela określa ten incydent jako próbę zamachu terrorystycznego. Napastnik został zatrzymany przez władze Arabii Saudyjskiej. Pierwszy odcinek zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego już działa. Prawie półkilometrowy odcinek otwarto dziś do użytku. To pierwszy etap budowy drogi, która docelowo będzie miała około 4 kilometrów. Od wczoraj na ekranach polskich kin można oglądać nową adaptację Lalki Bolesława Prusa. Obraz w reżyserii Macieja Kawalewskiego jest jednym z najdroższych w historii polskiego kina. Z odtwórczynią tytułowej roli Kamilą Urzędowską na łódzkiej premierze filmu rozmawiał nasz reporter Bartosz Kądziołka.
8: Porusza bardzo wiele kwestii. Dla mnie na przykład bardzo ważne to, w jaki sposób kobiety były uprzedmiotawiane, jak wyglądały prawa kobiet. To, że kobieta nie mogła wyjść sama z domu.
4: Film kosztował ponad 60 milionów złotych.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rusza 3. kolejka Ligi Narodów. Polacy po 2 słabych meczach mają na koncie tylko punkt, ale jutro zagrają w Warszawie z Rumunią, która przegrała oba spotkania. Rumuńskie media są przekonane, że obaj trenerzy grają o posadę. Dziś mecze w 2 grupach w dywizji A. Najwięcej mówi się o spotkaniu Portugalii z Danią. To dlatego, że Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie. Nie mógł przeboleć, że trener trzymał go w meczu z Norwegią na ławce i domagał się gry. A selekcjoner Jorge Jesus uważa, że żaden piłkarz nie jest ważniejszy niż zespół.
10: zespołu.
9: Nigdy nie będzie piłkarza, który będzie mi mówił, co mam robić jako trener. Nigdy. Ani mi, ani nikomu innemu w futbolu. Żaden piłkarz, żaden prezes. Nigdy. Zero. Prezes portugalskiej federacji przyleciał wczoraj do Danii, ale jak widać konfliktu nie rozwiązał. W drugim meczu tej grupy Walia zagra z Norwegią. W innej grupie Niemcy, którzy pod wodzą Jurgena Kloppa jeszcze nie wygrali meczu, zmierzą się z Serbią, a Grecja zagra z Holandią. Ewa Pajor z trzecim golem w tej edycji Ligi Mistrzyń Polka zdobyła ostatnią bramkę w wygranym przez Barcelonę wyjazdowym meczu z Romą, który zakończył się wysokim zwycięstwem 6-0. W pierwszej kolejce Barca pokonała u siebie Paris FC 5-2, a kolejnymi rywalkami obrończyn tytułu będą duńskie Koge, Arsenal, Servette Genewa i Bayern Monachium. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju w Pekinie, a Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej. Fręch pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4 i teraz czekają starcie z Czeszką Nikolą Bartunkową. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. Wolny los w pierwszej rundzie miały Iga Świątek i Maja Chwalińska. Świątek na rywalkę czeka, a Chwalińska już wie, że zagra z Ukrainką Dianą Jastrębską. Kolumbijski kolarz Nairo Quintana, zwycięzca dwóch wielkich turów Giro d'Italia i Vuelta Espania, zakończy karierę podczas sobotniego wyścigu Giro dell'Emilia. 36-latek wygrał ten klasyk wokół Bolonii 14 lat temu. Rok później, w wieku 23 lat, zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de France, triumfując na jednym z etapów oraz wygrywając klasyfikację młodzieżową i górską. Na podium wielkiej pętli stawał jeszcze dwukrotnie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: Gdyby ktoś z Was chciał poświętować, to dzisiaj do wyboru, do koloru dla każdego coś dobrego.
3: I różnorodnie zaroiły nam się od tych świąt. Przede wszystkim rozpoczyna się ogólnopolski policyjny Dzień Odblasków, bo to 1 października w kalendarzu. Ale
2: pamiętamy o bezpieczeństwie. Jest dziś także Dzień Wegetarianizmu.
3: A to może coś zielonego do śniadania, jak najbardziej. Jest też Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Pozdrawiamy.
2: My pozdrawiamy też pracowników ochrony zdrowia, bo oni też mają okazję do świętowania.
3: I to, co możemy połączyć, muzykę z kawą.
2: O właśnie, kawę pijemy. Muzykę mamy pod ręką i nie zawahamy się jej użyć. Zalia, tylko kochaj mnie, gramy.

0: Reklama.
1: 7000 zł na AGD do Twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
0: Reklama.
2: Dobry z Kalisza.

0: 17 minut po godzinie 9.
1: A my zaglądamy teraz do sieci, bo ja tutaj właśnie czytam o mieszkaniach. Czytam sobie na przykład teraz o informacje o tym, że co niektórzy mają złote żniwa, bo podnoszą opłaty, czynsze, kaucje są wysokie i na przykład...
0: I trudne do zwrotu pewnie jeszcze. Tak. Trudne do zwrotu. A to chodzi o studentów pewnie, żeby właśnie, ciężko tak. potem odzyskać.
1: 10-metrowy pokój, 1600 zł. Okay. Taka cena na przykład. No tak. Miasta akademickie. Także studenci, można powiedzieć, mogą czuć się jakby żyli w warunkach luksusowych. I teraz kto przebija tę ofertę?
0: No właśnie. Nie, to różnie bywa. W każdym razie zależy jeszcze, jaką kto ma potrzebę tej kawalerki studenckiej.
1: Tak, no i co w takiej kawalerce powinno być? Chociaż 10 metrów to jeszcze nie kawalerka, to jest tylko miejsce do życia za 1600 zł.
0: Dlatego dodałam studencka.
1: Tak, z dostępem do kuchni i łazienki, także nie idźmy, nie popadajmy, wiesz, w bogactwo i luksusy, to nic z tych rzeczy.
0: Nie. To taka podstawa podstaw.
1: Dajcie znać, jakie macie swoje wspomnienia z czasów studenckich, może właśnie te mieszkaniowe będą najciekawsze.
2: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.

0: Reklama.
1: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, wał staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
0: Reklama.
2: Kaliscy policjanci zachęcają do noszenia odblasków.
3: Tym bardziej, że jesień już mocno zapukała do naszych domów i nie tylko. Więcej na temat w wiadomościach o 9.30.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Jest 9.30, co w regionie, o tym opowie Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kaliscy policjanci zachęcają do noszenia odblasków. Ponadto w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu pojawiła się nowa wystawa, a na koniec sport i podsumujemy wyjątkowy półmaraton południowej Wielkopolski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mamy jesień, a to oznacza coraz szybciej zapadający zmrok i coraz późniejszy świt. To także ograniczenia widoczności na drodze, dlatego w dniu ogólnopolskiego policyjnego Dnia Odblasków mundurowi apelują do pieszych, by zakładali choć niewielkie elementy odblaskowe nawet w terenie zabudowanym.
3: Staramy się promować noszenie właśnie odblasków również w obszarze zabudowanym, nie tylko tak jak przepis wymaga, czyli po zmroku, poza obszarem zabudowanym, jeśli nie korzystamy z chodnika. Na pewno ułatwia to poruszanie się i kierowców, i pieszych. Pieszy jest widoczny z większej odległości, a w obecnym czasie, tym jesiennym, kiedy szybko zapada zmrok, kiedy czasem zdarzają się opady deszczu, jest ciemno, widoczność nam się pogarsza i osoby, które poruszają się pieszo, ubrane na ciemno, naprawdę są mało widoczne.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Joanna Wejman, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kaliscy mundurowi podczas licznych akcji profilaktycznych

0: dziecięcą. I ja postanowiłem przy okazji właśnie tych wszystkich naszych małych przygód rejestrować to, co dookoła nas i zapisywać, żeby stworzyć po pierwsze taką pamiątkę, a po drugie zobaczyć później pewnie po czasie, jak ten okres wyglądał.
1: Powiedział Radiu Centrum Adrian Wykrota. Wystawę w Galerii Centrum można oglądać od 1 października, ale wernisaż odbędzie się 14 października o 18. Ekspozycja prezentowana jest w ramach 8. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii. Artur Drobczyński z klubu Zewka Runners i Marta Wielba z Aktywnego Ostrzeszowa zwyciężyli w półmaratonie ostrzeszowskim Koroną Wzgórz Wielkopolski. To nowa impreza biegowa, która na start przyciągnęła ponad 100 doświadczonych biegaczy, ale także debiutantów. Uczestnicy pokonywali 21-kilometrową trasę malowniczą, ale też wymagającą, ponieważ wiodącą najwyższymi wzniesieniami regionu. Zawody podsumował Radiu Centrum starosta ostrzeszowski, jednocześnie uczestnik Dariusz Świtoń.
2: Cieszę się, że mogłem ze wszystkimi biegaczami wziąć razem udział w tym całym cudownym wydarzeniu biegowym, które mam nadzieję też wpisze się na stałe w ten kalendarz tutaj biegów w naszym powiecie. Ten bieg, ten półmaraton, taki Koroną Wzgórz Wielkopolski przez dwa najwyższe wzniesienia Wielkopolski, Bełczynek, Obelą Górę, ale również przy źródłach Złotnicy i źródła Niesobu przy Parzynowie, a właśnie Złotnica przy Rogaszycach. Wspaniała trasa, wizualnie, po prostu geograficznie, tu po prostu nie można nie pobiec.
1: A drugie miejsce zajęło Przemysław Małecki z Ostrzeszowa, trzecie Jakub Kmiecik z Wrocławia. Wśród pań podium uzupełniły Magdalena Mądra z Odolanowa i Ewa Suski. Warto dodać, że pamiątkowe statuetki trafiły też do zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych, a wśród wszystkich biegaczy rozlosowano nagrody rzeczowe.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 25 minut do 10.

0: Jesień w piosence od czasu Vanimana, kwadrans do dziesiątej, a jesień, a już na drogach także zmiany.
1: Taka sytuacja.
0: I to o tych zmianach pytał Łukasz Kostecki. A właściwie o te zmiany. Posłuchajmy, co z odblaskami.
2: Czy noszą panie odblaski?
3: No ja to jestem już się świecę teraz, ale tak to...
4: Ja nie noszę.
3: Ja noszę przy torbie.
4: To ja noszę, nie noszę, bo jeżdżę samochodem na ogół, więc...
3: No. To ja pani... noszę właśnie.
2: A właśnie, piesi powinni w miastach też nosić odblaski, jak już pani...
3: Powinni.
4: Jest... Chyba jest bezpieczniejsze jak wieczorem, nie? Na pewno bezpieczniejsze to by było.
3: Tak. Wieczorem tak. Wieczorem powinno się nosić. Bo później nie noszą i nie widać. No ktoś jest, o tak jak pan. Jest ciemno, pan cały na ciemno ubrany i nie widać. Musi być.
5: Nie. Ja wieczorami nie chodzę.
6: Mało kiedy wychodzę wieczorem. Jak muszę, to
5: ja idę. Do południa raczej, a wieczorami nie chodzę.
6: Nie.
2: A powinno być tak, żeby ludzie nosili odblaski wieczorkami?
6: Nosić, jeśli wychodzą z pracy,
5: ale proszę pana, jak idę tą główną ulicą złotą, to jest oświetlone i
6: ja
5: idę do domu.
6: Ja też mam bardzo oświetlone ulice.
5: Nigdzie się nie szwędam.
7: Ale tak jak ja widzę, bo blisko parku mieszkam, to dzieci mają odblaski.
2: Tak. To dobrze?
7: Mhm.
8: Bardzo dobrze.
7: Mnie się wydaje, że tak.
6: Jak jeżdżą na rowerach, to też mają te odblaski, noszą. No, zakładają, mają na ręku, a
5: na
6: to
5: plecakach.
6: Mają na kostce, ale mają na plecakach, przy rowerach jest też oświetlenie.
5: Tu mieszkam też przy parku
6: nie i nie boję się, bo jest bezpiecznie, ja jestem zadowolona.
0: Mówimy często o wieczorach, a czasem zapominamy o tym, że rano jesteśmy też słabo widoczni. Ostatnio jedna pani szła ubrana na ciemno. Dobrze, że miała białą reklamówkę.
9: Uważajcie na siebie, bo to naprawdę nie ma żartów. W sytuacji, kiedy kierowca jest od was kilkanaście metrów, a wy na ciemno nie widać. Uwierzcie, nie widać.
1: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Był bramkarzem, został taksówkarzem, między innymi o tej przemianie w wiadomościach o 10 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
1: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
3: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermetic. Rejestracja, telefon 733 441 026, www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj słońce nieśmiało wychyla zza chmur. Będzie jednak szansa na rozpogodzenie w ciągu dnia. Bez opadów i kolejny dzień z 20. Jeżeli chodzi o słupek rtęci, na razie 14 stopni na termometrach. Wiatr z kierunków wschodnich będzie zmieniał kierunek na wschodni, a biometr jest na razie neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Dziesiąta.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ruszyły szkolenia pracowników szpitali na wypadek zagrożenia. Studenci rozpoczynają rok akademicki. Przestrzegamy, jak nie stracić na wynajmie. Z boiska piłkarskiego do taksówki przesiadł się legendarny bramkarz. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. W ostatnim czasie niemal codziennie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostają alerty, coraz częściej wyją też syreny. Ale jak podkreśla dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Kamila Ćwik, w czasie zagrożenia leczenie nie może być przerwane.
5: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
4: Dlatego, kiedy wyją syreny, operacje dalej się odbywają, a pacjenci są przyjmowani. Minister nauki złożył życzenia całemu środowisku uczelnianemu z okazji nowego roku akademickiego. W liście ministra Kulaska znalazły się podziękowania za współpracę przy rozwijaniu polskiej nauki oraz życzenia sukcesów dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Dziś w całym kraju startuje nowy rok akademicki, a na rynku najmu nadal są dostępne oferty mieszkań i pokoi dla studentów. Popularne wśród studentów są prywatne akademiki, bo w tych publicznych trudno o miejsce. Chętnych nie brakuje, chociaż prywatne akademiki są dużo droższe, mówi specjalista do spraw mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów Hanna Milewska.
6: To są kwoty startujące od 2000 zł za miejsce w pokoju. Mają chętnych, coraz więcej studentów jest jednocześnie osobami pracującymi.
4: Ruch na rynku oznacza ryzyko oszustwa. Ekspertka przestrzega, by ostrożnie wpłacać kaucję dla wynajmujących.
6: Pierwsza zasada: nie wpłacać przez jakieś szybkie przekazy zaliczek w wysokości tam do 500 zł, bo niestety to często też było pole do oszustwa.
4: Do cen mieszkań dla studentów koniecznie trzeba doliczyć ceny mediów i kaucję zwrotną, najczęściej w wysokości jednego miesięcznego czynszu. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko kilka dni temu w meczu z Norwegią. Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Nie pomogła nawet interwencja prezesa rodzimej federacji. Michał Waszkiewicz.
7: Ronaldo mecze z Norwegią zaczął na ławce. W drugiej połowie się rozgrzewał, ale na boisko nie wszedł. Dzień później w ramach protestu opuścił trening. Selekcjoner Jorge Jesus tłumaczył jednak, że konfliktu między nimi nie ma. Po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Nie ma z czego robić afery.
8: No, późno żogu.
7: Do Danii przyleciał nawet prezes portugalskiej federacji, ale nic nie wskórał. Ronaldo wyjechał, a selekcjoner powiedział jasno: w kaszę dmuchać sobie nie da. Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania napisał jedynie, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
4: A legendarny duński bramkarz, 39-letni Kasper Schmeichel, który w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku, przyznał, że pracuje obecnie codziennie jako taksówkarz. Jak zapewnia, to nie przez brak środków, ale z powodu nagłego nadmiaru czasu wolnego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
2: No tak, gdybyście mieli trochę nadmiar czasu i trochę wolnego, to możecie się zawsze parać jakąś robotą. To jest naprawdę niesamowite.
9: Ale to jest fajne, że on może pracować tylko dla zabicia czasu. A każdemu tego życzę, żeby dojść do takiego momentu w życiu, że tak. Idziecie do roboty tylko po to, żeby wam się nie nudziło. No?
2: Nie, no to bardzo szczęśliwe jest, gdyby tak zająć się.
9: A gdyby jeszcze panowie z grupy Kombi dołożyli swoich życzeń słodkiego, miłego życia, to w ogóle robi się rewelacja, prawda?
2: No full wypas. Tylko jeszcze piątek w kartce z kalendarza.
9: Wyobraź sobie, że on teraz tą taksówką przemierza ulicę i w głośnikach Kombi.
2: No, i co? No wszystko już się ma właściwie.
9: Co prawda on jest z Danii, ale myślę, że zrozumie przekaz.
2: Jak najbardziej.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis-znicze.pl.
3: Co robić 4 października? Oczywiście, jechać za Dynią do Rusowa. W dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Październik się rozpoczął, zaglądamy, jakie kierunki i studiów nietypowe u nas i za oceanem.
2: No, tak.
1: Jak już ktoś wybrał, to już jest za późno, żeby szukać. Ale my sobie pozwoliliśmy na to, że zrobiliśmy taki przegląd.
2: I proszę bardzo, są bardzo ciekawe kierunki. Można w Polsce studiować. O, proszę. Etnofilologię kaszubską albo doradztwo filozoficzne i coaching.
1: Można. Po kaszubsku to nie każdy potrafi.
2: Nie każdy.
1: Filozofem nie każdy jest.
2: Co jeszcze ciekawego?
1: Jest jeszcze budowa jachtów.
2: Okej, to też jest fajna opcja. Do studiowania także kierunek życie wśród kwiatów.
1: O, to właściwie to taki high life.
2: Co jeszcze ciekawego?
1: Pies w społeczeństwie.
2: Też jest, taki kierunek studiów, to jest coś. Można także studiować zarządzanie parafią w Polsce.
1: To już jest naprawdę
2: Ja intensywnie. Nawet zagłębiłem się w temat i są takie przedmioty jak administracja, finanse oraz zarządzanie personelem.
1: I to Politechnika Rzeszowska między innymi, proszę bardzo. Ekonomiczny uniwersytet. No więc to są takie poważne studia. Jest jeszcze między innymi Lex Sportiva i to się
2: bardzo
1: okazuje,
2: fajnie.
1: Że tu można sprawdzić w jaki sposób zarządzać sportem. To się da.
2: Zalecamy także rozglądanie się za kierunkami takimi jak podwodne tkanie koszyków oraz nauka z YouTube.
1: O. A to już nie u nas, to za oceanem nawet podobno. Sztuka chodzenia jest nawet, ale wiesz co najbardziej mi pasuje? Radość śmiecenia.
2: To proszę bardzo, dla chcącego nic trudnego. Są naprawdę różne kierunki, aczkolwiek niektórych trzeba szukać już wiele kilometrów od Polski.
1: Superbohaterowie fizyka, Spider, Superman i Batman. Dlaczego nie latają?

ждано.

0: To jest tak, Górniaki Kasztany, czyli jesienny temat w muzyce, a jesiennych tematów nie zabraknie też w wiadomościach o 10.30.
1: Będziemy mówić o targach w Warszawie, na których oczywiście jak zawsze sporo atrakcji, ale nie tylko, tematów mnóstwo o 10.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Pasja, talent, miłość do jazzu.
5: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
3: Reklama.

0: 10:30 na tym co w regionie, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o zbiórce tekstyliów w Ostrowie, agromarszu w Marszewie, a na koniec sport i jubileuszowy mecz ostrowskiego zespołu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowianie znów będą mogli oddać niepotrzebne ubrania i tekstylia do mobilnych punktów zbiórki. Miasto Ostrów Wielkopolski i spółka MZO ponownie organizują akcję, która w ubiegłym roku przyniosła ponad 15 ton zebranych rzeczy.
3: W tym roku zbiórka obejmie wszystkie ostrowskie osiedla. Mobilne punkty pojawią się w wyznaczonych miejscach, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli oddać niepotrzebne rzeczy blisko swoich domów i bezpłatnie. Do zbiórki można przekazywać m.in. ubrania, czapki, rękawiczki, szaliki, buty i tekstylne torby. Przyjmowane będą również domowe tekstylia, jak pościel, prześcieradła, ręczniki, koce, narzuty, obrusy, firany czy zasłony, a także czyste szmaty i czyściwo. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie rzeczy. Odzież przeznaczona do ponownego użycia powinna być czysta i w dobrym stanie. Organizatorzy proszą, żeby rzeczy zapakować w worki lub kartony, a jeśli to możliwe, posegregować. Osobno można przygotować na przykład odzież dziecięcą i ubrania dla dorosłych, a także oddzielić rzeczy nadające się do ponownego użycia od pozostałych materiałów. Akcja będzie prowadzona w 4 październikowe soboty. W każdym wyznaczonym miejscu samochód zabierający tekstylia będzie czekał przez 2 godziny. Mobilna formuła ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom pozbycie się niepotrzebnych rzeczy bez konieczności dowożenia ich do stacjonarnego punktu. Szczegółowy harmonogram miejsc i godziny odbioru można znaleźć w informacjach miasta i miejskiej spółki MZO. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już w niedzielę 4 października w Marszewie odbędą się jesienne targi rolno-ogrodnicze Agromarsz. Wydarzenie organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu będzie okazją do poznania oferty firm rolniczych, producentów, rękodzielników, kół gospodyń wiejskich oraz

0: tancarstwa, a także muzyki. O 13:00 wystąpi zespół folklorystyczny Kalina z Blizanowa. Jesienne targi rolno-ogrodnicze Agromarsz to doskonała okazja, by połączyć zakupy, degustację lokalnych produktów i rodzinną rozrywkę. Organizatorzy przygotowali atrakcje nie tylko dla rolników, ale to oni będą mogli skorzystać z porad przedstawicieli między innymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy KRUS-u, a także innych instytucji. Agromarsz 2026 odbędzie się w niedzielę w godzinach 9:00-16:00 na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 7 w Marszewie. Wstęp bezpłatny. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Niby to będzie zwykły ligowy mecz, ale jego oprawa będzie odświętna. Wszystko za sprawą jubileuszu 80-lecia, jaki w tym roku obchodzi Centra 1946 Ostrów. W sobotę wieczór na stadionie przy Kusocińskiego zagra w blasku Jupiterów z dobroczanką Pępowo w ramach rozgrywek Red Box 5 Ligi.
2: Centra 1946 Ostrów w sobotę 3 października świętować będzie 80-lecie klubu. Z tej okazji zaprasza na zmodernizowany stadion przy ulicy Kusocińskiego swoich sympatyków i przyjaciół, byłych piłkarzy, trenerów i osoby tworzące na przestrzeni lat ten klub. Centra, która jest czwarta w tabeli Red Box 5 Ligi Grupy Trzeciej, zmierzy się z 13 Dąbroczanką Pępowo i będzie zdecydowanym faworytem spotkania. O 17:55 nastąpi wniesienie flagi z jubileuszowym herbem klubu. Następnie prezentacja zawodników, mowa prezesa klubu, wystąpienie zaproszonych gości, a o 18:15 rozpocznie się mecz. W przerwie spotkania odbędzie się pokazowy trening grup młodzieżowych Centry 1946 Ostrów. Z kolei w Metalaser 4 lidze w sobotę o 13:00 na wyjeździe z Wartą Śrem zmierzy się Ostrowia 1909, która potrzebuje punktów jak tlenu i gdzie je zdobywać, jak nie w meczach z rywalami z dołu tabeli. Warta wyprzedza Ostrowię o 1 punkt i dla obu drużyn to arcyważne spotkanie. Natomiast wicelider 4 ligi Pogoń Nowe Skalmierzyce zagra w niedzielę o 15:00 na wyjeździe z Huraganem Pobiedziska. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 24 minuty do 11:00.

0: Dziś i poczuj magię świąt.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

0: Nam starym wygom nie idzie, okazuje się, że idzie tym młodym, którzy rozpoczynają swoją przygodę z piłką.
1: No właśnie, młoda reprezentacja Polski w piłce kopanej spotkała się ze Szwecją. Rozgromili Szwedów 3-0, czyli można, da się. Ale chłopaki są trenowani przez pana Brzęczka. Pan Brzęczek, no jak wiemy, zapisał się pewnymi zgłoskami w historii polskiej piłki, tak?
0: Chociaż wyniki to tak, no
1: Nie było źle, no nie ma na co narzekać. Teraz rodzi się pytanie, czy z tych młodych przeflancować do starszych, czy może od razu pana Brzęczka zamiast pana Urbana na przykład.
0: Będą kombinować o tych próbach ratowania polskiej piłki w wiadomościach o 11:00. A u nas takie zmiany personalne małe za chwilę.
1: No właśnie, Damian Klimiński przejmuje radiowe stery i myślę, że w temacie piłki nożnej będzie miał coś do powiedzenia.
0: A szczegóły, jeżeli chodzi o informacje sportowe o 11:00.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: 7000 zł na AGD do twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: New truck, big

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie od 20 do 21, więc naprawdę bardzo ciepło, wciąż bardzo przyjemnie. Taka jesień to wręcz wymarzona jesień, jak na pierwszy dzień października w pogodzie naprawdę bardzo sympatycznie. Dodatkowo umiarkowany wiatr, ten wieje dzisiaj z południowego wschodu. Ciśnienie wysokie, może sięgnąć nawet 1030 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Uczniowie zdążyli zejść do schronu. Po nieudanej egzekucji kobiety w USA zawieszono wykonywanie tej kary. Jerzy Brzęczek może wrócić. Jest coraz głośniej wymieniany jako następca Jana Urbana. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jedna z działających szkół w Kijowie została dziś zaatakowana rosyjskim dronem. Wybuchł pożar, ale uczniowie i pracownicy są bezpieczni, bo zdążyli na czas zejść do schronu, oświadczył ukraiński minister oświaty Andrii Butenko. Według policji w placówce przebywało ponad 100 uczniów i 60 pracowników szkoły. Sam atak ukraiński minister nazwał cynicznym terrorem i podkreślił, że w ostatnim czasie niemal codziennie Rosja ostrzeliwuje przedszkola, szkoły, uniwersytety czy instytucje naukowe. Rosja grozi NATO bronią jądrową. Mówi o tym wprost w dokumencie przesłanym sojuszowi, do którego dotarła agencja Reutera, o czym Tomasz Orchowski.
4: Rosjanie oskarżają NATO o niebezpieczny kurs, który niesie za sobą wysokie ryzyko bezpośredniego konfliktu zbrojnego. W dokumencie stwierdzono, że Moskwa może uderzyć w ośrodki decyzyjne państw NATO, a w razie odcięcia obwodu królewieckiego jest w stanie sięgnąć po broń atomową. Mamy nadzieję, że nasze ostrzeżenia zostaną usłyszane, jeśli Europa zaatakuje Rosję. Będzie to bardzo krótka wojna. Odgraża się rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Szef NATO Mark Rutte w Euronews podkreślał. Powinniśmy zachować spokój i działać dalej, czyli inwestować w naszą obronność, co robimy. W tym miesiącu w Polsce ma się odbyć spotkanie o przyszłości sojuszu. Politico donosi, że Amerykanie nie zaprosili na nie Brytyjczyków, Francuzów i krajów bałtyckich.
3: Zespół śledczy w sprawie Zonda Krypto rozpoczął dziś pracę w prokuraturze krajowej. Postępowanie dotyczy okoliczności związanych z funkcjonowaniem giełdy kryptowalutowej BitBay, a następnie Zonda Krypto, w tym działalności podmiotów uczestniczących w jej funkcjonowaniu oraz przepływu środków finansowych i kryptowalut. Po wczorajszej nieudanej egzekucji kobiety skazanej na karę śmierci w USA, władze amerykańskiego stanu Tennessee ogłosiły w nocy zawieszenie wykonywania takich wyroków do końca roku. 50-letnia obecnie Christy Pike jest skazana na najwyższy wymiar kary z powodu zabójstwa, którego dopuściła się jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Kobieta trafiła wczoraj do szpitala po tym, jak jej serce wciąż biło mimo podania dwóch zastrzyków ze śmiertelną dawką. Gubernator zapowiedział wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra nas wynikami nie rozpieszcza, to cieszą wyniki młodzieżówki, która ma komplet punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy, a obecny jej trener Jerzy Brzęczek jest coraz głośniej wymieniany jako główny faworyt do zastąpienia Jana Urbana.
5: Zawsze podchodzę do zawodników na zasadzie, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Zawodnicy, którzy mają dużą jakość, w mojej ocenie, a mają jakiś trudny okres, no żal jest, żeby im nie pomóc.
3: Brzęczek już raz był selekcjonerem kadry, ale został zwolniony, bo nikomu nie podobał się jego styl. Do wyników nie można się było przyczepić. To odwrotna sytuacja do aktualnej pod wodzą Jana Urbana. Magdalinet przegrała z wyżej notowaną czeską tenisistką Kateriną Siniakową i odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA na twardych kortach w Pekinie. Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnała się Katarzyna Kawa, a do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Z kolei Iga Świątek i Maja Chwalińska jako rozstawione zawodniczki rozpoczną zmagania od drugiego etapu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Myślę, że kibice sportowi większe nadzieje mogą w tej chwili pokładać w naszych tenisistkach niż w naszej kadrze, bo to spotkanie bardzo ważne już jutro z kolejnym arcytrudnym rywalem. Zresztą na tym etapie, jak już wspominałem, słabych drużyn nie ma. 4 minuty po 11:00. Damian Kliński, cześć i zapraszam. Really?

0: 10 minut po godzinie 11, czwartek, coraz bliżej weekendu i 1 października w kalendarzu. Świętuje Danuta, Remigiusz, Ariel i Maksyma. Wszystkiego najlepszego dla naszych solenizantów. Można ich dzisiaj zaprosić na przykład, dajmy na to, na sałatkę, bo mamy w kalendarzu także Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu.
1: Reklama. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina zrazowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
1: Reklama.

0: Radiocentrum. Recepta na jesień.
1: Reklama.
2: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radiocentrum.
3: 7000 zł na AGD do twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A już za kilka chwil kolejna porcja informacji z regionu z południowej Wielkopolski. To już o 11.30, a tymczasem w głośnikach wyjątkowy duet Whitney Houston i Enrique Iglesias.

0: 11.30 na zegarach w studiu Radia Centrum, przy mikrofonie teraz Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rozpoczyna się rok akademicki na kaliskich uczelniach. Szczegóły za chwilę. Ponadto kolejne urządzenie ratujące życie pojawiło się w Krotoszynie, a na koniec sport i przygotowania żużlowców do rewanżu w Pile.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Około 2100 osób postanowiło kontynuować swoją naukę na uczelniach wyższych w Kaliszu. Rozpoczyna się rok akademicki. Radio Centrum sprawdzało, jakie kierunki cieszyły się największą popularnością w tym roku.
4: Nie jest zaskoczeniem, że mieliśmy wielu chętnych na kierunek lekarski, fizjoterapię czy prawo. Cieszy nas jednak ogromne zainteresowanie kierunkami technicznymi, mechaniką i budową maszyn, elektrotechniką, budownictwem, ale również kierunkami, które są w ofercie Wydziału Nauk Społecznych. Tutaj tradycyjnie oblegane jest bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie czy logistyka i to zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Banasiak, rzecznik prasowy Uniwersytetu Kaliskiego. Na tej uczelni studia zarówno pierwszego i drugiego stopnia, jak i studia jednolite rozpoczęło ponad 1600 osób. Za to na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu studia rozpoczęło ponad 500 osób.
5: Największym zainteresowaniem cieszą się zarówno pedagogika w trybie studiów licencjackich i magisterskich, mówimy o pedagogice tak zwanej ogólnej, gdzie mamy specjalności dotyczące terapii pedagogicznej i pedagogiki resocjalizacyjnej, no i pedagogika pięcioletnia z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. No i filologia angielska niezmiennie. Ona u nas nazywa się filologią angielską z pedagogiką i filologią angielską w edukacji na tym drugim stopniu. Bardzo przyzwoicie też wygląda to na pozostałych kierunkach, takich jak filologia polska, ochrona dóbr kultury, edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych, sztuk plastycznych.
2: Powiedział Radiu Centrum dr Radosław Nawrocki, dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku uczelnie przeżywały oblężenie, a to dlatego, że studia zaczynają dwa roczniki, 2007 i 2008.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: To ważna informacja dla krotoszynian i osób korzystających z targowiska miejskiego w Krotoszynie. Zamontowano tam automatyczny defibrylator AED, który może pomóc uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto wiedzieć, że AED prowadzi użytkownika krok po kroku przez akcję ratunkową. Analizuje stan poszkodowanego, wskazuje, kiedy należy wykonać defibrylację, a ponadto jest proste i intuicyjne w obsłudze. Władze gminy podkreślają, że w przypadku zagrożenia życia liczy się każda sekunda, dlatego warto wówczas z tego urządzenia skorzystać. Wypracowali bardzo solidną, bo aż 26-punktową zaliczkę w pierwszym meczu o utrzymanie w Metalka z drugiej Ekstralidze, ale do rewanżu w Pile i tak podchodzą z dużą pokorą i przygotowują się, by w sobotę przypieczętować zajęcie 7. miejsca w lidze. Mowa o żużlowcach Mumfil Magnusa Ostrów, którzy w sobotę o 17 w Pile odjadą swój ostatni w tym sezonie mecz ligowy. W środę trenerzy awizowali składy, w których jeszcze pewnie znajdą kosmetyczne zmiany. Tomasz Gapiński i Jakub Krawczyk powiedzieli Radiu Centrum, że nie ma mowy o rozluźnianiu przed rewanżem po wysokim zwycięstwie na domowym torze, tym bardziej, że obiekt w Pile jest atutem gospodarzy.
6: Na rundzie zasadniczej pokazali, że nie był prosty, tak? I ze spokojem, mówię, podchodzimy z pokorą do tego meczu, przygotujemy się, będziemy bacznie obserwować też jakby przygotowania tego toru od samego rana, na pewno będziemy w Pile.
7: Bo wiedzieliśmy, że Piła jest mocno, że tak powiem, nagrzana na to, żeby tutaj zrobić jak najlepszy wynik, ale co wcale nas gdzieś tutaj nie uspokaja przed meczem w Pile, bo tam też się może wydarzyć wszystko, więc pełne skupienie i na spokojnie trzeba podejść do następnego meczu.
8: Macie w pamięci to, co wydarzyło się na wiosnę, czy gdzieś to może być zupełnie...
7: Nie, w ogóle gdzieś nie patrzę na ten mecz, bo nie powinno się to już powtórzyć.
2: W awizowanym składzie Ostrowian na sobotni mecz

0: Reklama.
1: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.

0: teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Radio Centrum i gra gitara.
1: To będzie brytyjska gitara w dłoniach brytyjskich punkowców. Utwór energiczny, chwytliwy, buntowniczy, niezwykle z jakże charakterystycznym riffem, czyli przebój od zespołu The Clash, Should I Stay or Should I Go. Utwór, który powstał na początku lat 80., ale popularny był kilkukrotnie, między innymi za sprawą reklamy jeansów w latach 90., a całkiem niedawno także za sprawą serialu Stranger Things, gdzie to i młode pokolenie miało okazję ten hit odkryć.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Uwaga, niższe ceny paliw. Kierowcy mogą krzyknąć hura, ale nie tak od razu. Niższe ceny paliw w Niemczech. Tak brzmi w całości to zdanie. Do tematu wrócimy już o godzinie 12.
2: Reklama.
0: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
3: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, wał staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj nawet do 21 stopni, więc kolejny dzień bardzo ciepły, bardzo przyjemny pod kątem pogodowym, bez opadów. To może gorsza informacja dla grzybiarzy, bo troszkę sucho się nam robi w lasach. Do tego umiarkowany wiatr wiejący z południowego wschodu. Ciśnienie dziś wysokie, wyjątkowo wysokie, może sięgnąć nawet 1030 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nie milkną komentarze po przyznaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Niższe paliwa w Niemczech po rządowych obniżkach. Uniwersytet Jagielloński dorzuci się studentom do obiadów. Miriam Lipińska. Emocje po wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego już nieco opadły, ale komentarze nie cichną. Przedstawiciele koalicji rządzącej są zdania, że Romanowski, ukrywający się od miesięcy przed polskim wymiarem sprawiedliwości, takiej ochrony nie powinien dostać. Dariusz Joński z KO zwraca też uwagę na postawę sędziego, który o tym decydował.
5: Powinien odpowiedzieć dyscyplinarnie jak najszybciej, dlatego że jest artykuł, który mówi jasno, że musi być zgoda prokuratury, żeby tak list żelazny wystawić.
4: W tej sytuacji, jak przypomina, prokuratura była na nie, a list żelazny i tak został wydany. Śledczy mają 7 dni na złożenie zażalenia. Przepisy nie określają jednak, w jakim terminie sąd powinien je rozpoznać. Linie lotnicze zaczynają przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa. Przewoźnikom kończą się kontrakty na tańsze paliwo. Na razie, jak mówi Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego portalu Fly for Free, linie w ramach oszczędności tną siatki połączeń. A kiedy możemy spodziewać się podwyżek cen biletów?
6: Wzrosty zaczniemy pewnie widzieć na początku przyszłego roku, jeżeli chodzi o te ceny biletów na przyszłoroczny sezon letni, czyli powiedzmy naloty od końca kwietnia, maja.
4: Część linii może szukać pieniędzy gdzie indziej, dodaje ekspert.
6: Może to wyglądać tak, że Ryanair i Wizz Air będą być może chciały utrzymać te bazowe ceny biletów na niskim poziomie, a jednocześnie mocniej podnieść te usługi dodatkowe, czyli duży bagaż podręczny, pierwszeństwo wejścia na pokład, wybór miejsca w samolocie.
4: Bo na tych dodatkowych opłatach tanie linie osiągają nawet połowę swoich przychodów. Niemieccy kierowcy wreszcie poczuli ulgę po tym, jak w życie weszły dziś obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. Ceny paliw spadły. W porównaniu z wczorajszym dniem tankowanie jest tańsze o 10-11 eurocentów za litr, a w wielu miejscach litr benzyny Super E10 kosztuje mniej niż 2 euro. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. Podobne rozwiązanie obowiązywało w maju i czerwcu. Polscy kierowcy na razie na takie rozwiązanie czekają, ale nie wszyscy, bo na przykład w Rzeszowie pomocną dłoń wyciągnęło do zmotoryzowanych miasto. Z tańszego o 15 groszy paliwa mogą skorzystać posiadacze aktywnego pakietu mieszkaniowego. A miejska promocja trwa od dziś do niedzieli, ale może zostać powtórzona. Uniwersytet Jagielloński chce wspomóc studentów. Uczelnia będzie dopłacać im do posiłków. Ma być taniej, różnorodnie i bez względu na to, czy ktoś wybiera mięso, danie wegańskie czy wegetariańskie. Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. I dodaje, że dopłaty to w Polsce bezprecedensowe rozwiązanie. Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
7: Pełna kwota, która obowiązuje, ustalona na rok akademicki 2026-2027, wnosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
4: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
1: Kursy walut.
2: Euro w tej chwili to 4,37 zł, dolar amerykański 3,88 zł, frank szwajcarski 4,64 zł, a funt brytyjski wynosi 5,12 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty już teraz po godzinie 12.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis-znicze.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Mosz 4.6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Jutro gramy z Rumunią. Po ostatnich meczach biało-czerwonych strach się bać o wynik meczu z Rumunią, mimo że gramy u siebie, mimo że Rumunia do tych najgroźniejszych drużyn nie należy, ale no cóż, co tu dużo mówić, my również nie. Ale za to dobre wieści, jeśli chodzi o naszych młodszych nieco piłkarzy, bo ci ze Szwecją radzą sobie fenomenalnie. O ile nasza kadra ze Szwecją regularnie okazuje się ma duży problem, no to reprezentacja Polski U21 rozgromiła Szwedów aż miło, gładkie 3-0 i pierwsze miejsce w swojej grupie. Bilans 9 zwycięstw, 26 strzelonych bramek, tylko 2 stracone. Genialnie to wygląda, brawo panowie. Jest siła w młodych, jest nadzieja w młodych, a co ze starszymi? No nie wiem, może czas na emeryturę.
1: A to sobie dorabiam do renty, bo cienka renta.

0: Mirafiori, nowość od Artura Rojka. Za nami 22 minuty, teraz już po godzinie 12.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: A niebawem, bo o 12.30 na antenie Radia Centrum dodatkowy, specjalny odcinek programu na ten temat ekstra, i gościem naszym będzie Magdalena Sekura-Nowicka, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła i Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Rozmowa na antenie Radia Centrum już za kilka minut, już punktualnie o 12.30.
2: Reklama.
3: Co robić 4 października? Oczywiście jechać za Dynią do Rusowa. W Dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina z Razowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Reklama.

0: Na zegarach teraz 12:30.
1: Na ten temat Radio Centrum.
2: Łukasz Kostecki, a moim państwa gościem jest pani Magdalena Sekura-Nowicka, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam pana redaktora.
2: Pani dyrektor, mamy do czynienia z nocą zawodowców, czyli czymś, co jest przeznaczone nie tylko dla młodych ludzi, ale też dla wszystkich mieszkańców.
3: Jak najbardziej. Myślę, że do czynienia to będziemy mieć dosłownie jutro, ponieważ od godziny 17 hala Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej wypełni się, mamy nadzieję, dużą ilością osób i atrakcji. I z tego miejsca już serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, mieszkanki, dzieci, młodzież, rodziców, dziadków oczywiście do udziału w naszym przedsięwzięciu. Jest to 9. edycja już Nocy Zawodowców pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Tak jak co roku, jednym z takich przewodnich elementów tej inicjatywy jest gra Zawodowy Ekspres, która odbywa się już na kilka dni, kilkanaście w zasadzie dni przed finałem, właśnie, który będzie jutro. W tym roku mamy rekordową ilość drużyn, która zgłosiła się do tej gry terenowej. Jest to 77 drużyn, więc blisko 400 osób aktywnie już od kilkunastu dni w terenie bierze udział w grze, dotyka zawodowego świata, praktycznego świata, odwiedza zakłady rzemieślnicze, tam wykonuje konkretne zadania. Młodzież również wzięła udział w takim teście zawodoznawczym i zadaniem każdej drużyny było również nagranie tak zwanego wideofachu, który mamy nadzieję, że w dalszym etapie będzie mógł być również wykorzystywany do celów edukacyjnych. No i jutro mają ostatni element gry, czyli zadania na miejscu u nas w Kaliszu, dlatego że gra terenowa obejmuje kilka powiatów. W tym roku w Noc Zawodowców włączyły się inne samorządy. Zresztą jak co roku oczywiście miasto Kalisz i powiat kaliski są tutaj naszymi partnerami na miejscu, ale też powiat kępiński, powiat ostrzeszowski, pleszewski i jarociński. Także pokazuje to, że jest taka inicjatywa potrzebna, tego typu wydarzenia są potrzebne, jest to zupełnie inna forma doradztwa zawodowego, zupełnie inna forma upowszechniania też edukacji właśnie takiej branżowej, technicznej, rzemieślniczej nauki zawodu, więc staramy się to robić z roku na rok, oczywiście lepiej, ale widać, że jest to rzeczywiście potrzebne. W tym roku również zaprosiliśmy rodziców do udziału w bezpłatnych warsztatach, które jutro w dwóch modułach czasowych się odbywają od 17 do 17:30 i od 17:30 do 18. Zapisy jeszcze cały czas są, a oczywiście udział jest bezpłatny, także zapraszamy serdecznie.
2: Bo Noc Zawodowców to też nie tylko promocja tych szkół, które są na terenie Kalisza czy powiatu, ale też biznesów.
3: Tak, jak najbardziej. Od początku przyświecała nam taka idea, żeby to wydarzenie było takim momentem i miejscem łączenia edukacji z biznesem i tym mniejszym, i też tym większym. I faktycznie jutro na hali Olimpia będzie można spotkać się zarówno z przedstawicielami małych rzemieślniczych zakładów, większych rzemieślniczych, ale też dużego biznesu, tak jak chociażby firma Pradden Whitney, czy w ogóle członkowie Wielkopolskiego Klastra Lotniczego, inni nasi partnerzy biznesowi z Regionalnej Izby Gospodarczej, oczywiście szkoły branżowe, techniczne jak najbardziej też, ale też i instytucje, które

0: są po południu.
1: Późnym popołudniem oczywiście sama koncepcja, która 9 lat temu powstała, narodziła się i inspiracją były inne noce, typu noc bibliotek, noc muzeów, więc i tutaj chcieliśmy troszeczkę w tym kierunku pójść i muszę przyznać, że jesteśmy jedynym województwem, które tego typu inicjatywę realizuje konsekwentnie od wielu lat. Także jest to na pewno coś, co nas wyróżnia, dlatego że to wydarzenie odbywa się równolegle we wszystkich 5 subregionach województwa Wielkopolskiego. Wszystkie 5 centrów jest zaangażowanych w ten proces i jest to w tym samym dniu, w tych samych godzinach, także jest to duże wielkopolskie święto edukacji zawodowej.
0: Myślę, że warto by było podkreślić to, że w samej tej grze terenowej, która była, to bierze udział aż 77 zespołów. To
1: tak,
0: jest
1: tak.
0: Kilkaset osób.
1: Tak, to jest blisko 400 osób, które aktywnie od kilkunastu dni pracują właśnie nad efektami. Zobaczymy, jak to wszystko jutro się sfinalizuje. No, podczas Nocy Zawodowców oczywiście jednym z elementów jest wyróżnienie tych drużyn, wręczenie nagród i uhonorowanie wszystkich zaangażowanych osób. Ale tak jak wspomniałam, impreza jest otwarta od godziny 17 do godziny 20. Zarówno hala Olimpia, ale też i warsztaty Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego są otwarte. Na dziedzińcu szkoły też przewidzieliśmy atrakcje, pokaz sprzętu militarnego, pokaz grupy policji. Także no myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy serdecznie.
0: I od najmłodszego do najstarszego.
1: Absolutnie tak. Zawsze wielopokoleniowość i międzypokoleniowość jest tutaj istotna, więc zapraszamy i najmłodszych z rodzicami, ale też, tak jak wspomniałam, dziadków, osoby starsze, ale też osoby dorosłe, które być może stoją, czy są na takim etapie swojego życia zawodowego, że zastanawiają się, co dalej, może coś zmienić, może się przekwalifikować. Nasi doradcy zawodowi będą również dyżurować u nas na stoisku przez ten czas. Można się wtedy podejść, umówić na indywidualną taką sesję doradczą. Także nie tylko dzieci, dorośli jak najbardziej też są naszymi odbiorcami i tak jak wspomniałam, jesteśmy otwarci tutaj w tym aspekcie do każdej grupy wiekowej.
0: To takie dosyć wielkie przedsięwzięcie organizacyjne, no bo jednak trzeba całą południową Wielkopolskę zaangażować.
1: Tak, tak. My tak naprawdę już od maja, czerwca podejmujemy wszystkie kroki takie organizacyjno-logistyczne. Oczywiście bez naszych partnerów nie byłoby to możliwe. Tutaj ogromne zaangażowanie Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, też z poszczególnymi cechami rzemiosł w terenie, plus Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, która jest na naszym terenie reprezentowana przez Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu. Także rzemiosło jest naszym głównym takim partnerem strategicznym i oczywiście, tak jak wspomniałam, lokalne samorządy, powiaty z miastem Kalisz i starostwem powiatowym w Kaliszu na czele. Także duże przedsięwzięcie, duże zaangażowanie też ze strony samorządów, w jakimś tam sposób współfinansowanie też chociażby przyjazdu tych drużyn do nas na ten finał, no bo jednak te dzieciaki, te 400 osób musi się znaleźć w tej hali. Także muszę się pochwalić, że rekordowa ilość drużyn w tym roku została zarejestrowana z powiatu kaliskiego, bo aż 23 drużyny, więc to jest naprawdę godna reprezentacja. Tutaj serdeczne gratulacje dla powiatu kaliskiego. Z miasta Kalisz to jest bodajże, z tego co pamiętam, chyba 16 albo 19 drużyn, więc też konkretnie. I powiat jarociński też zawsze godnie reprezentowany, także to takie 3 główne i najbardziej obsadzone tereny, ale widzimy z roku na rok, że jest coraz większe zainteresowanie i ta forma promocji szkolnictwa zawodowego jest przystępna dla młodych ludzi, tak? Bo oni w formie zabawy, w formie gry, trochę właśnie takiej formy zgrywalizowanej, tak? Tych zadań, zbieraniem punktów, rywalizacją, chętniej zapoznają się i dotykają tego świata zawodowego. Także staramy się tutaj wychodzić naprzeciw potrzebom przede wszystkim młodych osób.
0: To myślę, że warto by było jeszcze powiedzieć troszeczkę więcej o tych warsztatach dla rodziców, bo one są skierowane dla rodziców dzieci, które są obecnie w 7 i 8 klasach szkoły podstawowej.
1: Tak, głównie tak. Widzimy tutaj to już tak bardziej z naszego, mówiąc kolokwialnie, podwórka. Widzimy, że to zapotrzebowanie na to, aby też edukować rodziców, jak wspierać młodego człowieka w podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły i dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej jest bardzo ważne, ale też w rozpoznaniu

0: uznawaniu przez rodziców takich naturalnych talentów dzieci, ich mocnych stron, jak też to wspierać, jak rozwijać, jak budować to poczucie tego młodego człowieka, że z jakimiś konkretnymi zasobami może iść dalej w świat. Więc warsztaty są przede wszystkim tutaj odpowiedzią też na potrzeby zgłaszane przez rodziców podczas spotkań na wywiadówkach i podczas też naszych indywidualnych sesji doradztwa zawodowego, gdzie rodzice mogą przyjść bezpłatnie skorzystać z takiego poradnictwa, z razem ze swoimi pociechami.
1: No to nic, pozostaje nam chyba na sam koniec tylko zaprosić na Noc Zawodowców i przypomnieć, że partnerem medialnym Nocy Zawodowców jest Radio Centrum.
0: Jak najbardziej tak. Jeszcze raz serdecznie Państwa wszystkich zapraszam. Jutro od 17:00 hala sportowa Olimpia, ulica Rzemieślnicza. Jesteśmy dla Państwa.
1: Dziękuję bardzo. A moim Państwa gościem była pani Magdalena Sekura-Nowicka, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.
0: Dziękuję również.
2: Na ten temat Radio Centrum.

0: the shape of you.
1: Reklama.
2: 7000 zł na AGD do twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
3: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz na

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 9 minut już tylko pozostało do godziny 13. O 13 kolejne informacje z Polski, ze świata. Ostatnie szlify naszej kadry przed meczem z Rumunią. O tym będziemy mówić, a sanepid sprawdził, dlaczego szkolne plecaki tyle ważą. Co tyle waży? Czy książki, czy może zabawki? O tym posłuchamy już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
2: Więcej na www.cki.s.kalisz.pl.
1: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Całkiem ciepło jak na pierwszy dzień października, nawet do 21 stopni na termometrach w Kaliszy i w regionie południowej. Wielkopolski umiarkowany wiatr powieje dzisiaj z południowego wschodu, ale bez opadów, częściowe tylko zachmurzenie, ciśnienie wysokie do 1030 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 13.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy obawia się o swoje życie. Zabawki czy albumy? Sanepid sprawdził, dlaczego szkolne plecaki tyle ważą. Ostatnie szlify naszej kadry przed jutrzejszym meczem piłkarskim z Rumunią. Miriam Lipińska. Ojciec brutalnie zamordowanej Mai z Mławy drży o siebie i swoją rodzinę. Dziś on i jego pełnomocnicy spotkali się z przedstawicielami prokuratury krajowej w sprawie śledztwa dotyczącego zlecenia jego zabójstwa. Miała je zlecić matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai. Śledztwo zostało wszczęte tydzień temu, jak dotąd nikt nie usłyszał w nim zarzutów.
5: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mi spotka za rogiem.
4: Mówi Jarosław Kowalski, dodając, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem. Matka Bartosza G. usłyszała jedynie zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji i jego znieważenia i po przesłuchaniu została zwolniona do domu. Podejrzany o zabójstwo przypadkowej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu jest niepoczytalny. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że 19-latek jest chory psychicznie. Pod koniec sierpnia Jakub L. miał brutalnie zamordować przypadkową kobietę, kiedy ta wyszła na spacer z psem. Atakował też wcześniej, przyznał się śledczym do podobnego ataku w Lipcu w Opolu. 19-latek został zatrzymany po kilku dniach poszukiwań, po tym jak wrócił na miejsce zbrodni. Śledztwo zostanie teraz umorzone, a prokuratorzy zawnioskują o umieszczenie 19-latka w szpitalu psychiatrycznym. Większość uczniów ma bóle kręgosłupa wynikające z przeciążenia. Dzieci noszą za dużo, często w źle dobranych plecakach. A ile konkretnie dźwigają na swoich barkach, sprawdzali dziś w szkole podstawowej nr 30 w Bydgoszczy inspektorzy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Agnieszka Wynarska.
6: Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 15% wagi dziecka.
7: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat na to przyzwyczajony jestem.
8: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek.
6: Warto jednak kontrolować, co dzieci noszą w plecakach, radzi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska.
9: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy czy będąc w świetlicy na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
6: Przeciążone plecaki wymuszają nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie, na przykład pochylanie głowy do przodu czy zgięcie tułowia, co może prowadzić do bólu i skrzywienia kręgosłupa.
4: I na koniec jeszcze sport. Nasi piłkarze trenują przed jutrzejszym meczem z Rumunią w ramach Ligi Narodów w Warszawie. Pracy jest sporo, bo kadra ma problemy. Pokazują to wyniki. Biało-czerwoni nie wygrali 5 ostatnich spotkań i zaczęły pojawiać się głosy, które domagają się głowy selekcjonera.
10: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół.
4: Mówił trener Jan Urban o tym, że jutrzejszy mecz może przynieść dymisję selekcjonera Polski lub Rumunii. Spekulują też rumuńskie media.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty już teraz po 13:00.

0: Reklama.
1: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Show me heaven, Maria McKee na antenie Radia Centrum. 15 minut już po godzinie 13 i 1 października w kalendarzu, a to znaczy, że dzisiaj naukę rozpoczynają studenci. A dlaczego akurat dzisiaj? Dlaczego to właśnie 1 października jest tą datą, kiedy na uczelnie wracają uczniowie, studenci, kiedy studenckie życie znów zaczyna tętnić? No, to jest związane z historią bardzo mocno, więc taka mała porcja historii już teraz, bo jak się okazuje, ten 1 października wcale nie jest datą przypadkową. Jego korzenie sięgają dawnych, bardzo dawnych tradycji europejskich. Początkowo kalendarz nauk związany był z rytmem rolniczym, a jakże inaczej, jesień była naturalnym momentem rozpoczęcia nauki, ponieważ latem, wczesną jesienią trwały inne zajęcia, żniwa, wykopki, winobranie, więc wielu dawnych studentów, a i wykładowców pochodząc ze środowisk związanych w jakiś sposób z rolnictwem, czekało na ten moment, kiedy już tyle pracy nie było i można było zająć się studiowaniem właśnie. Duże znaczenie miały reformy w Cesarstwie Austriackim i w Prusach. W Austrii 1 października wyznaczono jako początek semestru zimowego i ten model austriacki rozpowszechnił się także na ziemiach polskich. Wrzesień pełnił nadal taką funkcję okresu przygotowawczego, a dziś datę 1 października dodatkowo określa polskie prawo. Dodam, że w tym roku polskie uczelnie przeżywają prawdziwe oblężenie, a to dlatego, że studia rozpoczynają aż dwa roczniki, 2007 i 2008. A ilu żaków rozpoczyna edukację w Kaliszu w tym roku? Ilu z nich naukę kontynuuje? O tym możecie przeczytać chociażby na naszej radiowej stronie.
1: www.rc.fm

0: Reklama.
1: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Magiczne miejsce dla dzieci grup szkolnych i przedszkolnych.
2: Robiliśmy pierniki.
3: Spotkaliśmy Mikołaja i elfy.
1: Przygody, zabawa i edukacja o świętach w jednym miejscu. Wioska Świętego Mikołaja czeka na Was. Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Rezerwuj wycieczkę już dziś i poczuj magię świąt.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina zrazowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Coraz szybciej zapada zmrok. Nie da się ukryć, więc kaliscy policjanci zachęcają do noszenia odblasków. Do tego tematu wrócimy już niebawem. Zaprosimy także na kolejną wystawę do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Co czeka na odwiedzających, dowiecie się już za kilka chwil.

0: To była Sylwia Grzeszczak na antenie Radia Centrum. Na zegarach w tej chwili mamy 13:30, a w studiu przy mikrofonie już teraz Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kaliscy policjanci zachęcają do noszenia odblasków. Ponadto w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu pojawiła się nowa wystawa, a na koniec sport i podsumujemy wyjątkowy półmaraton południowej Wielkopolski.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mamy jesień, a to oznacza coraz szybciej zapadający zmrok i coraz późniejszy świt. To także ograniczona widoczność na drodze, dlatego w Dniu Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków mundurowi apelują do pieszych, by zakładali choć niewielkie elementy odblaskowe, nawet w terenie zabudowanym.
4: Staramy się promować noszenie właśnie odblasków również w obszarze zabudowanym, nie tylko tak jak przepis wymaga, czyli po zmroku, poza obszarem zabudowanym, jeśli nie korzystamy z chodnika. Na pewno ułatwia to poruszanie się i kierowców, i pieszych. Pieszy jest widoczny z większej odległości, a w obecnym czasie, tym jesiennym, kiedy szybko zapada zmrok, kiedy czasem zdarzają się opady deszczu, jest ciemno, widoczność nam się pogarsza i osoby, które poruszają się pieszo, ubrane na ciemno, naprawdę są mało widoczne.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Joanna Wejman, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kaliscy mundurowi podczas licznych akcji profilaktycznych prowadzonych na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego rozdają elementy odblaskowe, które warto założyć, by być bezpiecznym na drodze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Wspomnienie Adriana Wykroty to nowa wystawa, którą od początku października można oglądać w Galerii Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Jest ona fotograficznym zapisem świata artysty, który zmieniły narodziny jego córki, a także sposobem, by kiedyś pokazać jej pierwsze lata życia.
5: Cały ten projekt polega na tym, żeby zapisać ten czas, którego dziecko według badań naukowych nie pamięta tego pierwszego okresu. To zjawisko się nazywa amnezją dziecięcą. I ja postanowiłem przy okazji właśnie tych wszystkich naszych małych przygód rejestrować to, co dookoła nas i zapisywać, żeby stworzyć po pierwsze taką pamiątkę, a po drugie zobaczyć później pewnie po czasie, jak ten okres wyglądał.
2: Powiedział Radiu Centrum Adrian Wykrota. Wystawę w Galerii Centrum można oglądać od 1 października, ale wernisaż odbędzie się 14 października o 18. Ekspozycja prezentowana jest w ramach 8. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii. Artur Drobczyński z klubu Zewka Runners i Martyna Wielba z Aktywnego Ostrzeszowa zwyciężyli w półmaratonie ostrzeszowskim Koroną Wzgórz Wielkopolski. To nowa impreza biegowa, która na start przyciągnęła ponad 100 doświadczonych biegaczy, a także debiutantów. Uczestnicy pokonywali 21-kilometrową trasę malowniczą, ale też wymagającą, ponieważ wiodącą najwyższymi wzniesieniami regionu. Zawody podsumował Radiu Centrum starosta ostrzeszowski i jednocześnie uczestnik Dariusz Witoń.
6: Cieszę się, że mogłem ze wszystkimi biegaczami wziąć razem udział w tym całym cudownym wydarzeniu biegowym, które mam nadzieję też wpisze się na stałe w ten kalendarz tutaj biegów w naszym powiecie. Ten bieg, ten półmaraton, taki Koroną Wzgórz Wielkopolski przez dwa najwyższe wzniesienia Wielkopolski, Bełczynek, Obelą Górę, ale również przy źródłach Złotnicy i źródła Niesobu przy Parzynowie, a właśnie Złotnica przy Rogaszycach. Wspaniała trasa, wizualnie, po prostu geograficznie, tu po prostu nie można nie powiedz.
2: Drugie miejsce zajął Przemysław Małecki z Ostrzeszowa, a trzecie Jakub Kmiecik z Wrocławia. Wśród pań podium uzupełniły Magdalena Mądra i Ewa Suski. Warto dodać, że pamiątkowe statuetki trafiły też do zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych, a wśród wszystkich biegaczy rozlosowano nagrody rzeczowe.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Kolejną Giełdę Pracy. Czas zacząć. Oferty już za moment.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osób na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operatora robota spawalniczego, spawacz, operator wózka widłowego i operator wycinarki laserowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. Zatrudniamy kobiety i mężczyzn.
0: Oferta pracy. Ogłoszenia płatne.
1: To na tyle, jeśli chodzi o oferty pracy na dziś. Przypomnę, że cały czas możecie składać swoje rekomendacje na antenie, dzwoniąc pod numer 88 400 106 i 4.

0: Hold the Line, zespół Toto, i przy takich dźwiękach kończymy dzisiejszą giełdę pracy. Skrót ogłoszeń także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, wał staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj do 21 stopni. Całkiem ciepło jak na początek października. Dodatkowo też częściowe tylko zachmurzenie bez opadów z umiarkowanym wiatrem wiejącym z południowego wschodu. Ciśnienie dzisiaj wysokie, sięgające 1030 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 15-letni Ukrainiec chciał przeprowadzić zamach w centrum handlowym. Tajne posiedzenie w Europarlamencie, chodzi o bezpieczeństwo i obronność. A na koniec Rzeszów, który uruchomił własny program obniżający ceny paliw. Miriam Lipińska. Chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny w centrum handlowym i zabić policjanta. Warszawscy funkcjonariusze zatrzymali 15-letniego Ukraińca, który w internecie szukał informacji na ten temat. Podczas przeszukania mieszkania nastolatka funkcjonariusze zabezpieczyli jego laptop i telefon. Teraz sprzętami zajmą się biegli. 15-latek na 3 miesiące trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie nadal badana. To informacje przekazane przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Dwóch wojskowych i pracownik placówki, którzy mieli kontakt z pocztówką, zostali wypisani ze szpitala do domu. Jak mówi prokurator Marcin Kozak, wszystko musi być teraz sprawdzone.
5: W szczególności badaniom daktyloskopijnym, badaniom genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, bo przecież jeżeli człowiek dotyka jakiejś kartki, to pozostawia jakieś ślady. Czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek? Czy to jest tylko koincydencja zdarzeń?
4: Śledztwo jest prowadzone m.in. w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia. Przesmyk suwalski i ostatnie ataki hybrydowe Rosji to tematy zamkniętego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Spotkanie jest też reakcją na rosyjską zapowiedź kolejnej specjalnej operacji wojskowej. Poinformowała o niej agencja RIA Novosti. Przesmyk suwalski, czyli 65-kilometrowy odcinek granicy polsko-litewskiej, to jedyne lądowe połączenie państw bałtyckich z resztą NATO. To 65 kilometrów, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa, mówi europoseł Michał Szczerba, który wnioskował o tajne posiedzenie w Europarlamencie.
6: Przesmyk suwalski jest testem solidarności europejskiej, ale sama liczba żołnierzy, o której rozmawiamy, nie jest kwestią wystarczającą. Kwestią kluczową jest przede wszystkim mobilność wojskowa, przygotowanie infrastruktury, przygotowanie odporności cyfrowej, komunikacyjnej, energetycznej.
4: Na posiedzenie został zaproszony polski przedstawiciel wojskowy przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej, generał broni Piotr Błazeusz. Wstrzymany ruch samochodów i metra w Kijowie, to po ataku rosyjskich dronów. Dwa bezzałogowce uderzyły w pobliżu jednej z podpór mostu południowego, którym jeżdżą samochody oraz pociągi metra. Wcześniej, także dziś, dron uderzył m.in. w budynek jednej ze szkół w Kijowie. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki musiało zejść do schronu. Nikt nie ucierpiał. Rzeszów obniża ceny paliw, ale tylko dla swoich mieszkańców. Z tankowania o 15 groszy taniej na litrze skorzystają wyłącznie ci, którzy mają aktywny pakiet mieszkańca.
7: Ta promocja skierowana jest do mieszkańców Rzeszowa, do mieszkańców tutaj mieszkających, tutaj zameldowanych, tutaj płacących podatki. Pracownicy stacji paliw posiadają odpowiedni czytnik i wszystko szybko odbywa się.
4: Mówi rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kołeczak-Krawiec i dodaje, że zainteresowanie rośnie.
7: Zainteresowanie rzeczywiście zaczynamy już obserwować. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca, więc widać, że działa.
4: Akcja promocyjna potrwa do niedzieli.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I już 3,5 minuty po 14:00.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina zrazowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.
10: Od radia.
11: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
12: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
11: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
10: Od radia dla ciebie.
11: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: 17 minut po godzinie 14, 1 października w kalendarzu, a co to znaczy? To znaczy, że dobiega już czas na zgłoszenia do konkursu na największą pyrę. Przypomnę, że to jest wydarzenie organizowane co roku. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił już jakiś czas temu rozpoczęcie 6. edycji konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. Organizatorzy czekają na zgłoszenia konkursowe już tylko do jutra, do 2 października, więc ci, którzy po wykopkach są i mają może gdzieś zachowaną, odłożoną na półeczce, na pamiątkę, taką gigantyczną pyrę, no to słuchajcie, to jest ostatnia chwila, to jest ostatni moment, nie ma chyba bardziej wielkopolskiego konkursu niż tego nawiązującego do pyry, oczywiście bulwa iście Wielkopolska w końcu. Rozstrzygnięcie konkursu również już niebawem, w sobotę 10 października w Sieroszewicach, wielki finał. Tam w ramach konkursu na największą pyrę można zgłosić ziemniaka wyhodowanego na terenie województwa wielkopolskiego. Tak, to jest bardzo ważny warunek. No a poza tym koła gospodyń wiejskich będą rywalizować w jeszcze jednej bardzo ważnej dyscyplinie dotyczącej potrawy z pyry. Więcej informacji znajdziecie na naszej radiowej stronie.
1: www.rc.fm. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Magiczne miejsce dla dzieci grup szkolnych i przedszkolnych.
2: Robiliśmy pierniki.
3: Spotkaliśmy Mikołaja i elfy.
1: Przygody, zabawa i edukacja o świętach w jednym miejscu. Wioska Świętego Mikołaja czeka na Was. Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Rezerwuj wycieczkę już dziś i poczuj magię świąt.
4: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Reklama.

0: Taniec, śpiew, energia, radość, wszystko w jednej osobie. Ricky Martin za nami na antenie Radia Centrum, 14.30 teraz na zegarach, teraz już Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o zbiórce tekstyliów w Ostrowie, agromarszu w Marszewie, a na koniec sport i jubileuszowy mecz ostrowskiego zespołu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowianie znowu będą mogli oddać niepotrzebne ubrania i tekstylia do mobilnych punktów zbiórki. Miasto Ostrów Wielkopolski i spółka MZO ponownie organizują akcję, która w ubiegłym roku przyniosła ponad 15 ton zebranych rzeczy.
4: W tym roku zbiórka obejmie wszystkie ostrowskie osiedla. Mobilne punkty pojawią się w wyznaczonych miejscach, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli oddać niepotrzebne rzeczy blisko swoich domów i bezpłatnie. Do zbiórki można przekazywać m.in. ubrania, czapki, rękawiczki, szaliki, buty i tekstylne torby. Przyjmowane będą również domowe tekstylia, jak pościel, prześcieradła, ręczniki, koce, narzuty, obrusy, firany czy zasłony, a także czyste szmaty i czyściwo. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie rzeczy. Odzież przeznaczona do ponownego użycia powinna być czysta i w dobrym stanie. Organizatorzy proszą, żeby rzeczy zapakować w worki lub kartony, a jeśli to możliwe, posegregować. Osobno można przygotować na przykład odzież dziecięcą i ubrania dla dorosłych, a także oddzielić rzeczy nadające się do ponownego użycia od pozostałych materiałów. Akcja będzie prowadzona w 4 październikowe soboty. W każdym wyznaczonym miejscu samochód zabierający tekstylia będzie czekał przez 2 godziny. Mobilna formuła ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom pozbycie się niepotrzebnych rzeczy bez konieczności dowożenia ich do stacjonarnego punktu. Szczegółowy harmonogram miejsc i godziny odbioru można znaleźć w informacjach miasta i miejskiej spółki MZO. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Już w niedzielę 4 października w Marszewie odbędą się jesienne targi rolno-ogrodnicze Agromarsz. Wydarzenie organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu będzie okazją do poznania oferty firm rolniczych, producentów, rękodzielników, kół gospodyń wiejskich oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa.
5: Po 18 latach na targi powraca wystawa zwierząt. Najważniejszym wydarzeniem Agromarszu będzie konkurs młodego hodowcy, podczas którego zaprezentują oni swoje cieliczki. Prezentacje odbędą się w godzinach 10-12, a wyniki konkursu poznamy o 12.30. Na odwiedzających targi czeka również kiermasz ogrodniczy, nowoczesne maszyny, sprzęt rolniczy, produkty rolniczego handlu detalicznego, a także regionalne przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Nie zabraknie w Marszewie konkursu Jesienne Ciasta Wielkopolski, pokazu garncarstwa, a także muzyki. O 13.00 wystąpi zespół folklorystyczny Kalina z Blizanowa. Jesienne targi rolno-ogrodnicze Agromarsz to doskonała okazja, by połączyć zakupy, degustację lokalnych produktów i rodzinną rozrywkę. Organizatorzy przygotowali atrakcje nie tylko dla rolników, ale to oni będą mogli skorzystać z porad przedstawicieli m.in. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy KRUZ-u, a także innych instytucji. Agromarsz 2026 odbędzie się w niedzielę w godzinach 9-16 na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 7 w Marszewie. Wstęp bezpłatny. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Niby będzie to zwykły ligowy mecz, ale jego oprawa będzie odświętna. Wszystko za sprawą jubileuszu 80-lecia, jaki w tym roku obchodzi Centra 1946 Ostrów. W sobotę wieczór na stadionie przy Kusucińskiego zagra w blasku Jupiterów z Dobroczanką Pępowo w ramach rozgrywek Redbox 5 Ligi.
6: Centra 1946 Ostrów w sobotę 3 października świętować będzie 80-lecie klubu. Z tej okazji zaprasza na zmodernizowany stadion przy ulicy Kusocińskiego swoich sympatyków i przyjaciół, byłych piłkarzy, trenerów i osoby tworzące na przestrzeni lat ten klub. Centra, która jest czwarta w tabeli Redbox 5 Ligi Grupy 3, zmierzy się z 13 Dąbroczanką Pępowo i będzie zdecydowanym faworytem spotkania. O 17.55 nastąpi wniesienie flagi z jubileuszowym herbem klubu. Następnie prezentacja zawodników, przemowa dla prezesa klubu wystąpienie zaproszonych gości, a o 18.15 rozpocznie się mecz. W przerwie spotkania odbędzie się pokazowy trening grup młodzieżowych Centry 1946 Ostrów. Z kolei w Metalaser 4. lidze w sobotę o 13.00 na wyjeździe z Wartą Śrem zmierzy się Ostrowia 1909, która potrzebuje punktów jak tlenu i gdzie je zdobywać, jak nie w meczach z rybalami z dołu tabeli. Warta wyprzedza Ostrowię o 1 punkt i dla obu drużyn to arcyważne spotkanie. Natomiast wicelider 4. ligi Pogoń Nowe Skalmierzyce zagra w niedzielę o 15.00 na wyjeździe z Huraganem Pobiedziska. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.

0: tylko teraz. Wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: A gdy jest już ciemno, śpiewał Piotr Kupicha swoją drogą. Łukasz Kosecki też świetnie go naśladuje. No właśnie. Ale nam chodzi o to, co on w tym tekście zawarł, że jest już ciemno, bo można kontynuować to zdanie, że gdy jest już ciemno, to warto na przykład odblaski mieć na sobie. No szczególnie jesienią.
1: I świecić przykładem. Pamiętajcie, drodzy rodzice, świecicie przykładem też dzieciom, także noście odblaski. I do tego też zachęcają policjanci z Kalisza.
0: No właśnie, ty przygotowałeś materiał na RCFM, można przeczytać te odblaski i apel policjantów również, tak?
1: Dokładnie. Nosić odblaski nie tylko tam, gdzie nakazują przepisy. Warto je nosić również w terenie zabudowanym, bo to pomaga być po prostu bezpiecznym.
0: A pora roku jest taka, że ten zmierzch niestety będzie zapadał coraz szybciej, więc pamiętajcie o tym, a o odblaskach i apelu policji przeczytacie na naszej stronie.
2: www.rc.fm

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermetic. Rejestracja, telefon 733 441 026, www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina z Razowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.
3: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne. Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski 21 stopni. Naprawdę ciepło, naprawdę przyjemnie jak na początek października. Nocą temperatura ma spaść najniżej do 11 stopni, więc ta różnica temperatur całkiem spora, ale póki co bez opadów, ze słabym i umiarkowanym wiatrem wiejącym z południowego wschodu. Ciśnienie dzisiaj wysokie, sięgające 1030 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 15. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jest nowa opinia biegłych w sprawie nożownika z Jarosławia. Drogówka w Łódzkiem dostała nowe auta do ścigania piratów drogowych. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy, chce dotrzeć do 30 tysięcy potrzebujących rodzin. Miriam Lipińska. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzewanego o atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Z dokumentu, który trafił właśnie do prokuratury okręgowej w Przemyślu, wynika, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Według biegłych 31-latek nadal ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
4: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
3: Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, jest w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Do ataku nożem w jarosławskim opactwie doszło dokładnie tydzień temu. Zmarła jedna osoba, ksiądz, a 4 pozostałe zostały ranne. 33-latek podejrzany o postrzelanie policjanta pod Bolesławcem usłyszał dziś zmieniony zarzut. Będzie odpowiadać za zabójstwo funkcjonariusza z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Śledczy zmienili zarzut po tym, jak ciężko ranny policjant zmarł. 33-latek miał strzelać do policjantów i jednego ranić w głowę, kiedy ci interweniowali w jego domu w Kraśniku Górnym z powodu podejrzenia kradzieży. A jutro pogrzeb 29-letniego funkcjonariusza, sierżanta Natana Sieronia. W samo południe we wszystkich komendach w całym kraju policjanci włączą sygnały w radiowozach w hołdzie zabitemu koledze. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyją syreny, a mieszkańcy dostają alerty. W czasie zagrożenia leczenie nie może zostać przerwane, podkreśla Kamila Ćwik, dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
5: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Tak naprawdę to będzie wszystko zależało, jaka będzie treść poleceń. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
3: Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Inwestycje będą służyły na czas wojny i pokoju. Drogówka w województwie łódzkim ma od dziś kilkanaście nowych, oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Będą wykorzystywane m.in. przez policjantów z grupy SPID, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami.
6: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
3: Policja w Łódzkiem ma w sumie 14 aut wyposażonych w wideorejestratory. Wolontariusze do szlachetnej paczki poszukiwani. Potrzeba prawie 2000 osób. Nabór przedłużono do 18 października. To praca wymagająca i odpowiedzialna, ale jak mówi Adam, jeden z wolontariuszy, warta wysiłku.
7: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
3: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwie opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 4 minuty po godzinie 15. Na początek tej godziny utwór bardzo tematyczny. Jesień trwa bez końca, śpiewa Roxy Węgiel.

0: Co ciekawego w kraju, proszę bardzo, sprawdzamy. Okazuje się, że rząd przyjął projekt nowelizacji prawa zwiększający wysokość stawek podatku cukrowego. No i jak się okazuje, drastycznie wzrośnie podatek cukrowy od napojów bez cukru. Tak, wiem jak to brzmi, ale przypomnę, żyjemy w Polsce. Czyli oczywiście chodzi tutaj o podatek, który zostanie nałożony dodatkowo jeszcze większy na napoje zero. Czekamy na nowy podatek od wody butelkowanej na przykład. Okazuje się, że litrowa butelka takiego napoju teraz wzrośnie o około złoty 50. No, jeszcze doliczmy sobie 50 groszy kaucji. I to się robią już znaczne sumy.
1: Reklama.
2: Pasja, talent, miłość do jazzu.
3: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla ciebie. Don't love.

0: Reklama. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina zrazowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Są tacy, którzy dopiero teraz kończą wakacje. Studenci, o nich mowa. Dziś wracają na uniwersytety. Do tematu wrócimy już o 15:30.

0: 15.30 na zegarach, teraz Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rozpoczyna się rok akademicki w kaliskich uczelniach. Szczegóły za chwilę. Ponadto kolejne urządzenie ratujące życie pojawiło się w Krotoszynie, a na koniec sport i przygotowania żużlowców do rewanżu w Pile.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Około 2100 osób postanowiło kontynuować swoją naukę na uczelniach wyższych w Kaliszu. Rozpoczyna się rok akademicki. Radio Centrum sprawdzało, jakie kierunki cieszyły się największą popularnością w tym roku.
3: Nie jest zaskoczeniem, że mieliśmy wielu chętnych na kierunek lekarski, fizjoterapię czy prawo. Cieszy nas jednak ogromne zainteresowanie kierunkami technicznymi, mechaniką i budową maszyn, elektrotechniką, budownictwem, ale również kierunkami, które są w ofercie Wydziału Nauk Społecznych. Tutaj tradycyjnie oblegane jest bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie czy logistyka i to zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Banasiak, rzecznik prasowy Uniwersytetu Kaliskiego. Na tej uczelni studia zarówno pierwszego i drugiego stopnia, jak i studia jednolite rozpoczęło ponad 1600 osób. Za to na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu studia rozpoczęło ponad 500 osób.
4: Największym zainteresowaniem cieszą się zarówno pedagogika w trybie studiów licencjackich i magisterskich. Mówimy o pedagogice tak zwanej ogólnej, gdzie mamy specjalności dotyczące terapii pedagogicznej i pedagogiki resocjalizacyjnej. No i pedagogika pięcioletnia z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. No i filologia angielska niezmiennie. Ona u nas nazywa się filologią angielską z pedagogiką i filologią angielską w edukacji na tym drugim stopniu. Bardzo przyzwoicie też wygląda to na pozostałych kierunkach, takich jak filologia polska, ochrona dóbr kultury, edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych, sztuk plastycznych.
2: Powiedział Radiu Centrum dr Radosław Nawrocki, dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku uczelnie przeżywały oblężenie, a to dlatego, że studia zaczynają dwa roczniki, 2007 i 2008.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: To ważna informacja dla krotoszynian i osób korzystających z targowiska miejskiego w Krotoszynie. Zamontowano tam automatyczny defibrylator AED, który może pomóc uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto wiedzieć, że AED prowadzi użytkownika krok po kroku przez akcję ratunkową, analizuje stan poszkodowanego, wskazuje, kiedy należy wykonać defibrylację, a ponadto jest proste i intuicyjne w obsłudze. Władze gminy podkreślają, że w przypadku zagrożenia życia liczy się każda sekunda, dlatego warto wówczas z tego urządzenia skorzystać. Wypracowali bardzo solidną, bo aż 26-punktową zaliczkę w pierwszym meczu o utrzymanie w Metalka z drugiej Ekstralidze, ale do rewanżu w Pile i tak podchodzą z dużą pokorą i przygotowują się, by w sobotę przypieczętować zajęcie siódmego miejsca w lidze. Mowa o żużlowcach Munfin Magnusa Ostrów, którzy w sobotę o 17 w Pile odjadą swój ostatni w tym sezonie mecz ligowy. W środę trenerzy awizowali składy, w których jeszcze pewnie znajdą kosmetyczne zmiany. Tomasz Gapiński i Jakub Krawczyk powiedzieli Radiu Centrum, że nie ma mowy o rozluźnieniu przed rewanżem po wysokim zwycięstwie na domowym torze, tym bardziej, że obiekt w Pile jest atutem gospodarzy.
5: Na rundzie zasadniczej pokazali, że nie był prosty, tak? I ze spokojem, mówię, podchodzimy z pokorą do tego meczu, przygotujemy się, będziemy bacznie obserwować też jakby przygotowania tego toru od samego rana, na pewno będziemy w Pile.
6: Bo wiedzieliśmy, że Piła jest mocno, że tak powiem, nagrzana na to, żeby tutaj zrobić jak najlepszy wynik, ale co wcale nas gdzieś tutaj nie uspokaja przed meczem w Pile, bo tam też się może wydarzyć wszystko, więc pełne skupienie i na spokojnie trzeba podejść do następnego meczu.
7: Macie w pamięci to, co wydarzyło się na wiosnę, czy gdzieś to może być zupełnie...
6: Nie, w ogóle gdzieś nie patrzę na ten mecz, bo nie powinno się to już powtórzyć.
2: A w awizowanym składzie Ostrowian na sobotni mecz nie ma co prawda Jakuba Krawczyka, co oznacza, że najprawdopodobniej trener Gapiński ustawi go na pozycję rezerwowego, by mieć większe pole manewru.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
9: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy na drogi Kaliszej regionu południowej Wielkopolski. Korki już o tej porze w mieście się pojawiają. Kierowcy, dużo cierpliwości dla was. A gdzie w tej chwili trwają prace drogowe? No przypominam, że mamy cały czas trwającą długofalową przebudowę ulicy Dobrzeckiej. I fragment tej ulicy w tej chwili jest zupełnie wyłączony z ruchu. Chodzi o odcinek od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. W jedną, jak i w drugą stronę na tym odcinku ulicy Dobrzec nie pojedziemy. No a to przekłada się na to, że w innych częściach miasta te korki się pojawiają. Większy ruch zatem w samym centrum. Podmiejska, okolice ronda Westerplatte, Górnośląska. Tutaj ten ruch w tej chwili całkiem spory. Częstochowska przy dojeździe do ronda Ptolemeusza. No i w dalszym ciągu także w regionie mamy utrudnienia na ulicy Łódzkiej i Kaliskiej. To już miejscowość Zduny. Chodzi oczywiście o drogę krajową. Na trasę na Opatówek drogę krajową numer 12. Tutaj wahadło, trwające prace drogowe. Ale takie prace drogowe napotkacie także chociażby na drodze

0: ofercie Model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
2: Ceny paliw, no niestety biją rekordy, politycy zwalają winy jedni na drugich, a kierowcy płacą jak za zboża. Powyżej 9 zł diesel, powyżej 8 zł 95, więc co możemy z tym zrobić? No, w sumie niewiele, tak by się mogło wydawać. Przecież nie wpłyniemy w żaden sposób na ceny paliw, ale możemy wpłynąć na to, ile tego paliwa zużywamy. I coraz modniejsze słówko ostatnio, czyli eco-driving. Czym ten eco-driving jest? Niczym innym jak po prostu ekojazdą, jazdą płynną, przynoszącą wymierne korzyści w postaci oszczędności od 5 nawet do 25% zaoszczędzonego paliwa. Przygotowałem dla Was zatem kilka takich złotych zasad ekodrivingu, co zrobić, żeby spalić mniej, o czym koniecznie warto pamiętać. Ruszajcie płynnie, bez gwałtownego przyspieszania, zmieniajcie biegi przy niskich obrotach, utrzymujcie stałą, umiarkowaną prędkość, unikajcie w miarę możliwości gwałtownego hamowania. Warto hamować silnikiem, gdy jest to możliwe. No i warto przewidywać sytuację na drodze, sprawdzać regularnie ciśnienie w oponach i nie wozić niepotrzebnego bagażu.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: To szerokiej, ekonomicznej jazdy życzę.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie.

0: Taka sytuacja.
1: Łukasz Kostecki pytał o coś bardzo ważnego, w szczególności jesienią i zimą, kiedy wieczory stają się coraz dłuższe.
2: Czy noszą panie odblaski?
3: No ja to jestem już przy świecy teraz, ale tak to...
4: Ja nie noszę.
3: Ja noszę przy torbie.
4: To ja nie noszę, bo jeżdżę samochodem na ogół, więc...
3: No. To ja pani... noszę właśnie.
2: A właśnie, piesi powinni w miastach też nosić odblaski, jak już pani
3: powinni.
2: Jest?
3: Powinni.
4: Chyba jest bezpieczniejsze jak wieczorem, no. Nie? Na pewno bezpieczniejsze to by było.
3: Tak. Wieczorem tak. Wieczorem powinno się nosić. Bo później nie noszą i nie widać. No ktoś jest, o tak jak pan. Jest ciemno, pan cały na ciemno ubrany i nie widać. Musi być.
5: Nie.
6: Ja wieczorami nie chodzę.
5: Mało kiedy wychodzę wieczorem. Jak muszę, to
6: ja idę. Do południa raczej, a wieczorami nie chodzę.
5: Nie.
2: A powinno być tak, żeby ludzie nosili odblaski wieczorkami?
5: Nosić, jeśli wychodzą z pracy,
6: ale proszę pana, ja jak idę tą główną ulicą złotą, to jest oświetlone i
5: ja
6: idę do domu.
5: Ja też mam bardzo oświetlone ulice.
6: Nigdzie się nie szwędam.
7: Ale tak jak ja widzę, bo blisko parku mieszkam, to dzieci mają odblaski.
2: Tak. To dobrze?
7: Mhm.
8: Bardzo dobrze.
7: Mi się wydaje, że tak. Mają.
5: Jak jeżdżą na rowerach, to też mają te odblaski, noszą. No, zakładają, no, mają, a to mają na ręku, a
6: na
5: to
6: plecakach.
5: Mają na kostce, ale mają. Na plecakach, przy rowerach jest też oświetlenie.
6: Tu mieszkam też przy parku
5: nie weszło. I nie boję się, bo jest bezpiecznie. Ja jestem zadowolona.
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zbyt ciężkie, czasem źle dobrane. Wraca temat szkolnego plecaka. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 16.
2: Reklama.
3: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
4: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
3: Aurelis-znicze.pl.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina zrazowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
6: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, Wał Staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
7: Co robić 4 października? Oczywiście jechać za Dynią do Rusowa. W dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Ciepło, słonecznie, pogodnie, bez opadów, 21 stopni na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski to na dzisiaj temperatura maksymalna, nocą ma spaść ona do 10 stopni, wciąż bez opadów, a ciśnienie cały czas wysokie, rośnie i sięgnąć może maksymalnie 1030 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: 16.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nastolatek z Ukrainy chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny. Część usteckich plaż ponownie otwarta, reszta jutro. Na stacji tylko tankowanie. Część kierowców oszczędza na czym się da. Miriam Lipińska wyszukiwał w sieci informacje dotyczące przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Warszawscy policjanci zatrzymali 15-letniego Ukraińca. Najbliższe 3 miesiące chłopak spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
4: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji. Policjanci ustalili jego tożsamość, zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i zgromadzili materiał, na podstawie którego określono mu czyn karalny przygotowania do zabójstwa.
3: O losie nastolatka ostatecznie zdecyduje sąd rodzinny. Chłopakowi grozi pobyt w poprawczaku. To kolejna eskalacja konfliktu hybrydowego. W ten sposób minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje ostatnie rosyjskie groźby. Kreml oświadczył, że jest gotów wykorzystać cały arsenał sił i środków, w tym broń jądrową, gdyby państwa NATO próbowały odciąć obwód królewiecki od reszty Rosji. Szef MON podkreślił, że w takich sytuacjach kluczowa jest jedność państw sojuszu.
5: Bez wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa Polaków, polityków, środowisk i władzy różnego szczebla i różnych ośrodków nie będzie pełnego bezpieczeństwa.
3: Do rosyjskiej deklaracji odniósł się też sekretarz generalny NATO. Mark Rutte zaapelował do Moskwy, by zaprzestała gróźb. Plaże w Ustce i w części tej gminy, m.in. w Rowach i Poddąbiu, znów są otwarte. Udało się już usunąć stamtąd substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Jutro Urząd Morski w Słupsku planuje otwarcie pozostałych plaż w gminie Ustka. Sprzątanie plaż trwało od wtorku. Być może w przyszłym tygodniu paliwo będzie o kilkanaście groszy tańsze, ale nie dlatego, że wraca program CPN, a dlatego, że Orlen obniżył ceny hurtowe. Na większe obniżki nie widać jednak szans, a skoro na paliwach zaoszczędzić nie można, kierowcy szukają oszczędności gdzie indziej i w drogę ruszają z własnymi kanapkami, a jeśli zatrzymują się w przydrożnym barze, kupują mniej jedzenia.
6: I tak się sporo zostawia pieniędzy na stacji, także myślę, że niektórzy też je ograniczają w ten sposób. Wydatki.
7: Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
8: To jak pan oszczędza, że co, już nie idzie po hot doga?
9: Hot dogi są zdrowe, nie są zdrowe. Buła, parówa.
8: Ale myślę sobie, że ten hot dog to jest tu w baku właśnie.
9: Oj, to nie jeden.
3: Mówią kierowcy i zazdroszczą swoim niemieckim, słowackim, czeskim i włoskim kolegom, bo w tych krajach od dziś wchodzą przepisy obniżające ceny paliw. Zbyt ciężkie i źle dobrane, takie są szkolne plecaki polskich uczniów, a przez to większość dzieci ma bóle kręgosłupa, nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie. Nie zawsze jednak winowajcą są podręczniki. Do tego, by zaglądać do plecaków naszych pociech, zachęca nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska, bo jak dodaje, można w nich znaleźć wiele różnych rzeczy.
10: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy, na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
3: Tymczasem normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka.
1: Kursy walut.
2: Euro w tym momencie to 4 zł 37 groszy, dolar amerykański 3 zł 87 groszy. Średni kurs dla franka szwajcarskiego wynosi 4 zł 64 grosze, a dla funta brytyjskiego 5 zł 13 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 16, teraz K-popowa gwiazda, kiedyś Blackpink, teraz solowa kariera, czyli Rosé i New Trick.

0: Reklama.
1: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
2: Mamo! Co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
3: Je się łakocie z delikatesów centrum.
4: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz na

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i AirBauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
0: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: Od radia dla Ciebie.
2: Ogłoszenie.
5: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osób na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wózka widłowego i operator wycinarki laserowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. Zatrudniamy kobiety i mężczyzn.
2: Ogłoszenie.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Już niebawem utrudnienia w gminie Gochów się pojawią. 3 października dokładnie droga Macew-Jastrzębniki zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. Powodem będą planowane na ten dzień prace remontowe nawierzchni drogowej. Gmina Gochów o tym informuje, a ja przypominam, że i wy możecie informować o wszystkim tym, co dzieje się na waszej trasie. Wszystkie drogowe zdarzenia, utrudnienia, prace informujcie śmiało. My te informacje chętnie przekażemy dalej.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.
3: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Magiczne miejsce dla dzieci grup szkolnych i przedszkolnych.
4: Robiliśmy pierniki.
5: Spotkaliśmy Mikołaja i elfy.
3: Przygody, zabawa i edukacja o świętach w jednym miejscu. Wioska Świętego Mikołaja czeka na was. Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Rezerwuj wycieczkę już dziś i poczuj magię świąt.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Kalisz znów stanie się stolicą jazzu. Do tego tematu wrócimy już niebawem. Powiemy także, dlaczego z Kalisza znika jedna karetka. Więcej informacji już o godzinie 16.30.

0: 16.30 w tej chwili na zegarach. Czas na informacje z regionu, które przedstawi Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Areszt za plantację i nie tylko. Szczegóły za chwilę. Ponadto z Kalisza znika jedna karetka, a na koniec do Kalisza powraca festiwal jazzowy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 20-latek uprawiał 20 krzewów konopi w lesie. Ostrzeszowscy policjanci zatrzymali mężczyznę w minionym tygodniu.
3: W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze przeprowadzili u mężczyzny test na obecność środków odurzających, który dał wynik pozytywny. W związku z uzasadnionym przypuszczeniem kierowania pojazdem mechanicznym po użyciu tych środków, pobrano od niego krew do dalszych badań. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy, a pojazd, którym się poruszał, został zabezpieczony procesowo.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowy Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Mundurowi ujawnili w jego miejscu zamieszkania aż 273 gramy już ususzonej marihuany. Mężczyznę zatrzymano, trafił do policyjnego aresztu. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Z Kalisza zniknął jeden zespół ratownictwa medycznego. Zgodnie z zapowiedzią Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jedna z czterech kaliskich karetek wraz z załogą od czwartku 1 października stacjonuje w Opatówku. To efekt analiz Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego czasów dojazdów ZRM z Kalisza do poszczególnych miejscowości gmin powiatu kaliskiego, z których wynikało, że w części z nich pacjenci muszą zbyt długo czekać na ratunek.
4: Opatówek był właśnie taką białą plamą i rzeczywiście tych wyjazdów do Opatówka było bardzo dużo, a tej karetki nie było zabezpieczonych. Dlatego postanowiliśmy relokować tą karetkę właśnie z Kalisza do Opatówka. Oczywiście my cały czas podkreślamy, że to nie jest ostateczna decyzja i będziemy cały czas analizować te wszystkie wyjazdy, to całe zabezpieczenie zarówno Opatówka, jak i Kalisza i wszystkich ościennych gmin miasta Kalisza. Także w przeciągu roku jeszcze raz podejdziemy do takiej analizy. Jeżeli rzeczywiście te czasy dojazdów będą rzutowały na Kalisz, po prostu będziemy myśleć o tym, żeby czy relokować, czy tu kolejny zespół powstał.
2: Powiedziała Radiu Centrum Karolina Fabisz-Szulc, wicewojewoda Wielkopolska. Na to jednak potrzebna jest zgoda i pieniądze z NFZ. Informacje o planowanym przeniesieniu karetki ze szpitala przy Toruńskiej w Kaliszu do Opatówka pojawiły się w pierwszym kwartale tego roku. Spotkały się one ze sprzeciwem medyków pracujących w tej bazie, ale i samorządowców z Kalisza. W tej sprawie odbyło się kilka spotkań, ale nie zmieniły one decyzji o relokacji.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: 3 dni jazzu, 11 koncertów, 2 sceny i 43 artystów z 8 krajów. Tak zapowiada się 53. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu. Od 20 do 22 listopada na festiwalowych scenach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu spotkają się artyści z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Norwegii, łącząc światowe nazwiska, najciekawsze dźwięki współczesnego jazzu i różnorodne muzyczne estetyki.
5: Znakomitych kilkunastu pianistów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, i w sensie stylistycznym od takiego jazzu, powiedziałbym, może nie tradycyjnego, ale powiedzmy, że bardziej melodyjnego, po jazzowe eksperymenty niezwykle fascynujące. Są tutaj projekty, które łączą muzykę z warstwą wizualną. Mamy ciekawe połączenia instrumentalne, na przykład piano plus lira korbowa. Mamy czasami rywalizację fortepianu analogowego z elektrycznym.
2: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Festiwal zainauguruje już 19 listopada prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego Jazz Nocy Generała. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, a cały program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Godziny szczytu na drogach Kalisza i regionu południowej Wielkopolski wciąż są obecne. W wielu miejscach trzeba poczekać nieco dłużej. Spory ruch chociażby na Górnośląskiej, chociażby w okolicach Ronda Westerplatte, okolice Ronda Dobrzec. Tutaj pewne zmiany nam zaszły, jeśli chodzi o organizację ruchu w związku z trwającymi pracami drogowymi, gdyż od Ronda Dobrzec do skrzyżowania z Szapoczników nie pojedziemy. Mamy ten odcinek drogi wyłączony z ruchu i to część tej długofalowej przebudowy ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała. Mamy w Kaliszu także remont na ulicy Romańskiej, a także na ulicy Skalmierzyckiej w Opatówku, droga krajowa Kalisz-Opatówek. Na tej trasie także spore utrudnienia, całodobowy ruch wahadłowy, Ostrów Wielkopolski. Tutaj z kolei przebudowa drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, jak i w samym mieście trwa remont ulicy Wrocławskiej. W Pleszewie, przypomnijmy, przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, a w gminie Gołchów już pojutrze, bo w sobotę, 3 października, zamknięty zostanie odcinek Macew-Jastrzębniki. Na ten dzień odcinek zostanie całkowicie wyłączony z ruchu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease.

0: ten tańszy o 30 groszy. Po przełożeniu tego na ceny na pylonach na stacjach paliw wychodzi mniej więcej na to, że za benzynę zapłacimy około 17 groszy mniej, a za diesla około 15 groszy mniej.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 17.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla ciebie.

0: Cutting Crow w głośnikach, do tego piękne słońce za oknami. W ogóle nie czuć, żeby ta jesień już trwała i żeby był październik. Karolina Romka ze mną w studiu Radia Centrum. Cześć,
1: dzień
0: cześć.
1: Dobry, cześć. Nie, no jest jesień.
0: Jest jesień? Okay.
1: Jest, jestem jesieniarą, więc ja jesień czuję już w sierpniu.
0: Okej, okay. W 1 października mamy sporo świąt. Mm-hmm. Nie wiem, które ci najbliższe, które najchętniej będziesz świętować albo już świętowałaś.
1: Są 3, 4, 5.
0: 5 aż.
1: Tak.
0: Dzień kawy?
1: Oczywiście od
0: Dobra.
1: Samego rana.
0: Międzynarodowy Dzień Muzyki.
1: Oczywiście będę świętować do 23.
0: Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków.
1: Mam.
0: Będziesz się świecić?
1: Mam,
0: tak, będzie.
1: Mam, okay. Oczywiście. Dzień, tak jeżdżę na rowerze.
0: Dzień wegetarianizmu, mówiłem.
1: Też byłam dzisiaj w mojej wegańskiej knajpce i zjadłam.
0: Tego nie świętujesz, mam nadzieję, ostatniego święta. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
1: A czemu
0: jeszcze nie?
1: Ale to ja nie muszę być starsza. Znaczy, starsza jestem od ciebie, więc już jest jakiś pretekst.
0: Czyli już jest pretekst do świętowania, okej. Okay. No dobra, no to każdy niech świętuje to, co lubi.
1: Ale jeszcze jest Dzień Uśmiechu.
0: A, Dzień Uśmiechu.
1: Dzień ptaków, no to... od rana też było słychać przy tej kawie, jak ćwierkają.
0: Do tych dni.
1: No jest mnóstwo.
0: W jednym dniu. Sporo się dzieje. Karolina, przypomnij jeszcze o nie tylko tych dniach, na pewno po godzinie 17. Ja za dzisiaj dziękuję. Damian Klimiński, do usłyszenia. Karolina zostaje z wami.
1: Za moment.
2: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina z Razowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2+1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Jeszcze jest przyjemnie, jeszcze słonecznie. Korzystajcie z tej pogody, bo powoli temperatura zacznie spadać. Jeszcze jest 20 stopni, ale słońce powoli też będzie zachodzić, więc już nam się będzie robiło chłodniej. Do tego wiatr z południowego wschodu. Teraz wieje umiarkowanie, 19 km na godzinę. Na barometrach niezmiennie 1028 hektopaskali, a warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 17. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nie będzie uwalniania rezerw paliwa, by obniżyć ceny, zapowiada minister. Lawina komentarzy po drwinach Sławomira Mentzena z policjantek. Nie sukces i nie sława. Na koniec sprawdzimy, co dla Polaków jest najcenniejsze w życiu. Miriam Lipińska. Rząd chce ulżyć kierowcom, ale nie za wszelką cenę. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby obniżyć ceny na stacjach, bo jak wyjaśnia, będą one uwalniane tylko wtedy, gdy paliwa zabraknie.
4: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
3: Rząd cały czas powtarza, że program CPN wróci, gdy prezydent podpisze ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. A skoro o prezydencie mowa, dziś wieczorem o 20:00 Karol Nawrocki ma wygłosić orędzie. Szef jego gabinetu, Paweł Szefernaker, nie wyjaśnił jednak, czego orędzie ma dotyczyć. Burza po nagraniu Sławomira Mentzena z Konfederacji, w którym zadrwił z policjantek przyjętych do służby na Dolnym Śląsku. Chodzi o te słowa.
5: Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuje się bezpiecznie. Gruzińskie gangi, zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
3: Nagranie spotkało się z ostrą reakcją internautów i polityków, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
6: To jest strzał w kolano, a nawet dwa kolana. Nie można się naśmiewać, nie można sobie żartów robić z kobiet, które są na służbie i uważam, że zapłaci za to najwyższą cenę polityczną, dlatego że nie może być to akceptowalne.
3: Od słów Mentzena dystansuje się też Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
7: Polskie służby mundurowe od jakiegoś czasu rzeczywiście przyjmują więcej kobiet i myślę, stan naturalny i oczywisty.
3: Niewykluczone, że słowami Mentzena zajmie się Sejmowa Komisja Etyki. Rolnik z Gliwic, 60-letni Józef Magiera, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
8: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
3: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega Sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, mówi szef Sanepidu Paweł Grzesiowski.
9: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
3: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. I na koniec o tym, co jest dla Polaków najcenniejsze. Jak się okazuje, zdecydowana większość, 74%, wskazało szczęście rodzinne. Na drugim miejscu jest zdrowie, które wybrało 71% pytanych, a z badania CBOS-u wynika też, że dla blisko połowy respondentów kluczową wartością w życiu jest uczciwość. Natomiast najmniej, według sondażu, cenimy sukces i sławę. Wskazało je zaledwie 3% pytanych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 17, a ja cenię sobie waszą obecność przy radioodbiornikach, gdziekolwiek jesteście. Mam nadzieję, że jesteście ze mną. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. 1 października już w kalendarzu, no to gramy. ATC jako pierwsze, ENA i Red Hot Chili Peppers w kolejce.

0: Reklama.
1: Co robić 4 października? Oczywiście, jechać za Dynią do Rusowa. W dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
8: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla Ciebie.

Pomyśleć, że nam się tak jesień pięknie rozkręca i że to już 274 dzień roku, 91 dni do końca roku. Wiecie, jak to szybko strzeli, no ale oczywiście nie pospieszajmy czasu, niech będzie tak, jak jest. Do tego tej jesieni, o której mowa, jeszcze cała 81 dni. Dzisiaj zachód słońca, 18:25, więc korzystajcie jeszcze ze słońca, dopóki jest ciepło i przyjemnie. I korzystajcie z muzyki na 106.4, której dzisiaj naprawdę sporo, w tym po polsku. Patrycja Markowska teraz. Jeszcze.

0: Wersja. Talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
1: Więcej na www.cais.kalisz.pl.
0: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
2: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9 edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
3: Reklama.

0: 17.30 minęła wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kaliscy policjanci zachęcają do noszenia odblasków. Ponadto w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu pojawiła się nowa wystawa, a na koniec sport i podsumujemy wyjątkowy półmaraton południowej Wielkopolski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mamy jesień, a to oznacza coraz szybciej zapadający zmrok i coraz późniejszy świt. To także ograniczenia widoczności na drodze, dlatego w dniu ogólnopolskiego policyjnego Dnia Odblasków mundurowi apelują do pieszych, by zakładali choć niewielkie elementy odblaskowe nawet w terenie zabudowanym.
3: Staramy się promować noszenie właśnie odblasków również w obszarze zabudowanym, nie tylko tak jak przepis wymaga, czyli po zmroku, poza obszarem zabudowanym, jeśli nie korzystamy z chodnika. Na pewno ułatwia to poruszanie się i kierowców, i pieszych. Pieszy jest widoczny z większej odległości, a w obecnym czasie, tym jesiennym, kiedy szybko zapada zmrok, kiedy czasem zdarzają się opady deszczu, jest ciemno, widoczność nam się pogarsza i osoby, które poruszają się pieszo, ubrane na ciemno, naprawdę są mało widoczne.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Joanna Wejman, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kaliscy mundurowi podczas licznych akcji profilaktycznych prowadzonych na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego rozdają elementy odblaskowe, które warto założyć i być bezpiecznym na drodze.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Wspomnienie Adriana Wykroty to nowa wystawa, którą od początku października można oglądać w Galerii Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Jest ona fotograficznym zapisem świata artysty, które zmieniły narodziny jego córki, a także sposobem, by kiedyś pokazać jej pierwsze lata życia.
4: Cały ten projekt polega na tym, żeby zapisać ten czas, którego dziecko według badań naukowych nie pamięta tego pierwszego okresu. To zjawisko się nazywa amnezją dziecięcą i ja postanowiłem przy okazji właśnie tych wszystkich naszych małych przygód rejestrować to, co dookoła nas i zapisywać, żeby stworzyć po pierwsze taką pamiątkę, a po drugie zobaczyć później pewnie po czasie, jak ten okres wyglądał.
2: Powiedział Radiu Centrum Adrian Wykrota. Wystawę w Galerii Centrum można oglądać od 1 października, ale wernisaż odbędzie się 14 października o 18. Ekspozycja prezentowana jest w ramach 8. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii. Artur Drobczyński z klubu Zewka Runners i Marta Wielba z Aktywnego Ostrzeszowa zwyciężyli w półmaratonie ostrzeszowskim Koroną Wzgórz Wielkopolski. To nowa impreza biegowa, która na start przyciągnęła ponad 100 doświadczonych biegaczy, ale także debiutantów. Uczestnicy pokonywali 21-kilometrową trasę malowniczą, ale też wymagającą, ponieważ wiodącą najwyższymi wzniesieniami regionu. Zawody podsumował Radiu Centrum starosta ostrzeszowski, jednocześnie uczestnik Dariusz Świtoń.
5: Cieszę się, że mogłem ze wszystkimi biegaczami wziąć razem udział w tym całym cudownym wydarzeniu biegowym, które mam nadzieję też wpisze się na stałe w ten kalendarz tutaj biegów w naszym powiecie. Ten bieg, ten półmaraton, taki Koroną Wzgórz Wielkopolski przez dwa najwyższe wzniesienia Wielkopolski, Bełczynek, Obelą Górę, ale również przy źródłach Złotnicy i źródła Niesobu przy Parzynowie, a właśnie Złotnica przy Rogaszycach. Wspaniała trasa, wizualnie, po prostu geograficznie, tu po prostu nie można nie pobiec.
2: A drugie miejsce zajął Przemysław Małecki z Ostrzeszowa, trzecie Jakub Kmiecik z Wrocławia. Wśród pań podium uzupełniły Magdalena Mądra z Odolanowa i Ewa Suski. Warto dodać, że pamiątkowe statuetki trafiły też do zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych, a wśród wszystkich biegaczy rozlosowano nagrody rzeczowe.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry wszystkim, którzy za kółkiem. Mam nadzieję, że w tej trasie jest Wam przyjemnie, bez pośpiechu i bez żadnych problemów. Jeżeli chodzi o utrudnienia te związane z korkami, tych o tej godzinie na szczęście nieco mniej. Są utrudnienia związane z kolei z remontami, a w Kaliszu remont jest na ulicy Romańskiej. Tutaj już pierwsze pachołki, sprzęt dzisiaj także jeździł, więc tu zwróćcie uwagę także na tymczasowe oznakowanie. Przebudowa ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała. Tu także dla ruchu zamknięta Dobrzecka na odcinku od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Zwróćcie uwagę także na oznakowanie, gdzie zaznaczone są także dojazdy i nakazy, i zakazy oczywiście. Remont Skalmierzyckiej także trwa. No i droga numer 12, Krajowa, Kalisz, Opatówek w Zdunach. Całodobowo tutaj jest oczywiście sygnalizacja świetlna, więc również noga z gazu. Ostrów Wielkopolski, drogowców spotkacie na Wrocławskiej, no i za Ostrowa w kierunku Krotoszyna, czyli Krajowa 36.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: To już od dzisiaj rząd zajął się nowelizacją przepisów podwyższających karę grożącą właścicielowi stacji, na której wykryte zostanie niewłaściwe działanie odmierzaczy paliwa. Przepisy mają zostać zaostrzone wskutek raportu Najwyższej Izby Kontroli, który pokazał, że zatankowanie większej liczby litrów paliwa od pojemności baku nie należy do rzadkości niestety.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty niespełna do godziny 18. Wracamy do muzyki na 106.4. Formacja

0: dziś i poczuj magię świąt. Reklama.
1: Od radia.
2: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
3: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
1: Od radia dla Ciebie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Cóż to w najbliższych wiadomościach? Zerkam, co się będzie działo, a te wiadomości już za kilka chwil, bo o godzinie 18:00, czyli będzie o przesyłce. Czy to zbieg okoliczności, czy jednak zatruta przesyłka, taki incydent w żandarmerii, a także coś na temat polskiego miodu. Szczegóły już o godzinie 18:00.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis. Znicze.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Jaki będzie kolejny dzień? Czy również słoneczny? Otóż jak najbardziej. Jutro od samego rana oczywiście rześko, bo 11 stopni, ale już pierwsze promienie słoneczne. W ciągu dnia więcej chmur bez opadów i maksymalnie do 23 stopni, więc chyba też myślę dobrze. Od samego rana także na barometrach 1030 hektopaskali wysoko, ale biamat będzie korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nowa opinia w sprawie zabójcy z Jarosławia. Nadal nie można go przesłuchać. Zatruta przesyłka czy zbieg okoliczności? Śledczy badają incydent w żandarmerii. Coraz mniej polskiego miodu. Na półkach go pewnie nie zabraknie, ale będzie droższy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest nowa opinia biegłych w sprawie Ichora M., mężczyzny aresztowanego po zabójstwie księdza w opactwie w Jarosławiu. Wynika z niej, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Mężczyzna przebywa w areszcie. Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej przesyłki w jednostce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębiej. Po otwarciu paczki dwóch żołnierzy i pracownik wojska zaczęli skarżyć się na duszności i trafili do szpitala. Na szczęście badania nie wykazały zatrucia, a wstępne kontrole wykluczyły obecność niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych albo radiologicznych. Śledczy sprawdzają, co znajdowało się w podejrzanej przesyłce, która została zabezpieczona do dalszych badań, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
4: Pobrana zostanie próbki materiału biologicznego, zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt. Sprawdzimy, czy faktycznie te objawy, które pracownicy wojska zgłosili, mają jakikolwiek związek.
3: Śledczy nie wykluczają jednak, że tajemnicza przesyłka i problemy zdrowotne pracowników to był tylko zbieg okoliczności. Żołnierze piechoty morskiej USA włączyli się w misję NATO Straż Bałtycka. Mają wzmocnić monitoring infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym. Marines zostali skierowani na teren Finlandii. Jednocześnie amerykański okręt wojenny z załogą liczącą 300 marynarzy zawinął do portu w Sztokholmie. Sztab Moniki Piątkowskiej pozywa w trybie wyborczym Łukasza Gibałę. Chodzi o jego wypowiedź o radnych KO, którzy, jak twierdzili, deklarowali wolę współpracy z nim. Radni zaprzeczają, a kandydat na prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała, wcześniej przekonywał, że takie rozmowy się odbywały. Katarzyna Młynarczyk.
5: To o te słowa chodzi radnym Koalicji Obywatelskiej.
6: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. 6 z Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
5: O tym, że takich rozmów nie było, przekonuje Grzegorz Stawowy, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa.
7: Cała grupa, całe 19 osób podpisało deklarację, w której oświadczają, że jest to nieprawdą, co powiedział Łukasz Gibała, że to jest sytuacja, która nie miała miejsca.
5: Sztab Piątkowskiej chce, by sprawę rozstrzygnął sąd w trybie wyborczym. To jeden z pierwszych ostrych sporów drugiej tury i dotyczy sprawy kluczowej dla ewentualnej prezydentury Gibały, czyli tego, z kim mógłby zbudować większość w Radzie Miasta.
3: Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale to niewiele pomogło. Musimy ratować się importem głównie z Ukrainy i Chin, mówi Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
8: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
3: Miód prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro powrót na Stadion Narodowy i kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
10: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
9: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko kilka dni temu w meczu z Norwegią. Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Michał Waszkiewicz.
10: Ronaldo mecze z Norwegią zaczął na ławce. W drugiej połowie się rozgrzewał, ale na boisko nie wszedł. Dzień później w ramach protestu opuścił trening. Selekcjoner Jorge Jesus tłumaczył jednak, że konfliktu między nimi nie ma. Po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Nie ma z czego robić afery.
11: No, późno żogu.
10: Do Danii przyleciał nawet prezes portugalskiej federacji, ale nic nie wskurał. Ronaldo wyjechał, a selekcjoner powiedział jasno, w kaszę dmuchać sobie nie da. Nigdy nie będzie piłkarza, który będzie mi mówił, co mam robić jako trener. Nigdy. Ani mi, ani nikomu innemu w futbolu. Żaden piłkarz, żaden prezes. Nigdy. Zero.
11: Nunca. Zero.
10: Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania napisał jedynie, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Magda Linet przegrała z Katarzyną Siniakową 4-6, 3-6 i odpadła w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie. Z Czeszką Polka zmierzyła się po raz szósty i doznała trzeciej porażki. To czwarte kolejne zawody, które Linet kończy na pierwszej rundzie. Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnała się Katarzyna Kawa, a do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Iga Świątek i Maja Chwalińska rozpoczną zmagania od drugiej rundy. Świątek zagra z Chinką Xinyu Gao, która pokonała Węgierkę Panę Udvardi 6-2, 6-3.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermedic. Rejestracja, telefon 733 441 026, www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, Wał Staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla ciebie.

Póki na to czas, a czas leci, leci 17, właściwie to już zaraz 18 minut po godzinie 18, a w kwestii czasu, no to dobrze, policzmy do tych świąt, na które niektórzy czekają. Andrzejki za 58 dni, ba, ale pewnie Andrzejkowe znów się odpalą, ba, to już tak na dobrą sprawę są informacje o balach Andrzejkowych i już się sale zapełniają, więc pewnie jest to też przyjemna okoliczność, żeby skorzystać i trochę poimprezować. Mikołajki dla tych, którzy chcą być grzeczni i znaleźć coś pod poduszką albo w bucie, więc czas start, bo wiecie, to nie jest tak, że tylko dzień przed albo w tym dniu. 65 dni do Mikołajek, do Bożego Narodzenia 84 dni, a do Sylwestra 90, więc można zacząć projekt Sylwester, jeżeli byście mieli ochotę, to bardzo proszę. W kwestiach związanych z odchudzaniem czy z innymi tematami to jest dobry moment, jakbyście wybierali sukienkę czy inne fajne kreacje. A w kwestiach związanych z czasem u mnie. Ja mam nadzieję, że za pomocą muzyki, zwłaszcza tej wieczornej, dobrze nastrojonej, trochę wam ten czas zwolni właśnie przy tej muzyce.

0: Reklama.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Reklama.
2: 106,4 FM.

0: Dawid Al i formacja Rockset. Mała przerwa w muzyce, bo zbliża się godzina 18.30, więc czas na kolejne wiadomości. Te przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o zbiórce tekstyliów w Ostrowie, agromarszu w Marszewie, a na koniec sport i jubileuszowy mecz ostrowskiego zespołu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowianie znów będą mogli oddać niepotrzebne ubrania i tekstylia do mobilnych punktów zbiórki. Miasto Ostrów Wielkopolski i spółka MZO ponownie organizują akcję, która w ubiegłym roku przyniosła ponad 15 ton zebranych rzeczy.
4: W tym roku zbiórka obejmie wszystkie ostrowskie osiedla. Mobilne punkty pojawią się w wyznaczonych miejscach, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli oddać niepotrzebne rzeczy blisko swoich domów i bezpłatnie. Do zbiórki można przekazywać m.in. ubrania, czapki, rękawiczki, szaliki, buty i tekstylne torby. Przyjmowane będą również domowe tekstylia, jak pościel, prześcieradła, ręczniki, koce, narzuty, obrusy, firany czy zasłony, a także czyste szmaty i czyściwo. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie rzeczy. Odzież przeznaczona do ponownego użycia powinna być czysta i w dobrym stanie. Organizatorzy proszą, żeby rzeczy zapakować w worki lub kartony, a jeśli to możliwe, posegregować. Osobno można przygotować na przykład odzież dziecięcą i ubrania dla dorosłych, a także oddzielić rzeczy nadające się do ponownego użycia od pozostałych materiałów. Akcja będzie prowadzona w 4 październikowe soboty. W każdym wyznaczonym miejscu samochód zabierający tekstylia będzie czekał przez 2 godziny. Mobilna formuła ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom pozbycie się niepotrzebnych rzeczy bez konieczności dowożenia ich do stacjonarnego punktu. Szczegółowy harmonogram miejsc i godziny odbioru można znaleźć w informacjach miasta i miejskiej spółki MZO. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już w niedzielę 4 października w Marszewie odbędą się jesienne targi rolno-ogrodnicze Agromarsz. Wydarzenie organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu będzie okazją do poznania oferty firm rolniczych, producentów, rękodzielników, kół gospodyń wiejskich oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa.
5: Po 18 latach na targi powraca wystawa zwierząt. Najważniejszym wydarzeniem Agromarszu będzie konkurs młodego hodowcy, podczas którego zaprezentują oni swoje cieliczki. Prezentacje odbędą się w godzinach 10-12, a wyniki konkursu poznamy o 12.30. Na odwiedzających targi czeka również kiermasz ogrodniczy, nowoczesne maszyny, sprzęt rolniczy, produkty rolniczego handlu detalicznego, a także regionalne przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Nie zabraknie w Marszewie konkursu Jesienne Ciasta Wielkopolski, pokazu garncarstwa, a także muzyki. O 13.00 wystąpi zespół folklorystyczny Kalina z Blizanowa. Jesienne targi rolno-ogrodnicze Agromarsz to doskonała okazja, by połączyć zakupy, degustację lokalnych produktów i rodzinną rozrywkę. Organizatorzy przygotowali atrakcje nie tylko dla rolników, ale to oni będą mogli skorzystać z porad przedstawicieli między innymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy KRUS-u, a także innych instytucji. Agromarsz 2026 odbędzie się w niedzielę w godzinach 9-16 na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 7 w Marszewie. Wstęp bezpłatny. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Niby to będzie zwykły ligowy mecz, ale jego oprawa będzie odświętna. Wszystko za sprawą jubileuszu 80-lecia, jaki w tym roku obchodzi Centra 1946 Ostrów. W sobotę wieczór na stadionie przy Kusocińskiego zagra w blasku Jupiterów z dobroczanką Pępowo w ramach rozgrywek Red Box 5 Ligi.
6: Centra 1946 Ostrów w sobotę 3 października świętować będzie 80-lecie klubu. Z tej okazji zaprasza na zmodernizowany stadion przy ulicy Kusocińskiego swoich sympatyków i przyjaciół, byłych piłkarzy, trenerów i osoby tworzące na przestrzeni lat ten klub. Centra, która jest czwarta w tabeli Red Box 5 Ligi Grupy Trzeciej, zmierzy się z 13 Dąbroczanką Pępowo i będzie zdecydowanym faworytem spotkania. O 17.55 nastąpi wniesienie flagi z jubileuszowym herbem klubu. Następnie prezentacja zawodników, przemowa Słowa prezesa klubu, wystąpienie zaproszonych gości, a o 18.15 rozpocznie się mecz. W przerwie spotkania odbędzie się pokazowy trening grup młodzieżowych Centry 1946 Ostrów. Z kolei w Metalaser czwartej lidze w sobotę o 13.00 na wyjeździe z Wartą Śrem zmierzy się Ostrowia 1909, która potrzebuje punktów jak tlenu i gdzie je zdobywać, jak nie w meczach z rywalami z dołu tabeli. Warta wyprzedza Ostrowię o jeden punkt i dla obu drużyn to arcyważne spotkanie. Natomiast wicelider czwartej ligi Pogoń Nowe Skalmierzyce zagra w niedzielę o 15.00 na wyjeździe z Huraganem Pobiedziska. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca.

0: dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M, tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
1: Od radia.
3: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
1: Od radia dla Ciebie.

Nie ma się co śmiać, tu trzeba sobie zaplanować jakoś przyjemny czas. Są tacy, którzy z urlopem czekali do tego czasu, gdzie inni będą marznąć, kiedy będzie padać, kiedy będzie szaro. To są osoby, które trzeba przyznać, są także sprytne i one wiedzą gdzie. No właśnie, oczywiście w poszukiwaniu słońca w większości, a gdzie jesienią można, gdzie jest ciepło i bez tłumów już, bo przecież poza sezonem. No tuż nadal kłania się Grecja, ale też nie cała, pamiętajcie, Kreta i Rodos. Tutaj wciąż nawet do 27 stopni. Ponoć idealny moment na zwiedzanie także zabytków bez tych letnich upałów i kolejek. Cypr również się kłania. Tu też zjecie smacznie. No i Hiszpania, Włochy, Andaluzja i Toskania. Ta pogoda sprzyja spacerom, degustacji lokalnych smaków i tej bardzo przyjemnej, ciepłej atmosferze. Wyspy Kanaryjskie. Tam także gwarancja słońca. No i tradycyjnie egzotyczne kierunki, jak na przykład Egipt, czy Turcja, czy Tunezja. Egzotyka, jeżeli ktoś ma nieco grubszy portfel, to Zanzibar, Oman, Dominikana. Ale jesień w Polsce też przyjemna. Można wyskoczyć nad morze, można w góry. Pamiętajcie także o Bieszczadach. No i pamiętajcie, że w górach, zwłaszcza w Tatrach, na tych najwyższych szczytach już śnieżnie. No to co, wsiadamy do pociągu? Muzyczny na pewno już teraz powoli odjeżdża.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No właśnie, znów temat paliw wraca jak bumerang. Niestety to nie są dobre wiadomości. Powiemy także o uruchomieniu artykułu 5 NATO. Takie tematy również w wiadomościach o 19.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Jeszcze będzie można korzystać z przyjemności, jakie daje siedzenie na słońcu, jeżeli oczywiście będziecie mieli na to trochę wolnego czasu. Trzymam kciuki. Jutro maksymalnie w naszym regionie 23 stopnie. Od samego rana oczywiście rześko, bo w okolicach 11. Bez opadów, chmur, owszem, nieco więcej. Od rana na naszych barometrach w okolicach 1030 hektopaskali biomet korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71. Ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Paliwa coraz droższe, wyraźnie ponad 8,9 zł. Nie zawahamy się uruchomić artykułu 5 NATO, mówi unijny komisarz. Sławomir Mentzen podpadł policji, a zwłaszcza policjantkom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Płacimy jeszcze więcej za wszystkie paliwa. Benzyna w tym tygodniu podrożała średnio o 14 groszy za litr, olej napędowy o 11 groszy. Sytuację pogorszyły zapowiedzi wstrzymania eksportu oleju napędowego przez Stany Zjednoczone, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
4: To może przeszkodzić i stanąć znowu na drodze obniżek cen paliw na stacjach.
3: Bo jak podkreślają eksperci, sytuacja na rynku paliw jest nadal wyjątkowo niestabilna, a wszystko zależy od tego, jak dalej będzie się rozwijać sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jeśli Rosja zaatakuje zakłady w państwach europejskich, które produkują uzbrojenie dla Ukrainy, uruchomiony zostanie artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, powiedział komisarz Unii do spraw obronności Andrius Kubilius. To komentarz do rosyjskich gróźb i działań hybrydowych. Ostatnio Rosja groziła Europie użyciem pełnego arsenału, jeśli NATO uderzyłoby w Królewiec. Stereotypowe ocenianie kobiet w mundurze ze względu na płeć jest niebezpieczne. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen wzbudził kontrowersje, zdaniem niektórych powiela stereotypy dotyczące kobiet. Skomentował w internecie informacje o zatrudnieniu przez policję nowych funkcjonariuszek. Napisał, cytat, od razu czuję się bezpieczniej. Zostało to powszechnie odebrane jako ironia. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka wyjaśnia, że nowych policjantów obowiązują te same wymogi niezależnie od płci.
5: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo i nie jedna dziewczyna w mundurze to są kobiety, które mają ze sobą różne wyniki w mistrzostwach typu karate i innych takich wymagających fizycznej sprawności w tych przestrzeniach sportowych i nie jedna ma zdecydowanie więcej jaj niż nie jeden polityk.
3: Słowa Mentzena skomentowała Dolnośląska Policja, wyraziła ubolewanie nad jego postawą. 46-latek podejrzewał

0: Podejrzany o próbę wysadzenia firmy w Elblągu usłyszał zarzuty. Według śledczych zostawił przy przyłączu gazowym pojemniki z łatwopalną cieczą i prowizoryczne urządzenie, które mogło doprowadzić do wybuchu. Jak podawała policja, mężczyzna jest byłym pracownikiem firmy. Został zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Mieszkańcy Bielska-Białej dostali pierwszą w mieście tężnię solankową. Obiekt powstał na osiedlu karpackim dzięki budżetowi obywatelskiemu i wsparciu spółdzielni mieszkaniowej. Tężnia wytwarza leczniczy aerozol solankowy, a godzina spędzona w jej pobliżu ma dawać korzyści porównywalne do kilku dni nad morzem, pod warunkiem jednak, że jest dobrze konserwowana. Pani Maria ma 100 lat i wciąż pracuje, bo mówi, że chce. Zajmuje się finansami i porządkowaniem papierów. Jak mówi, jest taką wewnętrzną najwyższą izbą kontroli, bo młodzi się śpieszą i czasem popełniają błędy.
1: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd. Drugą setkę by się chciało.
0: A mówimy o tym, bo dziś mamy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z 15 zawodnikiem świata, Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie rywalem Hubiego będzie Francuz Arthur Gea, 58 zawodnik światowego rankingu. Z Chinką Xinyu Gao w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie zagra z kolei Iga Świątek. Reprezentantka gospodarzy pokonała w pierwszej Węgierkę, Panę Udvardi, 6-2, 6-3. Maja Chwalińska trzecią rundę zagra z kolei jutro z Ukrainką Dajaną Jastremską, a Magdalena French z 20-letnią Czeszką Nikolą Bartunkową. Z turniejem w pierwszej rundzie pożegnały się Katarzyna Kawa i Magdalinet. 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra wynikami nas nie rozpieszcza, to cieszą te osiągane przez naszą kadrę do lat 21, która ma komplet punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. A selekcjoner naszej młodzieżówki Jerzy Brzęczek jest coraz głośniej wymieniany jako główny faworyt do zastąpienia Jana Urbana. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: O zwolnieniu Jana Urbana jeszcze nikt głośno nie mówi, ale nasza reprezentacja rozczarowuje. W dwóch meczach Ligi Narodów zdobyła ledwie punkt. Jutro zagra w Warszawie z Rumunią, która zaczęła jeszcze gorzej. Tamtejsze media piszą wprost, obaj selekcjonerzy grają o posadę. Środowisko sportowe w Polsce jest już poirytowane niedasizmem i brakiem wiary Urbana w potencjał swoich zawodników, co podkreśla ostatnio często. I tu cały na biało wjeżdża trener młodzieżówki Jerzy Brzęczek. Jego zespół wygrał właśnie 9 mecz z rzędu ze Szwecją 3-0, a selekcjoner w kanale sportowym o zawodnikach mówi tak.
4: Zawsze podchodzę do zawodników na zasadzie, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Zawodnicy, którzy mają dużą jakość, w mojej ocenie, a mają jakiś trudny okres, no żal jest, żeby im nie pomóc.
3: Brzęczek już raz był selekcjonerem kadry, ale został zwolniony, bo nikomu nie podobał się styl. Do wyników nie można się było przyczepić, w przeciwieństwie do Urbana.
2: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Tyle o sporcie, tyle o wiadomościach. Wróćmy do tego, co jest najprzyjemniejsze, czyli do muzyki na 106.4. Sound Gracie, Filip Latao.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla Ciebie.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: I przenosimy się do Laboratorium Sztuki na ulicę Śródmiejską 31 w Kaliszu, gdzie po raz kolejny warsztaty w Labo. Sztuka bez ram, warsztaty twórcze. To cykl kreatywnych warsztatów, w trakcie których nie ma jednego sposobu na tworzenie. Będzie się dużo działo. A co? Otóż będzie można zbudować własny instrument, lalki, poeksperymentować z sitodrukiem, a także namalować być może jakiś abstrakcyjny obraz, stworzyć ilustracje, odkrywać wiele, wiele innych technik. Będzie oczywiście sztuka, a najlepsza sztuka to ta poprzez zabawę, przy tym eksperymentowanie jeszcze, no i przestrzeń na własną kreatywność. I pamiętajcie, że nie trzeba być wielkim artystą, po prostu wystarczą wasze chęci, ciekawość i wyobraźnia, no i po prostu trzeba się zgłosić, to też ważne. To dla rodzin, to dla młodzieży, to dla dorosłych, każda sobota, start już od tej 3 października. Przypominam, że to Laboratorium Sztuki Śródmiejska 31, czyli Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina. No i tam właśnie trzeba się zapisać. To ważne, żebyście jednak się zgłosili. Trzymam mocno kciuki za waszą kreatywność.

0: Radio Centrum. Recepta na jesień.
1: A naszą receptą jest oczywiście muzyka, zwłaszcza ta na 106,4, a tutaj także jesienne kawałki. Roxy, jej najnowszy singiel Jesień trwa bez końca. To jest taki kierunek, który zaprezentowała na swoim ostatnim albumie Błękit. Jest melodia, jest pełna emocji, propozycja, która ma taki charakterystyczny dla artystki nowoczesny pop właśnie z nutką melancholii. No i właśnie ten przełom lata i jesieni. A jeżeli kawałek Wam się spodoba, możecie na niego zagłosować, bo przecież już jutro wieczorem, czyli w piątek, mamy kolejne notowanie radiowej listy przebojów. A ten kawałek od Roxy właśnie, Jesień trwa, znajdziecie wśród propozycji na rc.fm, zakładka Top 30. Tam możecie już teraz oddać swój głos, a Roxy już teraz.
0: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum.
1: Minęła godzina 19:30. Wiadomości Łukasz Kosteckiej.
2: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Areszt za plantację i nie tylko. Szczegóły za chwilę. Ponadto z Kalisza znika jedna karetka, a na koniec do Kalisza powraca festiwal jazzowy.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: 20-latek uprawiał 20 krzewów konopi w lesie. Ostrzeszowscy policjanci zatrzymali mężczyznę w minionym tygodniu.
5: W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze przeprowadzili u mężczyzny test na obecność środków odurzających, który dał wynik pozytywny. W związku z uzasadnionym przypuszczeniem kierowania pojazdem mechanicznym po użyciu tych środków, pobrano od niego krew do dalszych badań. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy, a pojazd, którym się poruszał, został zabezpieczony procesowo.
3: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowy Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Mundurowi ujawnili w jego miejscu zamieszkania aż 273 gramy już ususzonej marihuany. Mężczyznę zatrzymano, trafił do policyjnego aresztu. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
4: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
3: Z Kalisza zniknął jeden zespół ratownictwa medycznego. Zgodnie z zapowiedzią Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jedna z czterech kaliskich karetek wraz z załogą od czwartku 1 października stacjonuje w Opatówku. To efekt analizy Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego czasów dojazdów ZRM z Kalisza do poszczególnych miejscowości gmin powiatu kaliskiego, z których wynikało, że w części z nich pacjenci muszą zbyt długo czekać na ratunek.
6: Opatówka był właśnie taką białą plamą i rzeczywiście tych wyjazdów do Opatówka było bardzo dużo, a tej karetki nie było zabezpieczonych. Dlatego postanowiliśmy relokować tą karetkę właśnie z Kalisza do Opatówka. Oczywiście my cały czas podkreślamy, że to nie jest ostateczna decyzja i będziemy cały czas analizować te wszystkie wyjazdy, to całe zabezpieczenie zarówno Opatówka, jak i Kalisza i wszystkich ościennych gmin miasta Kalisza. Także w przeciągu roku jeszcze raz podejdziemy do takiej analizy. Jeżeli rzeczywiście te czasy dojazdów będą rzutowały na Kalisz, po prostu będziemy myśleć o tym, żeby czy relokować, czy tu kolejny zespół powstał.
3: Powiedziała Radiu Centrum Karolina Fabisz-Szulc, wicewojewoda Wielkopolska. Na to jednak potrzebna jest zgoda i pieniądze z NFZ. Informacje o planowanym przeniesieniu karetki ze szpitala przy Toruńskiej w Kaliszu do Opatówka pojawiły się w pierwszym kwartale tego roku. Spotkały się one ze sprzeciwem medyków pracujących w tej bazie, ale i samorządowców z Kalisza. W tej sprawie odbyło się kilka spotkań, ale nie zmieniły one decyzji o relokacji.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
3: 3 dni jazzu, 11 koncertów, 2 sceny i 43 artystów z 8 krajów. Tak zapowiada się 53. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu. Od 20 do 22 listopada na festiwalowych scenach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu spotkają się artyści z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Norwegii, łącząc światowe nazwiska, najciekawsze dźwięki współczesnego jazzu i różnorodne muzyczne estetyki.
7: Znakomitych kilkunastu pianistów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, i w sensie stylistycznym od takiego jazzu, powiedziałbym, może nie tradycyjnego, ale powiedzmy, że bardziej melodyjnego, po jazzowe eksperymenty niezwykle fascynujące. Są tutaj projekty, które łączą muzykę z warstwą wizualną. Mamy ciekawe połączenia instrumentalne, na przykład piano plus lira korbowa. Mamy czasami rywalizację fortepianu analogowego z elektrycznym.
3: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Festiwal zainauguruje już 19 listopada prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego Jazz Nocy Generała. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, a cały program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
4: www.rc.fm.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

czwartek i 1 października w kalendarzu. Dzisiaj mnóstwo przeróżnych świąt. Dzień kawy, to ja nie wiem, czy o tej porze, chociaż są tacy, na których kawa nie działa, no ja bym już o tej porze nie mogła się napić, bo sen z głowy. Międzynarodowy Dzień Muzyki ten obchodzimy oczywiście nie tylko od święta, wegetarianizmu. Jeżeli łapiecie się za kolację, no to polecam. Przecież nie trzeba być wegetarianinem, żeby jeść warzywa. To też jest przyjemne główne danie, jakby ktoś pytał. A w kwestiach związanych jeszcze ze świętami o tej porze, to warto pamiętać ogólnopolski policyjny dzień odblasków. A robi się ciemno już coraz szybciej i o poranku też jeszcze ciemno, więc pamiętajcie, żebyście byli widoczni przez innych uczestników ruchu drogowego. To ważne. W kwestiach ważnych i ważniejszych, to te chyba najprzyjemniejsze. Ja wam przypomnę, żebyście składali dzisiaj życzenia imieninowe. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to jest jeszcze czas. Imieniny ma dzisiaj Danuta, Remigiusz, Ariel, Cieszysław i Maksyma, więc dla wszystkich świętujących mam coś, co wam nieco rozkręci wieczór. Los Lobos i La Bamba.

Chłopaki Kuba i Kuba, ale ja też sięgam po takie kawałki, które wy lubicie. Takie nastrojowe, takie, które raz się słyszę, raz nie i do których wracamy z przyjemnością. Tą panią znacie na pewno doskonale i myślę, że jej twórczość też i ten głos, który ma tyle oktaw, że już nawet nie jestem w stanie spamiętać. Wiem, że coś z gwizdkiem też było w jej głosie. Tu, czy by gwizdać będzie, nie wiem, ale na pewno przyjemnie śpiewa. Mariah Carey i Someday.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Będziemy mogli znów się nacieszyć wyższą temperaturą, 23, może nawet 24 stopnie, tyle w godzinach wczesnopopołudniowych. Od samego rana, no niestety tutaj będzie rześko, więc trzeba się ubrać na cebulkę. O 8 w okolicach 10 stopni. Wiatr z południowego wschodu słaby, w ciągu dnia niewiele przyspieszy, będzie więcej chmur, ale bez opadów. Ciśnienie będzie stabilne, ale wysoko. Warunki biometeo korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 20. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rządowy samolot sprowadził polskiego pacjenta z Filipin. Wracamy do afery Collegium Humanum. Sąd aresztował 6 osób. Coraz mniej miejsc w akademikach. Dziś zaczął się rok akademicki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po 2 latach walki o zdrowie na Filipinach pacjent wrócił do Polski rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz.
4: Badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych no, są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
3: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Sąd aresztował 6 osób zatrzymanych dziś w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Ogółem zatrzymano już 11 osób. Ma to związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym zorganizowanych grup przestępczych działających na wielu uczelniach. Miały się one zajmować wystawianiem fikcyjnych dyplomów ukończenia studiów wyższych. 78-letni mężczyzna odpowie za próbę podpalenia samochodu. Auto stało przed komendą policji w Ciechanowie. Policjanci czuli zapach benzyny. Pod zaparkowanym samochodem znaleźli torby wypełnione paliwem i świeczkę, która mogła doprowadzić do pożaru. Szybko namierzyli podejrzanego dzięki monitoringowi. Mężczyzna zaprzecza, że to on jest sprawcą zagrożenia. Policja nie ma wątpliwości, nie tylko dlatego, że nagranie było wyraźne, ale też dlatego, że dobrze zna podejrzanego z różnego rodzaju wcześniejszych interwencji. Protesty uczniów we Francji eskalują. Doszło do starć z policją. Setki osób zostało zatrzymanych, a dziesiątki odniosły obrażenia. Od ubiegłego tygodnia uczniowie protestują przed szkołami, domagając się m.in. lepszej organizacji planów lekcji i zmian w liczebności klas. W akcję włączyli się też nauczyciele, bo niedobory kadrowe powodują kolejne problemy w wielu placówkach.
5: Martwimy się o naszych uczniów. To pierwszy powód, dla którego tu jesteśmy. Popieramy również ich postulaty. Warunki materialne w szkołach są okropne. Sale nie są w stanie pomieścić wszystkich uczniów, a czasami w szkole brakuje nawet miejsca na przeprowadzenie wszystkich lekcji.
6: Chodzi nam przede wszystkim o brak środków na finansowanie krajowego systemu edukacji oraz stan naszych szkół. Niektóre sufity wyglądają, jakby miały się na nas zawalić. W zeszłym roku spadały na nas szyby z okien. W internacie są szczury i myszy. To po prostu nie jest normalne.
3: Do licealistów dołączyli też studenci. Już zorganizowali blokady na kilkunastu uczelniach. Z kolei polscy studenci mają coraz mniej miejsc w akademikach, mówi specjalistka do spraw mieszkalnictwa Hanna Milewska-Wilk.
7: Jeżeli już uczelnie remontują akademiki, to zmniejsza się liczba łóżek w takim akademiku. Dawne pokoje 3-4 osobowe są na przykład przerabiane na tak zwany segment, czyli 2 pokoje plus aneks kuchenny plus łazienka, no i w tych pokojach jest miejsce może dla 3 osób, a z reguły dla 2.
3: W publicznych akademikach mieszka niespełna 10% studentów. W Polsce studenci zaczęli dziś nowy rok akademicki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 20, no to drodzy studenci, trzymam za was mocno kciuki, życzę powodzenia, dacie radę. No i pamiętajcie, że nauka to nie wszystko. No, można trochę też poimprezować, przecież wspomnienia same znikąd się nie wezmą. No to powodzenia raz jeszcze, a ja wracam do muzyki na 106.4. Dzisiaj czwartek, 1 października, więc uwaga, uwaga, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Muzyki, także Dzień Muzyki Polskiej, więc...
1: Godzinka.pl. Muzyka jako polsku lubisz. Po polsku.
2: No i po polsku mam dla was sporo właśnie w całej tej godzinie. Lady Punk, jak słyszycie już teraz, Myslowic, Mrozu, Cleo, Reniusi, Kasia Popolska i wielu, wielu innych.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.

0: On lawituje i rezonuje i w ogóle dzieje się z nim dużo przyjemnych rzeczy. Co na niebie? Ponoć jeszcze to nocne niebo, to, które przed nami, jeszcze tam coś nam przysparza. Ponoć są tacy, którzy mają szukać jeszcze takich zjawisk jak zorza, a na przykład zorzowych tematów za nami jest naprawdę sporo, jeżeli chodzi o to, co działo się na niebie, chociażby w ubiegłych latach. I w tym roku myślę, że też niektórzy upolowali spadające gwiazdy. Przed nami przede wszystkim długie noce pojesiennej, równo nocy, noce coraz dłuższe, a to ponoć też sprawia, że będą coraz lepsze warunki do obserwacji. Regularnie oczywiście także zerkamy na przeloty satelit, chociaż są tacy, którzy kręcą nosem i mówią, może i słusznie, że to kolejne kosmiczne śmieci. No ale jeżeli chodzi o te pozostałe rzeczy gwieździste, jeżeli szukacie planek, gwiazdozbiorów, czy właśnie takich przelotów, no to też warto jest zwrócić się w kierunku gwiazd, jak chociażby tych w muzyce. Tu też są gwiazdy, a właściwie łowcy gwiazd to o Was, od Kleo.
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz, po polsku.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Od radia.
2: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
3: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
1: Od radia dla Ciebie. Mam.

Polskie granie z okazji Dnia Muzyki, Dnia Polskiej Muzyki, Demono i Tajna Miłość. Ja absolutnie nie tajnie jestem z Wami, Karolina Romka, przy mikrofonie wieczorową porą, także na profilu Radia Centrum na Facebooku. A propos Dnia Polskiej Muzyki, dajcie znać, napiszcie, jakie są Wasze ulubione polskie piosenki, a może mnie czymś zaskoczycie. Ciekawa jestem, czy znajdę je na swojej radiowej playliście. Czekam na Wasze komentarze.

0: Ten głos poznajecie od razu, to Cortez oczywiście, album Mini Dom, 2018 rok oczywiście i kawałek Hejwy, ale już teraz wpadam w lata dużo wcześniejsze, bo w lata 80, właściwie ich końcówkę, 1987 rok. To był album 100 papierów, wykonawca Korba. No i składam broń.
1: Radio Centrum i godzinka.pl

cztery pory roku, to Wiktor Waligura i Driscoll. Co do czterech pór roku, na razie mamy powiedzmy takie 1,5, bo jest jesień i trochę mamy lata tej jesieni, zwłaszcza na początku jesieni. Powoli będzie nam się taka przyjemność kończyć, bo już od poniedziałku temperatura w dół i pierwsze deszcze, ale spokojnie we wtorek, w środę ponoć jeszcze trochę słońca i 20-21. Nie cztery, bo nie jakoś super wiosennie, na pewno nie pada śnieg. Do tego to może jeszcze trochę czasu. Już teraz zabieram was na plażę.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości o plaży w Ustce, która znów otwarta. No i rewolucja w światowym tenisie. Szczegół o 21:00.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Przed nami kolejny słoneczny dzień, nic tylko korzystać. Jutro w południowej Wielkopolsce maksymalnie 23, może nawet miejscami 24, ponoć w Kępnie ma być najcieplej. Od samego rana oczywiście trzeba się ubrać na cebulkę, bo tak w okolicach 10 stopni. W ciągu dnia wiatr nie będzie wiał, bardzo mocno zachmurzenie będzie średnie do małego, a warunki biometeokorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 21. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Plaża w Ustce znów otwarta, służby usunęły ropopochodną substancję. Rewolucja w światowym tenisie, nagrody dla kobiet wreszcie zrównają się z nagrodami dla mężczyzn. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą dodatkowych zysków firm paliwowych. Po podpisaniu przekaże ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Według niej koncerny paliwowe mają odprowadzać dodatkowy podatek w związku z tym, że bardzo wzbogaciły się na drożejącej ropie. Budżet się wzbogaci i dzięki temu będzie można opłacić program obniżek cen paliw, podobny do tego, który działał w wakacje. Nożownik z Jarosławia nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan nadal uniemożliwia przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni mężczyzna zaatakował 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
4: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ihora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
4: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów, dlatego śledczy planują ponowienie procedury oceny stanu zdrowia mężczyzny. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia. Jeśli będzie pozytywna, to Ihor M. w końcu będzie mógł usłyszeć zarzuty, a te są gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywocie.
3: Jastrzębska Spółka Węglowa w tym roku zwolni ponad 4200 pracowników. Państwowy gigant przechodzi głęboką restrukturyzację. Grzegorz Kozioło.
6: Ograniczenie kosztów pracowniczych przy utrzymaniu i stabilizacji wydobycia oraz produkcji koksu jest jednym z założeń przedstawionego przez spółkę planu naprawczego. JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ubiegłym roku ryzykiem utraty płynności. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że JSW to absolutnie strategiczna spółka.
7: Jako rząd robimy wszystko, żeby tego wsparcia na tyle, na ile jest to prawnie możliwe, bo jesteśmy zobowiązani także prawem europejskim udzielać. Natomiast nie widzimy dzisiaj zagrożenia dla płynności spółki.
6: Grupa JSW miała w zeszłym roku ponad 6 miliardów złotych skonsolidowanej straty netto. W drugim kwartale bieżącego roku strata netto wyniosła ponad 400 milionów złotych wobec 600 milionów złotych straty w pierwszym kwartale 2026 roku.
3: Znowu można spacerować po plażach Ustki. Służby usunęły już substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Ostatnio na piasku turyści znaleźli oleiste bąble, przez co plaże zamknięto. Ustka, Rowy i Poddąbie już działają. Jutro Urząd Morski udostępni pozostałe plaże w okolicy. Warszawa przekazała Ukrainie 5 autobusów Solaris. Trafiły one do miasta Drohobycz, leżącego na zachodzie kraju. To wspólna inicjatywa producenta autobusów oraz Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, a poparł to prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Autobusy mają 18 lat, zostały już wycofane z kursów. Od przyszłego roku tenisistki i tenisiści będą zarabiać tyle samo we wszystkich wspólnych turniejach rangi 1000. Taką decyzję ogłosiła organizacja WTA. Podkreśla, że to przełom dla światowego tenisa. Równe nagrody pieniężne obejmą m.in. turnieje Wielkiego Szlema.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Za nami godzinka.pl, więc sprawdzam, jak tam te wasze ulubione polskie kawałki i wykonawcy. Na profilu Radio Centrum na Facebooku także czeka na was post z okazji dzisiejszego Dnia Polskiej Muzyki i muzyki w ogóle. No to pozdrowienia dla Gosi, Ela, oj wymienia długo, Jantar, Krawczyk, Dąbrowska, ich troje, Paula. I na kawałek się nie mogła zdecydować, za to Ania dała znać, że Łąki, Łan i Las. No jeżeli wśród was są jeszcze tacy fani polskiej muzyki, to napiszcie w komentarzu. komentarzu, jaki jest wasz ulubiony kawałek. Za nami polskie kawałki, a przed nami to, co lubicie. Myślę, że też bardzo.
8: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: No to zaczynamy. 6 minut po godzinie 21. Journey i Separate Ways. Ten kawałek dla was już teraz. Earth, Wind and Fire z piosenką Fantasy i Benson Boone Beautiful Things. To jest już dobry moment, dobra pora, żeby się naprawdę przyjemnie i dobrze nastroić.

0: Od radia.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
2: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: Od radia dla Ciebie.

0: Takie grania, ja tutaj sobie czytam i nie dowierzam. Wyobraźcie sobie, że dla biegaczy, tych, którzy nie biegają albo nie lubią biegać, też wymyślony został sport. Dla tych, którzy mają kiepską kondycję i jakoś może niekoniecznie lubią. Jest 05K, czyli typowy bieg organizowany w Teksasie, oczywiście po polsku mówię, którego trasa liczy zaledwie 500 metrów. No właśnie, wyścig na dystansie 500 metrów i tu absolutnie się nie przesłyszeliście. Impreza powstała trochę jako żartobliwa alternatywa dla tych tradycyjnych zawodów biegowych, dłuższych i maratonów i tak dalej, i tak dalej. Na uczestników czekają m.in. zupa chmielowa, kawa, pączki podczas biegu, nawet jest przewidziana przerwa na papierosa. Pierwsza edycja zorganizowana została w 2018 roku. Wydarzenie doczekało się kolejnych odsłoń. Co ciekawe, poza dobrą zabawą miało także cel charytatywny. Zbierano pieniądze na pomoc dzieciom. No i to jest ważne przy okazji dobra zabawa. Mam tylko nadzieję, że komuś udało się przebiec tych 500 metrów.
1: Radio Centrum.
2: Muzyka, jaką lubisz szczególnie wieczorem.
0: No ale teraz nie o bieganiu, a o relaksowaniu się, nastrajaniu się właśnie takim przyjemnym. Z muzyką, tą na 106.4 oczywiście, Visage, Fade to Grey, ten kawałek mam dla was już teraz. Będzie Sting i Desert Rose, mój ulubiony.

Oto skoro obiecałam wam takie nastrojowe granie, to ja myślę, że ten kawałek podzielicie ze mną zamiłowanie do niego. Jeżeli jeszcze jakimś cudem nie słyszeliście, no to teraz koniecznie zróbcie głośniej. Koniecznie głośniej. No i jeżeli nie możecie w domu głośniej, to na słuchawkach, bo tutaj trzeba wysłyszeć każdy dźwięk. To Sting i Desert Rose.

your hat or your glove. I love you in vain.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.
2: Bo dobry wieczór musi być dobrze nastrojony.

Nie, nastrajać można się też innymi rodzajami przecież sztuki, nie tylko muzyką. A ja mam dla Was także taką propozycję, gdzie można się wybrać do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6, gdzie jest wystawa nowa i to od dzisiaj można ją tam podziwiać. Fotograficzny zapis świata artysty, który został zmieniony przez narodziny jego córki i także sposób, by kiedyś pokazać jej pierwsze lata życia. Bardzo ciekawa, bardzo fajna wystawa, którą można oglądać od dzisiaj, a wernisaż odbędzie się 14 października o 18:00, a wernisaż to przecież jest także przyjemny czas, żeby móc się spotkać, także z samym artystą porozmawiać. Więc podajcie, myślę, że naprawdę przyjemny czas. Led Zeppelin już teraz Fool in the Rain.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No i nie odda traktora, rolnik go nie odzyska, sąd nie odda, a wracamy do głośnej sprawy zaorania świeżej drogi przez rolnika, ale także sprawdzimy, ile powinien ważyć maksymalnie szkolny plecak. Są tacy, którzy nadal się nad tym tematem głowią. Więcej o tym w wiadomościach, które już o godzinie 22.
0: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Czeka nas ubieranie na cebulkę, no i do tego się na razie przyzwyczajcie, bo jeżeli rano wstaniecie, no to takie skromne 10 w okolicach godziny 8, a w ciągu dnia już około godziny 14:15, 23 będzie trochę słońca, zachmurzenie także, wiatr od rana z południowego wschodu słaby, zmieni delikatnie kierunek i trochę przyspieszy. Od rana także na barometrach 1031 hektopaskali, ale warunki biometeo będą korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Głośna sprawa zaorania drogi przez rolnika, sąd nie odda mu traktora. Powiemy też, ile powinien ważyć maksymalnie szkolny plecak. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
4: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
3: Prezydent zapowiedział też, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie ustawy w trybie następczym. Ustawa ma przynieść ponad 4 miliardy złotych wpływów, które rząd zamierza przeznaczyć na obniżenie cen paliw. Wracamy do głośnej sprawy zaorania traktorem świeżej drogi przez rolnika z Gliwic. Rolnik na razie nie odzyska swojego ciągnika, tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat mężczyzny Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
5: Musimy to udokumentować, mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
3: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Nie projekt rządowy, a poselski jest nowy plan na próbę likwidacji funduszu kościelnego w Polsce. To jedna ze 100 przedwyborczych obietnic obecnej koalicji rządzącej. Projekt w tej sprawie chce złożyć Lewica, mówi minister szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek z Lewicy.
6: To jest podobna sprawa również, jeżeli chodzi o związki partnerskie. Lewica, gdyby miała większą reprezentację w parlamencie, większą reprezentację przez to w rządzie, pewne rzeczy mogłaby wprowadzać łatwiej. To jest rząd koalicyjny, trudny układ, są również siły konserwatywne w tym rządzie i namawiają naszych wyborców do głosowania na Lewicę po to, żebyśmy ten program realizowali w większym zakresie niż się dała w tej koalicji.
3: Fundusz kościelny to niecałe 300 milionów złotych z budżetu państwa przeznaczanych na składki ubezpieczeniowe dla duchownych. Ten Mercedes pamięta czasy przedwojennej Warszawy, ale to współczesna okazała się dla niego pechowa. Zabytkowy 170V z 38 roku został rozbity w kolizji na ulicy Wspólnej. Mercedes uderzył w tył innego pojazdu, którego kierująca wcześniej zahamowała. Zabytkowego Mercedesa czeka kolejna renowacja. Za ciężkie i źle dopasowane plecaki to problem wielu polskich uczniów. Efekt: coraz częściej dzieci skarżą się na bóle pleców, mają wady postawy. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska podkreśla, że nie tylko podręczniki są winne. Warto od czasu do czasu sprawdzić zawartość plecaka dziecka. Jak mówi, uczniowie często noszą w nich wiele niepotrzebnych rzeczy.
7: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
3: Normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: To wracamy do tego przyjemnego nastrojania. Mam nadzieję, że wy już jesteście nastrojeni na to, żeby przyjemnie pospać, ale spokojnie, ta muzyka z nami zostaje i to cały czas. Pamiętajcie także, że po 23 Made in Polska, czyli Adam Martozalski, jak co każdy czwartek. Już prawie 4 minuty po godzinie 22.

Zerkam do kalendarza, co by was przygotować na kolejny dzień. No to chyba już wiecie, że to już jutro, piątek. Piąteczek, piątunio i drugi dzień kolejnego miesiąca jesiennego, czyli października. No właściwie teraz to jesień dopiero się rozkręci, bo do jej końca, licząc od jutra 80 dni, to będzie 275 dzień roku. W kwestii związanej ze świętami, to jutro od samego rana pamiętajcie, Światowy Dzień Uśmiechu i od rana macie zadanie domowe ode mnie, żeby uśmiechać się przede wszystkim do samych siebie na dzień dobry w lustrze, jakkolwiek będziecie od rana wyglądać, nawet jeszcze przed łykiem kawy. Śmiało, uśmiechajcie się i myślę, że ten uśmiech zostanie wam wtedy na bardzo długo i będzie można nim zarażać także innych. Do tych, których nie znacie, też się można uśmiechnąć, a niech się dziwią, że są jednak ludzie uśmiechnięci na tym świecie. Niech im będzie jak najwięcej. Do tego dorzucimy jeszcze ważne święta, takie jak Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Jak to mówią w tym filmie Agresja Zero. No to co, wracamy do muzyki. Już teraz Do It Again, czyli Dan.

0: dla wieczności.
1: Radość z rozkwitu. Cieszę się, gdy widzę, że ludzie robią to, do czego zostali stworzeni, że działają zgodnie ze swoim powołaniem. Weźmy na przykład znakomitego muzyka czy utalentowanego sportowca, albo kogoś, kto potrafi mądrze troszczyć się o innych. Człowieka, który wie, jak kierować dużą organizacją, żeby wszystko grało, a ludzie byli zadowoleni, że tam pracują. Nie przestaje mnie zdumiewać, ilekroć widzę, jak ktoś odkrywa swój talent, to coś, co nadaje jego życiu smak i sens. To prawdziwa łaska, że Bóg stworzył nas w taki sposób i udzielił nam tych darów. To niezwykły zamysł, że każdy z nas może czerpać tyle dobrego dzięki talentom i zdolnościom innych, a nie tylko dzięki własnym umiejętnościom. Owszem, nieraz ulegamy głupiej pokusie porównywania się z innymi. Ja tak nie potrafię. Oczywiście, że nie. Nie po to zostałeś stworzony. Zostaliśmy stworzeni, aby być sobą, a nie innymi. Aby rozwijać swój potencjał zakodowany w naszym DNA. Pozwól więc, że zapytam. Jak przeżywasz swoje życie?
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: Chris Rea to oczywiście Texas, ale z Teksasu wracamy tutaj już nie na koniu, nie wiem jak, ale najważniejsze, że dotarł jest z nami Adam Artuzalski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. No, moim koniem jest samochodzik.
0: Cztery kółka.
1: No, cztery kółka, tak jest. I tym bardziej dziś pędził na wesołą nutę, bo przecież cały dzień cieszymy się Dniem Polskiej Muzyki, więc
0: tak jest.
1: W programie dziś
0: po raz kolejny
1: chcę pokazać ten rozkwit i rozwój polskiej muzyki i ta codzienna porcja propozycji, które napływają i bardzo dobrze. Dziś Maciej Werk, lider Hedone, równocześnie dyrektor, organizator festiwalu Sound Edit, który corocznie odbywa się w Łodzi. Tegoroczna 18. edycja od 23 do 27 października. O gwiazdach i wszystkich artystach i polskich również powiemy w trakcie tego programu, ale Maciej Werk jest winien też, jako muzyk i producent polskiej muzyki, jest winien nam wytłumaczyć się, dlaczego to dziś prapremiera remiksów jego najnowszego singla, który pojawił się miesiąc temu, Nie mogę ci nic powiedzieć.
0: Nie mów jeszcze.
1: Cztery remiksy tego utworu dziś świat usłyszy. Nikt poza nami, oczywiście państwo, po 23. Zatem zapraszam Maciej Werk, a po godzinie 23.30 Marek Wiernik z tym, co wydarzyło się w polskiej muzyce również w Warszawie i nie tylko. Zapraszam po 23.00.
0: No to już wszystko wiecie, a będziecie wiedzieć jeszcze więcej, jeżeli zostaniecie z nami po 23.00 właśnie. Made in Polska, Adam Artuzalski. Ja wam już teraz mówię dobranoc, ale oczywiście zostańcie na falach 106.4. Jeszcze tylko przypomnę o pogodzie. Karolina Romke, do usłyszenia. Cześć, pa!

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro przypominam, ubierajcie się od rana na cebulkę. W ciągu dnia bardzo przyjemnie, słonecznie, nawet do 23, może nawet 24 miejscami stopni, ale od rana 10 skromne. Zachmurzenie będzie nieco większe, ale słońca też sporo i na razie bez żadnych opadów. Na barometrach od rana 1031 hektopaskali. Ciśnienie będzie delikatnie się wahać, ale warunki biometeo będą korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 23. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Głośna sprawa zaorania drogi przez rolnika, sąd nie odda mu traktora. Powiemy też, ile powinien ważyć maksymalnie szkolny plecak. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
4: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
3: Prezydent zapowiedział też, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie ustawy w trybie następczym. Ustawa ma przynieść ponad 4 miliardy złotych wpływów, które rząd zamierza przeznaczyć na obniżenie cen paliw. Wracamy do głośnej sprawy zaorania traktorem świeżej drogi przez rolnika z Gliwic. Rolnik na razie nie odzyska swojego ciągnika, tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat mężczyzny Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
5: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
3: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Nie projekt rządowy, a poselski jest nowy plan na próbę likwidacji funduszu kościelnego w Polsce. To jedna ze 100 przedwyborczych obietnic obecnej koalicji rządzącej. Projekt w tej sprawie chce złożyć Lewica, mówi minister szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek z Lewicy.
6: To jest podobna sprawa również jeżeli chodzi o związki partnerskie. Lewica, gdyby miała większą reprezentację w parlamencie, większą reprezentację przez to w rządzie, pewne rzeczy mogłaby wprowadzać łatwiej. To jest rząd koalicyjny, trudny układ, są również siły konserwatywne w tym rządzie i namawiam naszych wyborców do głosowania na Lewicę po to, żebyśmy ten program realizowali w większym zakresie niż się dała w tej koalicji.
3: Fundusz kościelny to niecałe 300 milionów złotych z budżetu państwa przeznaczanych na składki ubezpieczeniowe dla duchownych. Ten Mercedes pamięta czasy przedwojennej Warszawy, ale to współczesna okazała się dla niego pechowa. Zabytkowy 170V z 1938 roku został rozbity w kolizji na ulicy Wspólnej. Mercedes uderzył w tył innego pojazdu, którego kierująca wcześniej zahamowała. Zabytkowego Mercedesa czeka kolejna renowacja. Za ciężkie i źle dopasowane plecaki to problem wielu polskich uczniów. Efekt: coraz częściej dzieci skarżą się na bóle pleców, mają wady postawy. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska podkreśla, że nie tylko podręczniki są winne. Warto od czasu do czasu sprawdzić zawartość plecaka dziecka. Jak mówi, uczniowie często noszą w nich wiele niepotrzebnych rzeczy.
7: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy, na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
3: Normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Made in Polska, czyli muzyka po naszemu. Adam Martuzalski. Made in Polska.

Made in Polska, witam serdecznie w programie. Jak w każdy czwartek, Adam Martuzalski. Dziś święto polskiej muzyki. I prawdę mówiąc, nie jestem przekonany, czy wszędzie, gdzie dzisiaj Państwo poruszali się, gdzie odwiedzali różnego rodzaju miejsca, była prezentowana polska muzyka. Myślę, że w wielu miejscach tak było, w wielu stacjach radiowych jak najbardziej. W tym programie jakby z definicji i z obowiązku polska muzyka. Dziś Made in Polska w gościem specjalnym Maciej Werk, lider zespołu Hedone. Człowiek, instytucja, nie tylko w Łodzi, już niebawem 23 października, tam właśnie rozpocznie się już 18 edycja, 18 Sound Edit, na którą to przygotowano wiele atrakcji. O tych atrakcjach, o pomyśle i o organizowaniu całej edycji porozmawiamy właśnie z Maciejem, ale głównie mówić będziemy o wydawnictwie, które cyfrowym, co prawda, które jutro pojawi się, powiedzmy tak, na całym świecie. To singiel Nie mogę ci nic powiedzieć, Hedone, w czterech wersjach remiksów różnych artystów, o których powiemy, albo powie najbardziej powołany do tego człowiek, Maciej Werk, już za chwil kilka.

Program Made in Polska. Dzieją się tutaj rzecz dziwne. Technika nam dzisiaj daje popalić, ale jest z nami Maciej Werk, zdaje się. Halo Macieju. Halo Macieju. Halo Macieju. Halo. Halo.

wolność, Muniek i Macio i wszystko to w sytuacji dość takiej, no powiedziałbym, niezbyt ciekawej. Myślę, że za tydzień w programie już porozmawiamy z Maciejem Werkiem i to na normalnym